rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiot

To mamy jeszcze minutę. Do godziny 6:00 Polskie Radio Kierowców. Oczywiście z wami tak a propos tej porannej zmiany. No to poranna zmiana jak najbardziej rusza i jest już z wami na trasie. Pogodowo, szczerze mówiąc, to mam takie pytanie, czy ja mogę dzisiaj ominąć ten temat? Będzie zdecydowanie zgrabniej, prościej i przyjemniej. No i jeszcze przed nami kilka takich dni, które chyba nie do końca nas zadowalają pogodowo, a przynajmniej nie pasują kompletnie do 15 czerwca. No ale co zrobić, no? Trzeba się na to przygotować i uzbroić w cierpliwość. Dzisiaj na razie o poranku opady deszczu najintensywniejsze głównie na północy kraju, ale także i na północnym wschodzie i na wschodzie, ale ten pas opadów deszczu przechodzi także przez Polskę centralną, chociaż na pocieszenie mogę dodać, że te wartości na termometrach, przynajmniej na wybrzeżu, no zaskakująco wysokie, bo na przykład mamy 15 stopni teraz w Ustce, ale 15 stopni także pokazują termometry w Kołobrzegu. Robi wrażenie? No zdecydowanie. To, żeby ostudzić trochę te hura optymistyczne emocje odnośnie pogody, no to 8,5 stopnia to Zakopane z kolei. To

0: o najchłodniejsze miejsce w naszym kraju. Jak to będzie dzisiaj wyglądało w ciągu dnia? No na ten deszcz niestety musimy się przygotować.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chociaż na szczęście nie wszędzie. Dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na szczęście. I na przykład po południu rozpogodzenia się pojawią na południu kraju. To cieszy, przelotne opady deszczu też będą nam dzisiaj towarzyszyć. Miejscami także burze, głównie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów na północy kraju, no to około 10, nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 na Suwalszczyźnie, około 18 stopni w Polsce centralnej, do maksymalnie 20 na zachodzie i na południowym wschodzie. Czyli nie ma tragedii, nie ma tragedii. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, bo ten weekend podobno najbliższy. Fajnie mówić w poniedziałek o weekendzie, prawda? Zapowiada się bardzo przyjemnie i nawet bym powiedział aż za przyjemnie. No jeśli dobijemy do 30 stopni, no nieźle. Taki przeskok, prawda? Z 14 do 30. Wiatr słaby dzisiaj, umiarkowany i porywisty na północnym wschodzie w porywach do 65 km na godzinę. Gdyby ktoś zastanawiał się, dlaczego ten wiatr taki mocny i dlaczego te porywy do 65, a to już tłumaczę, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest Dzień Wiatru, więc wiatr postanowił świętować. Na wybrzeżu oraz w czasie burz ten wiatr jeszcze silniejszy, do 75 km na godzinę. W szczytowych partiach gór porywy także do 70, no więc wszystko się wyjaśniło, dlaczego dzisiaj wiać będzie. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 993 hektopaskale, no i przewiduje się wzrost ciśnienia, no ale raczej w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas przewiduje się przede wszystkim dobrą muzykę i dobrą zabawę i mam nadzieję, że fantastyczne towarzystwo w trasie i tak właśnie będzie. No nie tylko do godziny 10, ale ja z wami do godziny 10. Za chwilę dołączy do nas także Patryk Bedliński, który dzisiaj będzie bardzo uważnie przyglądał się temu, co dzieje się na drogach w tych trudnych warunkach pogodowych. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Tu mamy już 10 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. Jaki ty miałeś dzisiaj plan o poranku? Poczekaj, wróćmy do tego.
1: Miał być rowerek. Skończyło się na samochodzie. Bardzo się z tego cieszę.
0: Oj tak, zdecydowanie. Więc jeśli ktoś z was ma dzisiaj podobny pomysł, o może rowerem do pracy? No to wyjątkowo chyba będziemy odradzać. Zwłaszcza w niektórych częściach Polski, w Polsce centralnej, na północy, ale także i na wschodzie kraju. No tutaj te opady no dość intensywne, natomiast reszta kraju opady przelotne, ale też mogą się pojawić, więc proszę na to zwrócić uwagę, proszę o tym pamiętać przed wyjazdem porannym. Co u was słychać? Czekam w aplikacji na wiadomości. Napiszcie, dajcie znać, jak wam się zaczyna ten tydzień, jak wam zaczyna się ten poniedziałek. A my zajmiemy się całą resztą, dosłownie. Więc tylko bądźcie, słuchajcie, jedźcie z nami. Niech wam radio przyjemnie gra w samochodzie w waszej dzisiejszej trasie. A my, mówiąc to, że zajmiemy się całą resztą, mam na myśli chociażby informacje drogowe. Dzisiaj jak to poniedziałkowo wygląda?
1: Tu już zaczynają się korki. Niestety poranny szczyt widać, także będzie, no niestety będzie o czym mówić.
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczniemy od stolicy, bo na dojazdach do Warszawy już mamy spowolnienia. Na przykład na Siódemce od północy przez Czosnów i Dziekanów Leśny. Delikatnie zwalniamy też na wysokości Piaseczna, czyli na trasie z Góry Kalwarii do Warszawy. A w samej Warszawie zwalniamy na S8. To chyba niestety bez zaskoczenia. Most Grota Roweckiego, trasa na zachód. Tutaj już mamy wyraźny korek. Korek też w Małopolskiem na trasie Olkusz-Kraków na 94. Tu zwalniamy w okolicach Przegini i zwłaszcza w kierunku Krakowa jest to widoczne. Dojazd do stolicy Małopolski przez Libertów, czyli Zakopianka, Krajowa Siódemka. Tu też mamy już spowolnienia. W Małopolskiem wolniej też na trasie Jurków-Brzesko w okolicach Gnojnika na 75. Niewielkie spowolnienia możliwe są w okolicach Środy Wielkopolskiej na 11, którą jedziemy od Jarocina do Poznania. Przy okazji warto odnotować, że gdybyście jechali do Poznania od Pniew, no to korka na szczęście na 92, często korkujące się. Tym razem nie musicie się spodziewać, ale małe spowolnienie na przykład mamy między Grodziskiem Wielkopolskim a Granowem, to jest 32 i tą trasą dojeżdżamy do ekspresówki S5 i do Stęszewa. Płynnie powinno być w okolicach Trójmiasta na obwodnicy, zarówno na S6, jak i S7, ale mamy powolną jazdę na przykład w dzielnicy Orunia, ulica Podmiejska, dojazd do 91 od strony węzła Kowale. To właśnie tam będzie nieco wolniej. No i jeszcze kronikarski obowiązek. Za nami problemy po nocnych utrudnieniach i nocnych wypadkach na S12 między węzłem Lublin-Felin a węzłem Lublin-Świdnik, a także na S7 na trasie Białobrzegi-Tarczyn.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 21 minut już po godzinie 6. No i właśnie tak pozytywnie witamy ten poniedziałek, no bo coś z nim trzeba zrobić, no. Jak nie on nas, to my go. Już poniedziałek, ach, ten poniedziałek. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Patryku, odpowiadam za Patryka. Dzień dobry wszystkim państwu również. Udanego dnia i szerokości. Marek pozdrawia. Bardzo dziękujemy, Marku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Cóż tam jeszcze ciekawego w aplikacji piszecie? O, proszę, są i tacy, którzy dzisiaj pracować nie muszą. Nie, nie, nie. Dziś zamiast do pracy idę oddać krew. Więc zamiast do pracy będę miał przedłużenie weekendu o 2 dni. Pozdrawiam serdecznie. Tak to się robi. Ej, elegancko. I dobra, dobry pomysł i szczytny cel i fajnie i że super, że oddajesz krew i dodatkowo jeszcze super, że wolny dzień. No pięknie, pozazdrościć. Co tam jeszcze u was ciekawego i teraz będzie grubo?
1: Nie no, bo ja to tak tylko chciałem powiedzieć, że to co było w zeszłym tygodniu, to dzisiaj nie ma pokrycia. Nie, nie, dzisiaj elegancko się jedzie. No w Łodzi to tak delikatnie zaczyna się ąpić mrzaweczka, nie, 12 stopni jest, ale można i Szwecja. Szwecja z Tunezją 5-1 wygrała, tak. Tak, dzień dobry, tak, serdecznie, dzień dobry, powitać redaktorzom serdecznie i wreszcie też, tak, tak. To ja tyle od Wojtasa.
0: No to proszę bardzo. I to były puzzle wypowiedzi, więc trzeba sobie to jakoś poukładać w jedną spójną całość, ale to dobrze wróży na poniedziałek. Taka dobra, pozytywna energia. Jaką wy macie, jak wam zaczyna się ten tydzień? No mam nadzieję, że pogoda jakoś specjalnie na was nie wpływa, zwłaszcza, że w perspektywie mamy zdecydowaną poprawę i niebo nam się wyczyści, dużo słońca w połowie tygodnia, a później te wartości jeszcze pójdą w górę i to tak pójdą, że aż dobiją do 30, a może i nawet przebiją te 30, więc jakieś totalne czerwcowe szaleństwo. No druga połowa czerwca, no to słuchajcie, no to już zobowiązuje, no to już nie może być jesieni, no ile można, no ja rozumiem, że deszcz jest potrzebny, ale przynajmniej ta temperatura mogłaby pójść w górę i bardziej przewidywalna mogłaby być ta pogoda. Tak, żeśmy sobie trochę ponarzekali, jak to zwykle Polacy, o pogodzie. O czym dzisiaj? No między innymi o F1 będzie. To na pewno u nas, ale oczywiście także pojawi się Grzegorz Duda z kolejną odpowiedzią na pytanie. To tak w skrócie, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy do godziny 10. A co u was? Czyli to jest i wymiana informacji, czyli informacja za informację. No to czekam, możecie pisać. Pamiętajcie także, że możecie się nagrywać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Gdyby coś się działo na waszej trasie, to 22 513 11 11.
2: Wychodzi na to, że masz.

Zbieramy od was informacje, jak wygląda dzisiaj wasza trasa, co u was dzisiaj na drodze, jakie warunki pogodowe, jakie warunki drogowe panują dzisiaj na waszej trasie. Bardzo chętnie także prześledzimy każdą drogę z punktu A do punktu

0: punktu B, czyli z punktu startowego do punktu docelowego. Tak na dobry początek tygodnia. To będzie naprawdę bardzo udany tydzień i dobry poniedziałek, więc proszę się nastroić pozytywnie, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień, tak mawiają. 30 minut po godzinie 6. No właśnie, jak to wygląda drogowo. Przypominam, że w Polskim Radiu Kierowców co 20 minut mamy dla was takie właśnie najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowo wygląda to tak, że mamy przede wszystkim korki na dojazdach do największych miast, na przykład na trasie od Olkusza do Krakowa przed Przeginią na 94, ale także na trasie numer 7, czyli na końcowym fragmencie Zakopianki, w Gaju i w Libertowie, też oczywiście w kierunku Krakowa. Dojazd do stolicy Małopolski przez okolice Skawiny też nam zwalnia, no i zwalnia już wyraźnie A4, korkuje się m.in. trasa od strony Brzeska do Krakowa. Zwalniamy konkretnie między Targowiskiem a Podłężem. Poza tym w Małopolskiem wolniej na trasie między Brzeskiem a autostradą A4. To jest 75. Dojazd właśnie do A4 w Małopolskie. Na 11 też mamy spory ruch. To zwłaszcza odczujemy w Wielkopolskiem, dojeżdżając od Jarocina do Poznania. Korkuje się m.in. w okolicach Nowego Miasta nad Wartą, czy też przed Środą Wielkopolską. Dojazd do Poznania przez Tarnowo Podgórne raczej bez większego przestoju, ale w Wielkopolskiem wyraźniej. Zwalniamy na przykład na trasie Grodzisk Wielkopolski Granowo, jadąc 32 w stronę Stęszewa i węzła z ekspresową piątką. Nieciekawie pod Warszawą dojazd od północy, czyli m.in. Czosnów, Dziekanów Leśny i Łomianki. To są miejsca, gdzie wyraźnie zwalniamy. Nie do końca płynnie także na trasie od Jabłonny, czyli na 60C1. No i coraz wyraźniej korkuje nam się warszawski fragment drogi S8. To zwłaszcza w kierunku zachodnim między Głębocką a Marymontem mamy bardzo wyraźny korek. Okolice Piaseczna, czyli druga strona stolicy, dojazd od strony południowej. Tu też niestety nie do końca będzie płynnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kto z was już wyjechał? Dokąd dzisiaj? Którą trasą? No i czy daleko, czy blisko, czy wkoło komina, czy zdecydowanie jakaś dłuższa wyprawa służbowa? No to zbieramy te informacje jak zwykle o poranku od was. Można pisać, można się nagrywać. To wszystko w naszej aplikacji.

0: To 21 minut jeszcze do godziny 7. Zaglądam do aplikacji, a tam sporo wiadomości od was. Powitać Kuba. U mnie dzień jak co dzień. Trzeba było rano wstać po weekendzie, tym razem w Bordeaux, Francja. I jak zwykle paszona w kubeczku wjechała. Ten cudowny zapach robi robotę na cały dzień. Zdecydowanie potwierdzam. Tym razem kierunek Madryt, już 2100 km za mną, a jeszcze 740 przede mną. Co to jest? Co to jest 740? A co do pogody? No to u mnie słońca nie brakuje, temperatura 20 stopni. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy PRK gorąco. Dla tych, co za fajerą w Polsce i poza granicami szerokości, spokojnego dnia życzy Puchaty ze Skani. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla ciebie również, Puchaty. No to pardzona. Niech jak najlepiej smakuje. Oczywiście chodzi o kawę dla tych, którzy na przykład wolą zdecydowanie herbatę i nie znają takiego pojęcia. No dobrze, ale mamy także utrudnienia na drogach i o nich na szczęście informujecie innych kierujących.
1: Dzień dobry, PRK. 39 kilometr S8 w stronę Wrocławia na wyjeździe z Orlena Michałowice. Wypadek. S8 zamknięta.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie.

Będziemy się przyglądać S8 i nie tylko S8, no ale jeszcze Jacek z EC4, czyli z wersji C4 Citroena elektrycznej. Dzień dobry, PRK, właśnie startuje w trasę. Wow, kawał drogi, Konin, Ulchówek, autem EV właśnie, służbowo. No dobrze, czyli do pokonania jest 540 km. Z tego co pamiętam, to EC4 nie ma takiego zasięgu, czyli trzeba będzie się doładować. Jak sobie postanowiłeś to rozplanować, bo właśnie w przypadku elektryków tę trasę trzeba planować troszkę inaczej. Ci, którzy jeżdżą elektrykami już jakiś dłuższy czas, to już mają mapę u szybkich ładowarek w głowie i z tym specjalnie nie ma problemu, natomiast jeśli ktoś za sterami elektryka wsiada, no jest takim świeżakiem elektromobilnym, to faktycznie można się trochę przestraszyć i można się tego przerazić. No dobrze, to myślę, że w okolicach Lublina jakieś ładowanie, w okolicach Warszawy, no raczej chyba w okolicach Lublina, bo tędy będziesz jechał. Tutaj na tej twojej trasie specjalnie większych utrudnień nie ma, chociaż gdy będziesz dojeżdżał do Warszawy i wyjedziesz na S2, no to może być różnie, bo tam się dużo dzieje, więc słuchaj nas bardzo uważnie. Później S17, tutaj na razie żadnych utrudnień nie widzę. No i później prościuteńko do Ulchówka. Swoją drogą fajnie, bo to prawie już pod granicą. Ho, ho, kawał drogi. Wszystkiego dobrego dla ciebie. To czekam na tę twoją logistykę. Jak sobie postanowiłeś podzielić tę trasę w przypadku auta elektrycznego?

0: Też macie takie wrażenie, że jakoś tak się jaśniej zrobiło? A no właśnie. Tak dla was gramy, żeby się robiło jaśniej, żeby ta trasa była wyjątkowo przyjemna. Zjazd z S8 z Białegostoku na Prymasa zablokowany. Tutaj mamy jeden pas. Fiat Panda stoi w poprzek. No to się porobiło nie najlepiej faktycznie.
1: Ajajaj, takie newralgiczne miejsce można powiedzieć. Zwłaszcza o tej porze.
0: Ale z tą S8 też już dostaliśmy informację od naszego słuchacza. Jest, uwaga, aktualizacja.
2: Witam ponownie, PRK. Szybka aktualizacja zdarzenia na 39 S8. Ruch został puszczony jednym pasem. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Czekamy na więcej informacji. Przekazujmy je sobie nawzajem i przekazujcie je innym kierującym za naszym pośrednictwem. No dobra, to mamy 10 minut jeszcze do godziny 7, więc jedziemy z kolejną porcją wiadomości drogowych.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy korki w największych miastach, między innymi odczujemy to pod Trójmiastem na S7 od węzła Gdańsk Południe do okolic węzła Gdańsk Port. Między tymi węzłami powolna jazda czeka nas w kierunku Elbląga. Jeżeli o Gdańsku mowa, no to trudno mówić też o płynnej jeździe na 89, czyli na trasie Sucharskiego, zaraz po przejechaniu Martwej Wisły w kierunku Przeróbki. Mamy także spowolnienia ruchu bardzo wyraźne, na przykład na trasie wojewódzkiej 221 na ulicy Małomiejskiej, którą dojeżdżamy od węzła Kowale do 91, czyli do tej trasy, którą jedziemy od południa do centrum Gdańska. Nie tylko w Gdańsku poranny szczyt komunikacyjny, także w Warszawie. Tutaj bardzo wyraźnie tłoczymy się na S8 w kierunku zachodnim od Głębockiej do okolic Marymontu i potem jeszcze przedłużenie przed Aleją Prymasa też z korkiem. Powód, o nim mówił nasz słuchacz. Mamy też korek na wjeździe do stolicy przez Łomianki, czyli dojazd od północy. Klasyka niestety poranna. Od południa też zwalniamy. To jest S7. Dojazd od strony Grójca między innymi. Na wysokości miejscowości Zamienie i Dawidy Bankowe musimy zwolnić bardzo wyraźnie. Dojazd do Krakowa, A4 od strony Brzeska i Tarnowa. Tutaj korki mamy między Targowiskiem a Podłężem i potem powtórka niestety korków już pod samym Krakowem od zjazdu na Łagiewniki do okolic zjazdu na Tyniec. I tutaj ci, którzy jadą w kierunku Katowic, bardzo wyraźnie odczują poranny szczyt komunikacyjny. W Śląskiem tymczasem zwalniamy dojeżdżając od Jaworzna do Mysłowic, ale także na trasie z Katowic do Mikołowa na 81C, czy też przy wyjeździe z Tychów do Katowic na 86C. Mamy także spowolniony ruch na trasie 94 przed Dąbrową Górniczą, to zaraz po zjechaniu z S1 i jeżeli mijamy właśnie Dąbrowę Górniczą, no to będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Musimy odnotować także korek na S8 między Oleśnicą a Wrocławiem. Tutaj tłoczymy się dojeżdżając do Wrocławia od strony centrum kraju.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was? Aplikacja? Czekam na wiadomości 22 513 11 11 oczywiście.

0: To niewiele zmieniło się pogodowo. Cały czas 15 stopni i tyle pokazują termometry IMGW w Kołobrzegu i w Ustce. 8 stopni mamy w Zakopanem. No i tak to wygląda. I cały czas pada na północy, ale także i na północnym wschodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj zachmurzenie duże, ale na pocieszenie powiem, że z większymi przejaśnieniami. Po południu sporo rozpogodzeń na południu kraju chociażby. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. No i prognozowana wysokość tych opadów na północy kraju od 10 do nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach. No, rozpieszczać nas nie będą, ale z drugiej strony nie ma tragedii. Maksymalnie dzisiaj od 14 na Suwalszczyźnie. Około 18 stopni w centrum, do 20 stopni na zachodzie i na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj, przypominam, że dzisiaj święto wiatru, słaby i umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie, w porywach do 65, na wybrzeżu oraz w czasie burz dość silny, bo w porywach nawet do 75, a w szczytowych partiach gór porywy do 70. Ciśnienie, ach, takie powiem szczerze, to dość niskie, bo w Warszawie w południe będzie wynosiło 993 hektopaskale, ale w drugiej połowie dnia jeszcze przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie u nas przewiduje się na pewno dobrą zabawę przy tablicach rejestracyjnych. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No i proszę, proszę, już w aplikacji pojawiają się propozycje do tablic rejestracyjnych, do naszego konkursu, który codziennie startuje po godzinie 7, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Pierwsza propozycja od naszych słuchaczy, województwo podlaskie. Bardzo fajnie, biorę zdecydowanie. No to o szczegółach już za kilka minut, ale wcześniej oczywiście informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tym razem drogowy raport zaczynamy od trasy, którą dojeżdżamy do Wrocławia od strony centrum Polski. Na S8 między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód mamy problemy po tym, jak samochód osobowy najechał na bariery energochłonne. To konkretnie 39 km okolice węzła Łozina i tutaj mamy zablokowany lewy pas, a także pas awaryjny w kierunku Wrocławia. Poszkodowana jest jedna osoba. A propos S8, problemy też w stolicy. Tłoczno od Głębockiej do Alei Prymasa w kierunku zachodnim, czyli gdybyśmy jechali do Łodzi albo do Poznania. I skoro już w Warszawie jesteśmy, to musimy także odnotować, że sporo jest korków, na przykład na wjazdach od północy, czyli Łomianki i Młociny, ale też trasa od Jabłonny po drugiej stronie Wisły, a od południa to m.in. S7 na wysokości miejscowości Zamienie i Dawidy, ale także trasa przez Piaseczno, 79 w samym Piasecznie i potem za Piasecznem na dojeździe do Ursynowa. Jakby tego było mało, to jeszcze korki pod Krakowem, tłoczno na dojeździe od Bochni, między Targowiskiem a Podłężem, a potem zwalniamy na wysokości Łagiewnik i gdy w to spowolnienie wjedziemy, to tak powoli, powoli będziemy poruszać się do okolic zjazdu na Tyniec. Dojazd do Krakowa przez Skawinę również nam zwalnia, tutaj oczywiście kłania się 44. No i cały czas korek nawigacja pokazuje nam na wysokości Przegini na trasie z Olkusza do Krakowa, czyli na 94. W Śląskiem spory ruch na S86 z Sosnowca do Katowic. Spory ruch mamy też na A4 Śląskiej między Mysłowicami a Katowicami i tutaj zwalniamy w kierunku zachodnim. Poza tym pojawiły się problemy w Lubelskiem na trasie Piaski-Krasnystaw. To jest krajowa 17 i jej 132 km. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką droga jest zupełnie zablokowana, więc w kolejnym drogowym raporcie o 7.30 sprawdzimy, jak to objechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To była reklama.

To 19 minut, już po godzinie 7. No, jakiś czas temu pisał Jacek, że dzisiaj ma trasę do pokonania, ponad 500 km autem elektrycznym. No i tak zapytałem o logistykę tej wyprawy, bo w przypadku elektryków trzeba planować ładowanie. I powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo Jacek, no, z niejednego elektryka chleb jadł, można byłoby tak parafrazować. Konin 100% naładowania, później do Grójca 210 km doładuje się do 80%, kawa przy okazji, później Lublin znowu do 80%, Tomaszów Lubelski do 50%, potem Ulchówka, wtyczka na budowie farmy PV. Czas na ładowanie około godziny tutaj na całej tej trasie. Rocznie średnio Jacek robi 90 tysięcy kilometrów, 10 lat już jest za kółkiem elektryka, Tesla, Citroen, Kia, no i dobija już do 1 000 000 kilometrów i to autem elektrycznym. Pozdrawia tych, którzy na bezołowiowej i na oleju napędowym, no i oczywiście wszystkich tych, którzy za sterami elektrycznych samochodów oraz całą ekipę Polskiego Radia Kierowców od 2 lat. Z wami Jacek z Malborka. No, to jestem pod wrażeniem, Jacku. To naprawdę robi wrażenie. No to dobrej, spokojnej podróży. Fantastycznie, że od 2 lat jesteś z nami i nie zmieniasz stacji, więc za to

Wielkie, wielkie dzięki. No to może właśnie weźmiesz udział w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych. Namawiam absolutnie wszystkich, nie tylko Jacka, żeby zadzwonić do mnie i żeby się pobawić. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, zestaw trudniejszych tablic, czyli w założeniu te tablice, które mają trzy litery, i zestaw łatwiejszych tablic, czyli w założeniu te, które mają dwie te litery. To nie zawsze jest tak, że dwie to łatwiej, trzy to trudniej. Bywa różnie. Oczywiście bardzo chętnie będę podpowiadał, bo w tym konkursie nie ma przegranych i to jest najlepsza zasada i najważniejsza wiadomość. Trzy tablice, trzy punkty, a za te trzy punkty oczywiście trzy nagrody. I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia. Tak na dobry początek tygodnia. No dajcie spokój. Wygrać coś takiego to jest po prostu bajka. Do tego jeszcze dorzucamy gadżety Polskiego Radia Kierowców. No to co? Zwarci gotowi? Czekacie na ten numer, prawda? No to ja przypominam. 22 139 29 29 22, a później 139 29 29. Dzwonicie do mnie. No już za kilka minut gramy w tablice rejestracyjne. Trzy do odgadnięcia, zestaw trudny, łatwy. No, już możecie sobie wybrać, chociaż są propozycje od naszych słuchaczy, że dzisiaj województwo podlaskie. No dobrze, od tego z dzisiaj zaczniemy. Mamy już pierwszą tablicę rejestracyjną do naszego konkursu. 22 139 29 29. Ja tylko dodam, że taka okazja no naprawdę nie może tak po prostu przeminąć, więc dzwońcie. 22 139 29 29. Czekam na kogoś, kto dzisiaj zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Będę podpowiadał. Nie bójcie się.

0: 7.30 na zegarze. No i oczywiście tutaj pojawia się pytanie, co z tymi, którzy na ósmą powinni zameldować się w pracy?
1: To niełatwa sytuacja będzie.
0: Wiedziałem, że tak odpowiesz.
1: Trzeba będzie pomyśleć może o innej trasie. Może zadzwonić do szefa, uprzedzić.
0: Czyli się porobiło. Czyli poranny szczyt komunikacyjny w poniedziałek.
1: Możemy to zgonić na korki.
0: O, no więc właśnie. No to średnie wytłumaczenie, szczerze mówiąc.
1: Co prawda wyszedłem 20 minut za późno, ale szefie, stałem w korku.
0: Dokładnie. Chyba nie ma gorszego tłumaczenia, jak zrzucić to na korki. A to co, to jedziesz ty pierwszy raz, jedziesz tą trasą, no i się zaczyna. Więc no w to bym raczej nie szedł, ale faktycznie poranny szczyt komunikacyjny daje się we znaki i rozkręcił nam się już na dobra. No, o szczegółach już teraz Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowe problemy na A1 między węzłami Grudziądz i Lisewo. Setny kilometr to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne i

0: zablokował jeden z pasów w kierunku Gdańska. Poszkodowana jest jedna osoba i przypominam, między Grudziądzem a Lisewem przejeżdżamy tylko prawym pasem, ten lewy jest wyłączony. S8, tu problemy nie tylko w Warszawie, o której już sporo dzisiaj mówiliśmy, ale też na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. Między Łoziną a Oleśnicą na 39 kilometrze samochód osobowy, podobnie jak na A1, najechał na bariery energochłonne. Poszkodowana jedna osoba i zablokowany lewy, a także awaryjny pas w kierunku Wrocławia. Korek niestety utworzył się między Łoziną a Oleśnicą w kierunku stolicy Dolnego Śląska. 17 w Lubelskiem, zupełnie nieprzejezdna między Piaskami a Krasnym Stawem. Problemy są w Łopienniku Nadrzecznym. To kilometr 132. Tam właśnie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana została jedna osoba. Aby to objechać, od Krasnego Stawu warto wyjechać przez ulicę Kościuszki, kierując się m.in. do Stężycy, a potem do Łopiennika Podleśnego i Dolnego. A gdybyście jechali od Piask, czyli z drugiej strony, warto najpóźniej za Fajsławicami w Łopienniku skręcić w lewo na skrzyżowaniu tuż przed miejscem z kłopotami. Jeżeli chodzi o korki, to one m.in. na A4 pod Krakowem korkuje się w kierunku Katowic od Łagiewnik do Tyńca. Dojazd do Krakowa przez Skawinę 44 też nam się korkuje. Korkuje się również S7 na wysokości Nowej Huty, niedaleko kombinatu. No i mamy korki na śląskim odcinku A4. Tutaj między Mysłowicami a Katowicami w kierunku zachodnim trzeba zwolnić. S86 z Sosnowca do Katowic. Podobnie. Trudno o płynną jazdę. S1 też się korkuje na wysokości Lędzin. To między Tychami a Brzęczkowicami. Mamy również niemało korków w Warszawie. Mówiliśmy o S8. Na niej tłoczno od Głębockiej do Alei Prymasa, głównie w kierunku zachodnim, czyli do Łodzi. Wjazd przez Łomianki podobnie, zatłoczony. Bardzo wyraźny korek w Alejach Jerozolimskich na wjeździe do centrum stolicy od strony południowo-zachodniej. Jeżeli o Gdańsk chodzi, no to mamy spowolnienia na S7, m.in. na trasie od węzła Gdańsk Południe do okolic węzła Gdańsk Port.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę gramy w tablice rejestracyjne, ale jeszcze zanim to wiadomość od naszego słuchacza Adama. Dzień dobry, w ten już następny deszczowy dzień pozdrawiam ze Słupska redaktorów i wszystkich kierowców jeżdżących na światełkach do jazdy dziennej. O, proszę bardzo, aby zaczęli słuchać PRK i zaczęli używać szarych komórek. Podpisuję się pod tym.

0: To 20 minut jeszcze. Do godziny 8 Polskie Radio Kierowców. Gramy, gramy, gramy. Z nami Mirek. Dzień dobry, Mirku.
1: Cześć, hej. Pozdrawiam.
0: Witamy cię bardzo serdecznie. Opowiadaj, co tam dzisiaj u ciebie o poranku. Dokąd jedziesz, czy nie jedziesz, czy jak to jest u ciebie dzisiaj w poniedziałek?
1: No ja bym właśnie tak na zakupy i parę załatwień, mam jeszcze przed pracą.
0: A ja już myślałem, że to dzisiaj tylko zakupy i do domu, a to jeszcze przed pracą. A idź.
1: No jestem. Czy twoja... Nie ma tak dobrze.
0: No właśnie, takie życie. Czy twoja praca wiąże się z jeżdżeniem, czy po prostu dojeżdżasz do pracy i pracujesz?
1: Dojeżdżam do pracy, nie jestem kierowcą zawodowym.
0: No dobra. To
1: ale,
0: jak...
1: Lubię jeździć ogólnie.
0: I bardzo dobrze, zwłaszcza z Polskim Radiem Kierowców, ja to dodam.
1: Powiem wam, że... jeszcze chciałem powiedzieć, że słucham już od dłuższego czasu naszego radia i uważam, że bardzo fajny radio, super muza.
0: Ale się cieszę. Bardzo dziękujemy. O to właśnie chodziło. No dobra, Mirek, słuchaj, mamy propozycję od naszych słuchaczy, tych tablic rejestracyjnych. Ty wybierasz ten zestaw trudniejszy, czy jednak modyfikować go na ten łatwiejszy?
1: A trudniejszy to są te 3-literowe.
0: No tak, no niby 3-literowe, ale to nie zawsze jest tak trudno. Gdzie zarejestrowany jest dany pojazd?
1: No to spróbujmy w takim razie.

0: te trzy literki.
1: Fajnie, bardzo się cieszę. Nasza ekipa, Dominik i Szymon z Krakowa, proponują dla ciebie taką tablicę. BGR, BGR. I to jest pierwsza tablica w dzisiejszym konkursie.
0: No to B, to gdzieś tam północ, Białystok, to co tam może być? Grajewo może, nie?
1: Pięknie. No widzisz, jakie to proste? Ależ pięknie. No i właśnie o to chodzi. Dobra, czyli mamy pierwszy punkt zaliczony. Druga tablica rejestracyjna, TPI. TPI.
0: TPI. To świętoszyckie, czyli to będzie może Pińczów.
1: Jak świetnie! I to jest propozycja od Roberta z Dastera. To jeszcze jedna tablica rejestracyjna i już będziesz miał komplet trzech punktów. I ta tablica również od Roberta. WLI. WLI. Trudna, mam wrażenie.
0: Trudna, trudna.
1: No.
0: No to mnie trochę zaskoczyliście, no to będzie Mazowieckie na pewno.
1: Dokładnie, ale to li, L-I, L-I. Lip,
0: a,
1: lip, lip, lip. No lip, powiat lip.
0: Lipsko, Lipsko, Lipsko.
1: Tak jest, z maleńką podpowiedzią, ale się zdecydowanie udało. No to Mirek, no i widzisz, już po strachu, no rachu, ciachu i proszę bardzo. Pierwsza nagroda dla ciebie za te pięknie zdobyte punkty.
0: Taki poranek w poniedziałek.
1: To robi robotę, nie? No robi, robi. Ja też lubię te owacje na stojąco. Druga nagroda to oczywiście talon na pozdrowienia, czyli antena Polskiego Radia Kierowców w tej sytuacji jest absolutnie twoja, więc możesz zrobić z nią co tylko chcesz. Możesz pozdrawiać, ale proszę bardzo.
0: No to może takie łączone pozdrowienia. Pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchających kierowców i nie kierowców. No a główne takie pozdrowienia to chciałem przekazać mojej żonie wspaniałej, Dorocie, która pewnie mnie nie słyszy, ale niech idzie w eter.
1: Pięknie. Pięknie. A dlaczego może nie słyszy? A może słyszy właśnie?
0: No jedzie do pracy, ale chyba nie słucha waszego radia. Nie
1: to słucham. Musisz to zmienić. No to tak. Będzie zdecydowanie łatwiejsze, żeby zmienić radio, niż wiesz co.
0: No tak. Nie idźmy tą ścieżką.
1: Nie idźmy, absolutnie. Słuchaj, no to w takim razie do ciebie jeszcze wędrują gadżety Polskiego Radia Kierowców. Pakujemy i wysyłamy. Adres mamy, ale przede wszystkim także życzę ci fantastycznego dnia i cudownie, że z nami jesteś. Wielkie, wielkie dzięki.
0: Wielkie dzięki, pozdrawiam jeszcze raz i trzymajcie się. Do usłyszenia.

0: Kings of Leon przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To zanim jeszcze Patryk i zanim jeszcze najświeższe informacje drogowe, to również najświeższe informacje drogowe, ale od was, a konkretnie od Michała z Marek. Michał z Marek pisze: dzień dobry, całe PRK. Marki, ulica Piłsudskiego, przy skręcie w ulicę Sosnową pali się tutaj osobówka. A tak poza tym to 13 stopni pokazuje termometr. Pozdrawiam Michał z Marek, bardzo dziękuję. Przypomnę, Marki, ulica Piłsudskiego, przy skręcie w ulicę Sosnową pali się osobówka, więc uważamy. No i pewnie za chwilę tutaj się zacznie korkować, no bo przecież wszyscy próbujemy dotrzeć do pracy na godzinę 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście korki dają się we znaki. Między innymi problemy są na warszawskim odcinku S8 w kierunku zachodnim od Głębockiej do Alei Prymasa i na Bemowie powtórka z korków. Jeżeli chodzi o dojazdy do Warszawy, no to niełatwo.

0: Na S8, którą dojeżdżamy od Nadarzyna, korkuje się na wysokości Raszyna i Janek, ale też korkuje się A2 na wysokości Brwinowa, czyli na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. No, poza tym korki w Śląskiem to jest m.in. S86 Sosnowiec-Katowice. To także A4, którą od Mysłowic kierujemy się do Katowic, czyli generalnie rzecz biorąc na zachód. Dojazd do Katowic od Tychów 86 także jest bardzo utrudniony. Pod Krakowem korkuje nam się A4. Zwalniamy od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca, zwłaszcza w kierunku Katowic. Natomiast na A1 problemy pojawiły się między Grudziądzem a Lisewem. Na 100 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Mamy zajęty jeden pas na trasie do Gdańska. A pod Gdańskiem problemy na S6 między węzłami Szadułki i Gdańsk-Lotnisko. Na 334 kilometrze w okolicach Gdańska ciężarówka wjechała do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, choć brzmi to poważnie, ale zablokowany jest częściowo pas łącznicy zjazdowej w kierunku Żukowa. S8, tutaj problemy w Dolnośląskiem, nie tylko korki w Warszawie, ale też na trasie Łozina-Oleśnica, bo tam na jezdni do Wrocławia samochód osobowy najechał na bariery energochłonne. Mamy zwężenie, mamy też niestety korek na 39 kilometrze. No i na koniec 17 w Lubelskiem, między Piaskami a Krasnym Stawem. Problemy są w Łopienniku nad Rzecznym. To kilometr 132. Tam właśnie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego obrażenia ma jedna osoba. Trasa nieprzejezdna, a objeżdżamy to na przykład jadąc od Piask i skręcając za Fajsławicami w Łopienniku w lewo na skrzyżowaniu. Gdybyście jednak jechali z Krasnego Stawu, to można wyjechać przez ulicę Kościuszki, potem pojechać przez Stężyce, a potem przez Łopiennik Podleśny i Dolny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: No niewiele zmieniło się w pogodzie. Tak jakoś cały czas niestety mokro, zwłaszcza w Polsce północnej i północno-wschodniej. Tutaj IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, przed silnym wiatrem również. 14 stopni teraz mamy na termometrze IMGW w Ustce, a Zakopane no delikatnie podbiło do 10 stopni. Więcej na razie być nie chce, ale będzie spokojnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzenia, na przykład na południu kraju. Przelotne opady deszczu będą się dzisiaj także pojawiać i to w wielu miejscach, niestety. Miejscami także burze, głównie na północnym wschodzie. One, tutaj jakaś taka kumulacja, prognozowana wysokość opadów, nawet, uwaga, do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach, jakie dzisiaj zaobserwujemy, to od 14 stopni na Lubelszczyźnie, około 18 stopni w centrum, do maksymalnie 20 stopni na zachodzie i na południowym wschodzie.

0: wiatr. Z jednej strony słaby, z drugiej strony umiarkowany, ale niestety suma summarum porywisty na północnym wschodzie w porywach do 65 km na godzinę. Na wybrzeżu oraz w czasie burz okresami ten wiatr dość silny, nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie możemy na nie narzekać zdecydowanie, bo dzisiaj w południe w Warszawie 993 hektopaskale, chociaż w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my na pewno w tej godzinie podsumujemy to, co działo się podczas kolejnego Grand Prix, czyli do F1 będziemy zaglądać już po godzinie 8, a dzisiaj po godzinie 9 kolejne pytanie do Grzegorza Dudy i kolejna motoryzacyjna odpowiedź. Tym razem dzisiaj zajmiemy się wydmuchaną uszczelką pod głowicą. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: i Cezary wszystko wytłumaczył. Ja już o tym dzisiaj o wczesnych porach porannych mówiłem, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest Dzień Wiatru. A no właśnie, pozdrawia Cezary. I dlatego też ten wiatr dzisiaj silniej powieje. Przypominam, że nawet do 75 km na godzinę w czasie burz, a na przykład na północnym wschodzie w porywach do 65. No wiadomo, no. Święto niby nietypowe, a jednak to jakieś takie typowe dla połowy czerwca. Dzień Wiatru. No więc dzisiaj uważamy na siebie. Drogowo w takim razie dla tych, którzy już nie na 8, tylko raczej na 9 zmierzają do pracy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ostrzegacie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Pisze do nas Michał Zmarek i ostrzega, że przy ulicy Piłsudskiego, niedaleko skrętu

0: W ulicę Sosnową pali się osobówka, a nawigacja, no niestety, pokazuje nam korek. Szerzej patrząc, to jest wyjazd z Warszawy w kierunku Białegostoku. Trasa, którą jeździliśmy w tę stronę, zanim wybudowano ekspresową ósemkę. Więc gdybyście tą drogą jechali w kierunku chociażby Radzymina, no to niestety będzie postój w korku. No a poza tym drogowe problemy na A1-ce między węzłami Grudziądz i Lisewo. Setny kilometr to miejsce, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Poszkodowana została jedna osoba i mamy zajęty jeden pas w kierunku Gdańska. Tylko pasem prawym można tam przejechać. S6 w Pomorskie, tutaj problemy pod Gdańskiem, między węzłami Szadułki i Gdańsk Lotnisko. Ciężarówka wjechała do rowu, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ale uwaga, zablokowany jest częściowo pas łącznicy zjazdowej w kierunku Żukowa. S8, dojazd do Wrocławia od centrum kraju, tutaj problemy i korek bardzo możliwy, między węzłami Łozina i Oleśnica Zachód. 39 km to miejsce, gdzie osobówka najechała na bariery energochłonne. 17 w Lubelskiem z problemami na odcinku Piaski Krasnystaw w Łopienniku Nadrzecznym. Kilometr 132 to miejsce, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba, droga, przypominam, nieprzejezdna. No i objedziemy to na przykład przez Stężyce. Od Krasnego Stawu wyjeżdżamy przez ulicę Kościuszki, a od strony Piask trzeba najpóźniej za Fajsławicami w Łopienniku skręcić na skrzyżowaniu w lewo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: końcu mamy już 20 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców, jak w każdy poniedziałek po weekendzie wyścigowym na torze F1, wracamy oczywiście do wielkiego ścigania. Podsumowanie tego, co działo się podczas Grand Prix Barcelony, Katalonii. O tym będziemy teraz mówić, a konkretnie będzie mówił Kajetan Baranowski, chociaż uwaga, bo to wcale nie jest takie oczywiste.
1: Jesteśmy po Grand Prix Barcelony, Katalonii, ale niestety jestem zmuszony znowu wrócić do tematu Grand Prix Monaco, którego wyniki dopiero wyklarowały się nam w piątkowe popołudnie. Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu wszystkich argumentów i dowodów, które przedstawiło Alpine, Pierre Gasly odzyskuje trzecie miejsce. Kara za przekroczenie prędkości w alei serwisowej została cofnięta, a FIA niejako przyznała się w ten sposób do wadliwego pomiaru prędkości. Co za tym idzie, głos podniosło wielu innych poszkodowanych. Oscar Piastri uważa, że taka sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca, a kibice oraz kierowcy nie mogą dowiadywać się o oficjalnych wynikach tydzień po zakończonej rywalizacji. Ponadto uważa, że nie fair.

0: jest to, że kierowcy, którzy odbyli swoją karę podczas trwania wyścigu, nie mogą ubiegać się o jakąkolwiek rekompensatę. Jest to po prostu nie do policzenia przez system. Do tego pozostaje kwestia George'a Russella, który moim zdaniem był i jest najbardziej poszkodowanym kierowcą całego tego zdarzenia. Przez karę stracił niemal pewne czwarte miejsce i do Barcelony jechał z 68-punktową stratą do Kimiego Antonellego. Mogę więc zaryzykować stwierdzenie, że ta pomyłka może na koniec sezonu okazać się pomyłką na wagę tytułu mistrzowskiego. Zostawiamy Monako i przechodzimy do bardzo gorącej Barcelony. Średnia temperatura toru to 50 stopni. Dodatkowo obecne samochody mają dużo mniej docisku niż te zeszłoroczne. Wszystkie sesje treningowe były więc nieustannym poszukiwaniem balansu między tempem, dociskiem, a żywotnością opon. Warunki te zdecydowanie przypadły do gustu George'owi Russellowi, który wygrał 2 z 3 treningów, a w gronie faworytów stawiano również na McLarena, który wyglądał tak, jakby odzyskał zagubioną gdzieś w Japonii prędkość. Z drugiej strony był Red Bull i narzekający na brak stabilności Max Verstappen, narzekający Max akurat nikogo nie powinien dziwić, wszystko zapowiadało na to, że nie będzie dla Red Bulla to tak dobry weekend jak 2 poprzednie. Kwalifikacje przyniosły nam jednak kilka zaskoczeń. Do gry wrócił Kimi Antonelli, któremu udało się postraszyć zespołowego kolegę. Drugi czas wykręcił Lewis Hamilton, który widać, że w tegorocznym bolidzie i przy obecnych regulacjach zaczyna czuć się coraz lepiej. Szybszy o włos, a dokładniej o 64 tysięczne, był tylko George Russell. Na 4. miejscu dojechał Lando Norris, a na 5. Verstappen, który tym razem był pozytywnie zaskoczony tym, co był w stanie wycisnąć ze swojego bolidu. Zdecydowanie gorzej wypadł Charles Leclerc, który rozbił się na początku Q3 i nie przejechał ani jednego krążenia pomiarowego. Za chwilę o strategicznych szachach, chaosie w wyścigu oraz wielkim sukcesie polskiego zespołu na Le Mans.
1: No to więcej, jeśli chodzi o F1, właśnie na pewno jeszcze dzisiaj przed godziną 9, więc zostańcie z nami z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: To mamy 8:30 na zegarze Polskiego Radia Kierowców. To oczywiście znak, że mamy także dla Was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio

0: kierowców.
1: Nie jest to łatwa pora dla zmotoryzowanych. Problemy m.in. na A1 na odcinku od węzła Grudziądz do węzła Lisewo. Na 100. kilometrze osobówka uderzyła w bariery i z tego powodu jeden pas w kierunku Gdańska mamy zablokowany. Tylko pasem prawym da się tam przejechać. Na S6 tymczasem problemy pod Trójmiastem między węzłami Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Lotnisko. Na kilometrze 334 ciężarówka wjechała do rowu. Brzmi groźnie, ale na szczęście według informacji drogowców nikomu nic poważnego się nie stało. Zablokowany jest częściowo pas łącznicy zjazdowej prowadzącej m.in. do Żukowa. S8. Tutaj problemów naprawdę sporo. M.in. w Dolnośląskiem na trasie między węzłami Łozina i Oleśnica Zachód, czyli szerzej patrząc na dojeździe od centrum kraju do Wrocławia. 39. kilometr to jest miejsce, gdzie osobówka najechała na bariery energochłonne. Zablokowany jest z tego powodu lewy pas i pas awaryjny w kierunku Wrocławia. No i może się korkować, tak podpowiada nawigacja. Na S8 problemy też przy dojeździe do Warszawy na wysokości Janek i Raszyna, czyli trasa Nadarzyn-Warszawa. Ale mamy też korki w samej stolicy. Zaczynają się one między Głębocką a Łabiszyńską i tworzą się głównie w kierunku zachodnim. Pierwszy korek sięga za Wisłostradę, potem kolejny zaczyna się w okolicach Alei Prymasa i jeszcze na Bemowie mamy następny zator. Jeżeli o Warszawę chodzi, korek na wjeździe od północy przez Łomianki, korek też na trakcie brzeskim, czy też na trasie prowadzącej przez Piaseczno i na S7 na wysokości miejscowości Zamienie, czyli na wjeździe od południa. Na czwórka korkuje nam się pod Krakowem, od Łagiewnik do Tyńca w kierunku zachodnim przede wszystkim. Wjazd przez Zabierzów również nam się korkuje. No i siódemka na wysokości Górki Narodowej od północy przy wjeździe do Krakowa także z problemami. Problemy też w Lubelskiem na 17. Nie przejedziemy między Piaskami a Krasnym Stawem. W Łopienniku nad Rzecznym samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Objazd m.in. przez Stężyce.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę wracamy do podsumowania Grand Prix Barcelony Katalonii. To już za chwilę o F1 oczywiście, o wielkim ściganiu, ale przede wszystkim także o strategii. A raczej powinienem powiedzieć w liczbie mnogiej o strategiach poszczególnych teamów.

Komodo przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a my oczywiście wracamy do królowej motorsportu, czyli do F1. Za nami Grand Prix Barcelony i Katalonii. No i cóż tam się ciekawego działo? To przede wszystkim było gorąco i to bardzo gorąco, więc strategia. A no właśnie, to jest coś, co chyba zdominowało to Grand Prix. Wszystkie tym głowiły się, jak poradzić sobie, jak dopasować opony i nie tylko.

0: opony do tego wyścigu. Zresztą o tym wszystkim opowie wam Kajetan.
1: Wracamy i od razu przechodzimy do wyścigu na torze w Barcelonie. Już na starcie było wiadomo, że będzie to przede wszystkim wyścig na to, kto ułoży lepszą strategię. Temperatura toru nie pozwalała nawet przez chwilę kierowcom pomyśleć o jeździe na limicie. Dostawca opon przewidywał, że będzie to wyścig na 2 pit stopy, a niektóre zespoły pokusiły się nawet o 3. Przez pierwszą część wyścigu wyglądało na to, że George Russell będzie miał wszystko pod kontrolą i zmniejszy w końcu swoją stratę do Antonellego w generalce. Dodatkową barierę między nimi stanowił Lewis Hamilton, który skutecznie bronił się przed Włochem, jednak umówmy się, ambicje 7-krotnego mistrza świata nie kończą się na drugim miejscu. Ferrari zaryzykowało i podjęło decyzję o zmianie strategii. Jazdę na 3 pit stopy. To miało dać możliwości Lewisowi do przyciśnięcia i zwiększenia tempa. Myślę, że sporo kibiców włoskiego zespołu i Lewisa Hamiltona miało pewne wątpliwości. Jak wszyscy dobrze wiemy, Ferrari nie kojarzy się z dobrymi decyzjami strategicznymi. Ta jednak zadziałała idealnie. Hamilton frunął, a w pewnym momencie kręcił kółka o 2 sekundy szybsze niż dwa Mercedesy na czele zajęte bratobójczą walką. Na 24 okrążenia przed końcem do Brytyjczyka dodatkowo uśmiechnęło się jeszcze szczęście. Dla Alonso pech, bo jego Aston Martin zatrzymał się na torze, powodując wirtualną neutralizację. Lewis z bezpieczną przewagą 16 sekund zjechał na ostatnią zmianę opon, jednocześnie zachowując prowadzenie wyścigu. Potem dokładał już tylko kolejne sekundy przewagi nad walczącymi pomiędzy sobą oboma Mercedesami. Kiedy wydawało się już, że Antonelli na dobre uporał się z Russellem i dołoży mu jeszcze te kilka punktów w generalce, pojawiła się awaria w jego bolidzie. Włoch zatrzymał się na środku toru zaledwie kilka zakrętów po tym, jak odebrał George'owi drugie miejsce. Wyścig w Barcelonie zakończył się zwycięstwem Lewisa Hamiltona, pierwszym od 2 lat, drugim miejscem George'a Russella oraz 3. Lando Norrisa. Przewaga Kimiego Antonellego nad Lewisem Hamiltonem w generalce spadła do 41 punktów, a do George'a o 50. To nadal spory zapas, ale jak widać po ostatnich 3 wyścigach, jednostka Mercedesa jest bardzo podatna na awarie, o czym przekonują się zarówno kierowcy zespołu fabrycznego, jak i ci z zespołów klienckich. Zostawiamy Formułę 1 i przenosimy się na La Sarthe, gdzie polski zespół Inter Europol Competition po raz 3 w przeciągu 4 lat wygrywa legendarne 24 godziny Le Mans. Mało tego, zajmuje 2 pierwsze miejsce na podium w kategorii LMP2. Dziękuję bardzo za dziś. Kolejny wyścig F1 to Grand Prix Austrii 28 czerwca.
0: No to już nie możemy się doczekać, bo emocje rosną, jak to zawsze bywa w F1. Kajetan Baranowski tym się tematem się u nas zajmuje i zawsze w piątki przed wyścigiem rozmawiamy o tym, co może się wydarzyć na torze, i w poniedziałki podsumowujemy to, co działo się podczas kolejnego Grand Prix w F1.

0: No nie grać na wirtualnej gitarze przy tym numerze albo nie wystukiwać rytmu na kierownicy to grzech.
1: No tak, to prawda. Nie przystoi, są takie numery, gdzie możemy sprawdzić i to, jak brzmi nam sprzęt w samochodzie i to, czy my byśmy byli dobrymi gitarzystami, nawet jeżeli umiejętności brakuje.
0: Zwłaszcza, że oni tak namawiają. Tu panie! Więc tak. Może coś jest na rzecz.
1: Ukryty Polski.
0: Dokładnie. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Informacje drogowe. Proszę uprzejmie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a jedynce problemy między Grudziądzem a Lisewem na trasie w kierunku Gdańska. Setny kilometr to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery i przejeżdżamy tam tylko pasem prawym. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku zdarzenia. Na A4 korki, między innymi pod Krakowem, na trasie do Katowic. Od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca mamy te korki i spowolnienia. W drugą stronę natomiast od Balic do Tyńca też musimy uzbroić się w cierpliwość. W Śląskiem już poprawa sytuacji na A4. Jeszcze w okolicach Katowic, co prawda w kierunku zachodnim, niewielki korek się utrzymuje, ale na odcinku Mysłowica-Katowice już

0: powinno być czysto. Jeżeli chodzi o Katowice, no to także 86 w kierunku północnym, od A4 do S86. No, mniej więcej na tym odcinku dosyć powoli się poruszamy. S6, tutaj problemy pod Gdańskiem, między węzłem Szadułki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. 334 km, okolice węzła Karczemki, to miejsce, gdzie ciężarówka wjechała do rowu. Brzmi to dosyć groźnie, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Uważajcie jednak na utrudnienia, bo częściowo zablokowany jest pas łącznicy zjazdowej prowadzącej do Żukowa. S8 z problemami na dojeździe do Wrocławia od centrum Polski. Między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód na 39 km samochód osobowy najechał na bariery energochłonne. Poszkodowana jest jedna osoba, a wśród utrudnień blokada lewego pasa i pasa awaryjnego na trasie do Wrocławia. W Lubelskiem tymczasem problemy na 17 w Łopienniku nad Rzecznym. To miejscowość leżąca między Piaskami a Krasnym Stawem. 132 km. Droga jest tam zablokowana. Trzeba będzie z Krasnego Stawu wyjechać przez ulicę Kościuszki i skierować się m.in. do Stężycy, a potem do Łopiennika, tego Podleśnego i tego Dolnego. Natomiast gdybyście jechali od północy, czyli od Piask, trzeba najpóźniej za Fajsławicami, czyli w Łopienniku konkretnie, skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No i troszkę też zmieniło się pogodowo, a raczej temperaturowo. Na przykład w Rzeszowie temperatura wzrosła nawet do 15 stopni. Ależ nieźle. 10 stopni cały czas Zakopane, ale również 10 stopni Lęborg. To z kolei najchłodniejsze miejsce w naszym kraju. Czy dzisiaj pojawi się słońce? Pojawi się, pojawi, tylko trzeba trochę cierpliwości.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to tak. Dzisiaj zachmurzenie z jednej strony duże, ale na szczęście z możliwymi większymi przyjaśnieniami. Po południu rozpogodzenia na południu kraju się pojawią. Przelotne opady deszczu też dzisiaj będą nam towarzyszyć. Miejscami także będą pojawiały się burze, głównie na północnym wschodzie. No i tutaj IMGW wydało ostrzeżenia właśnie przed burzami, przed deszczem i przed silnym wiatrem. Prognozowana wysokość opadów nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. A wartości na termometrze? No całkiem, całkiem, chociaż będzie cieplej w tym tygodniu. Od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 stopni w centrum, do maksymalnie 20 na zachodzie i na południowym wschodzie. Wiatr, przypominam, że dzisiaj mamy święto wiatru, więc wiać będzie. Niby słaby, niby umiarkowany, ale porywisty na północnym wschodzie, w porywach nawet do 65 km na godzinę. Na wybrzeżu oraz w czasie burz, no też dmuchnie mocno, nawet do 75. Ciśnienie mogłoby być wyższe i będzie wyższe, ale dopiero w drugiej połowie dnia. W południe w Warszawie będzie wynosiło 993 hektopaskale.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co tam u was ciekawego, kierowcy? Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Jakie warunki pogodowe, jakie warunki drogowe dzisiaj macie przed sobą? Oczywiście czekamy na te raporty pogodowo-drogowe od was. Jeśli coś się dzieje niepokojącego, o czym warto poinformować i uprzedzić innych kierujących, to piszcie od razu w aplikacji Polskiego Radia Kierowców albo nagrywajcie się głosowo, także w aplikacji. Mamy minutę po godzinie 9. Kuba Marcinowicz, dzień dobry. Zróbcie sobie głośniej.

0: Polskie Radio Kierowców i 9 minut już po godzinie 9. To zaglądamy do aplikacji, a tam wiadomości od was. Witam szanownych, no to witam szanownego. Za chwilę ruszam z Wrocka do Mikołajek. Pogoda nie sprzyja, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dajcie znać, którą drogę wybrać. Będę jechał z rowerami, pozdrawia Wojtaszek. Czyli to nie może być praca. Nie, to nie może być praca.
1: Tak się też domyślam. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę, no to mam nadzieję, że te rowery będą bezpiecznie na samochodzie zapakowane, a nie będzie to mimo wszystko trasa rowerem. No bo no, to byłoby nie. Trochę kilometrów. Tak. Mamy do przejechania prawie 600 kilometrów i S8 to chyba najlepsza opcja. 6 godzin z haczykiem, ja bym sobie tak 7 spokojnie zarezerwował. Na S8 co prawda przy dojeździe do Wrocławia od centrum kraju mamy spore utrudnienia, ale w drugą stronę raczej powinno być dosyć przewidywalnie. Ja powiem prywatnie, że lubię trasę S8. Bardzo szybko zlatuje podróż chociażby na trasie Wrocław-Warszawa i w drugą stronę, więc polecam. Co prawda pod Warszawą mamy pewne spowolnienia na dwójce, ale myślę, że one do tej pory, jak będziesz tamtędy jechał, już nam się rozładują, więc można pokusić się o jazdę S8 aż do okolic Ostrowi Mazowieckiej. Potem wskakujemy na kolejną ekspresówkę S61, omijamy Łomżę, Pisz, Ruciane, Nida, no i jesteśmy u celu. Właściwie nic na tych trasach niepokojącego się nie dzieje, więc tylko wsiadać i jechać.
0: No i miejmy nadzieję, że pogoda w Mikołajkach się poprawi i te trasy rowerowe będzie można testować, więc fajnie. Tak na przypomnienie, chociaż myślę, że Wojtaszek doskonale o tym wie, co jakiś czas podczas postoju sprawdziłbym te rowery, czy one na pewno się dobrze trzymają. No, z przerażeniem czasami patrzę na takie pochylone, jakieś ktoś zapomniał, tam pod wpływem pędu wiatru i tak dalej, one się tam luzują i to wisi w pewnym momencie.
1: A jeszcze bardziej przerażające są nagrania z wypadków, właśnie, gdzie taki rower spada z tego samochodu, leci nam przed koła i właściwie no to jest bardzo niebezpieczne na drodze ekspresowej, no więc warto sprawdzić.
0: Więc przypominamy, sprawdzajmy te rowery, które są zainstalowane albo na haku, albo na dachu. 11 minut po godzinie 9, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jedziemy tym razem na A1, na trasę między Częstochową a Bytomiem. Zakorkowało się za węzłem Woźniki i to nie bez powodu, bo mamy informację od drogowców, że na 474 kilometrze, czyli niedaleko Ożarowic, zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba. Mamy zajęty prawy pas w kierunku m.in. Gorzyczek. Problemy na A1 napotkają też ci kierowcy, którzy są między Grudziądzem a Lisewem i jadą w kierunku Gdańska. Na 100 kilometrze osobówka wjechała w bariery. Poszkodowana została jedna osoba, no i tutaj jeden pas jest zablokowany, tylko tym prawym da się przejechać. S6

0: Szóstka, tutaj pewna zmiana na obwodnicy Trójmiasta. Mamy informację od drogowców, że zablokowany jest pas łącznicy zjazdowej w kierunku Żukowa na trasie między Szadłkami a Lotniskiem, a chodzi konkretnie o węzeł Gdańsk-Karczemki. Tam ciężarówka wjechała do rowu, no i przez to mamy utrudnienia. Zablokowany jest pas łącznicy zjazdowej w kierunku Żukowa. Zjazd z S6 nam się kłania. S8, problemy przy dojeździe do Wrocławia od centrum. Trasa między węzłami Łozina i Oleśnica za Zachód, 39 km. Samochód osobowy najechał na bariery energochłonne, w wyniku czego poszkodowana jest jedna osoba. Zablokowany mamy tam jeden pas w kierunku Wrocławia, pas lewy, ale też pas awaryjny. No i 17 w Lubelskiem. Tutaj problemy między Piaskami a Krasnym Stawem w Łopienniku Nadrzecznym. Jest blokada po tym, jak osobówka zderzyła się z większym pojazdem i trzeba pojechać objazdem na przykład przez Stężyce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u was ciekawego na trasie? Może komuś jeszcze sprawdzić drogę? No to zapraszamy. W aplikacji można pisać, można się także nagrywać. Przypominam również, w aplikacji można zadawać pytania Grzegorzowi Dudzie, który sukcesywnie na nie odpowiada. No i więcej na ten temat już za kilka minut.

0: Prowadzi Was PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut już po godzinie 9. Jeśli słuchaliście nas w zeszłym tygodniu, albo dwa tygodnie temu, albo trzy tygodnie temu, to pewnie doskonale wiecie, że codziennie po godzinie 9 pojawiają się Wasze pytania. Pytania do Grzegorza Dudy. Grzegorz Duda na nie odpowiada, że jest mechanikiem wszechstronnie uzdolnionym, no to raczej nie ma z tym żadnego problemu. Czy to usterki, czy to jakieś pewne wątpliwości, czy związane z, oczywiście z motoryzacją, czy jakieś konkretne problemy, które Grzegorz chętnie rozwiąże, sukcesywnie odpowiada na Wasze pytania. Natomiast dzisiaj ciekawy wątek, który jakiś czas temu pojawił się w naszej aplikacji, bo pytaliście o objawy. Objawy wydmuchanej uszczelki pod głowicą. No najprościej oczywiście odkręcić i zajrzeć i sprawdzić, czy tam przypadkiem nie ma kawy z mlekiem. Jeśli jest, no to mamy problem, ale tych objawów jest dość długa lista. No i Grzegorz postanowił się zająć właśnie tym tematem. Czyli pytanie brzmi, jakie są objawy wydmuchanej uszczelki pod głowicą?
1: Częstszym objawem mamy po prostu wzrost temperatury, tak? Bo temperatura rośnie, nie mamy ciśnienia odpowiedniego w układzie. Ciśnienia dzisiaj w układach to jest od dawna dzisiaj, ja mówię, już wiek mi leci trochę. To jest 1-2 kilopaskala, czyli mamy układy ciśnieniowe po to, żeby obniżyć temperaturę silnika i podwyższyć temperaturę wrzenia. To nam ciśnienie powoduje. Jeżeli temperatura rośnie, głównie przy przyspieszaniu, jedziemy spokojnie, powiedzmy do 2000 obrotów, sobie chillujemy, wszystko jest ok, dokładamy gazu, chcemy wyprzedzić, czy spinamy się pod górę i zaczyna temperatura rosnąć. To jest pierwszy objaw tego, że gdzieś mamy przedmuchy. Natomiast nie zawsze tak jest. Możemy utrzymywać temperaturę silnika na odpowiednim poziomie, a uwaga, dlatego mówię, obserwujmy korek czasem od oleju, bagnet, a tam się pojawia płyn, bo mamy przerzucenie płynu w bardzo małej ilości do któregoś z kanałów olejowych. Pamiętajmy, że głowica to jest czapka, którą przykryty jest blok silnika. Z bloku silnika mamy kanały olejowe, kanały wodne, które dostają się i spływy, które dostają się do tego, żeby chłodzić i smarować głowicę. I to jest kolejny objaw, że gdzieś ten płyn zaczyna się przedostawać. Kolejna rzecz, bo to nie koniec. Jeżeli wybucha nam uszczelkę między cylindrami, bo też się tak może zdarzyć, cylindry są, jak ktoś nie widział silnika, niech zobaczy sobie, jak wygląda blok. Zobaczy, że te cylindry są bardzo blisko siebie. Jeżeli przedmucha pomiędzy cylindrami, to zaczyna się wypadanie zapłonów, zaczyna się spalanie stukowe, nierówna praca silnika i to jest też objaw, który mówi o uszczelka, tak? Także tych objawów może być tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych, natomiast temperatura to jest podstawa, to wypadanie zapłonów, to jest druga rzecz, no i obserwujmy, wyciągnę czasem ten bagnet, zobaczmy, jeżeli nie ma bagnetu, bo często się tak zdarza, no to otwórzmy korek, zobaczmy, czy tam się nie robi biało, taka kawa z mlekiem.

No niesmaczna kawa z mlekiem o poranku, to niefajna usterka. Grzegorz Duda radzi, codziennie po godzinie 9 odpowiada na wasze pytania. Jeśli wy macie pytanie do Grzegorza, no to proszę bardzo, można je spisać i wysłać do nas w aplikacji. Chętnie Grzegorz zmierzy się z waszym problemem motoryzacyjnym, a może jest jakiś obszar, który was szczególnie interesuje, to także Grzegorz na te pytania odpowie. Pojawiają się w waszych pytaniach takie pytania dość osobiste do Grzegorza i to absolutnie niepomijany wątek, więc tym osobistym wątkiem Grzegorza Dudy na pewno też się zajmiemy jutro po godzinie 9:00.

0: 29 minut po godzinie 9. Czy poranny szczyt komunikacyjny się skończył, czy płynnie przechodzi w przedpołudniowy?
1: Ta druga opcja, zdecydowanie.
0: Właśnie wiedziałem. To bardzo częste zjawisko niestety, że niby ruch słabnie, no bo przecież dojechaliśmy do pracy w wielu przypadkach, ale jednak tak nie jest, czyli jednak podróżujemy. No i w wielu miejscach niestety się korkuje. Dzisiaj nie najlepsze warunki pogodowe, zwłaszcza w Polsce północnej i północno-wschodniej. Tutaj opady deszczu, które będą nam towarzyszyły przez kawał dnia, dodatkowo jeszcze silny wiatr, no i także możliwe burze, więc kierowcy uważajmy. No i oczywiście pamiętajmy o światłach mijania. Nie jeździmy dość na światłach do jazdy dziennej. Miałem okazję wczoraj wracać z okolic Kielc. No i takich gagatków w intensywnie padającym deszczu niestety na światłach do jazdy dziennej oj wielu widziałem, niestety. No i oczywiście pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. To także bardzo mądry przepis i mądra, dobra rada. 30 minut do godziny 10. Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na problemy na A1 między Częstochową a Bytomiem. Za węzłem Woźniki mamy zwężenie i możliwy jest korek po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe. To kilometr 474 i patrząc na mapę, okolice Ożarowic. Prawy pas w kierunku Gorzyczek mamy tam wyłączony. Gdybyście jechali A1 w kierunku Trójmiasta, to problemy napotkacie między Grudziądzem a Lisewem. Na setnym kilometrze osobówka uderzyła tam w bariery. Jedna osoba ma obrażenia, no i zablokowany jest jeden z pasów do Trójmiasta. Tylko pasem prawym da się w tym miejscu przejechać. Uwaga także na S6 między węzłami Karczemki i Gdańsk-Osowa na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko. Na kilometrze 330 zdarzyły się aż 4 samochody osobowe. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, tak wynika z komunikatu drogowców, no ale mamy utrudnienia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. To między węzłami Karczemki i Osowa. Problemy były na A4 między Mysłowicami a Chorzowem, ale mamy już informację, że się kończą. Wcześniej zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia w wyniku zderzenia dwóch samochodów.

0: samochodów osobowych. I przejeżdżamy na S8. Tutaj problemy przy dojeździe do Wrocławia od centrum kraju. Między Łoziną a Oleśnicą na 39 kilometrze osobówka najechała na bariery energochłonne. Poszkodowana jedna osoba, no i zajęty mamy tutaj lewy oraz awaryjny pas w kierunku Wrocławia. Spore problemy na 17 w Lubelskiem, choć jest zmiana sytuacji. Była blokada na trasie Piaski-Krasny Staw w Łopienniku. Teraz jedziemy już częścią jezdni. Doszło tam do czołowego zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką na odcinku drogi o przekroju 2+1. Zablokowany zatem jest pas w kierunku Piask, a w obie strony poruszamy się pasami, które normalnie służą do jazdy tylko w kierunku Krasnego Stawu. No i jeszcze spowolnienia. Między innymi tworzą się one w Wielkopolskiem na dojeździe do Poznania w Obornikach. Trasa Chodzież-Poznań 11, ale też trasa 32 Grodzisk Wielkopolski-Stęszew. Pod Krakowem zwalniamy na A4 w kierunku Katowic od Łagiewnik do okolic Tyńca. W Śląskiem dużo lepsza sytuacja, płynnie na S86, płynnie na krajowych trasach, no a w Warszawie cały czas daje nam się we znaki korek na S8 w kierunku zachodnim. Zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, korek w Łomiankach także mamy, no i mamy korek na A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego i Brwinowa, trasa z Łodzi do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja was jeszcze podpytam o te warunki pogodowe. U kogo dzisiaj jeszcze o godzinie 9:33 pada? No to poproszę bardzo o wiadomości w aplikacji. Gdzie ten deszcz jeszcze jest? Jak bardzo intensywny, jak bardzo wam dokucza? No więc można pisać, można także się nagrywać. Gdzie pada dzisiaj w Polsce? Czy odezwie się Polska Północna, Północno-Wschodnia? No to na te wiadomości właśnie czekam. Gdzie ten deszcz?

0: Zła informacja dla tych, którzy podróżują, że pada. Natomiast dobra informacja dla tych, którzy podróżują, jest taka, że dzisiaj sporo przejaśnień i w drugiej połowie dnia tego słońca powinno być zdecydowanie więcej. W ogóle w tym tygodniu ta pogoda się poprawi i wreszcie stanie się pogodą czerwcową, a nie marcową. Dzień dobry. Można powiedzieć, że pada w Żaganiu, w Lubuskiem. Ale jak to się mówi, niech pada na moje ogórki, a sąsiada siana. Pozdrawia Piotr z dużego mobila. To bardzo ładne. To faktycznie ogórkom ta woda zdecydowanie potrzebna. Sąsiadowi no to siano to chyba niekoniecznie, ale no tak się mówi. Pozdrawiam cię Piotrze, dobrej, spokojnej podróży. Co jeszcze?
1: Dzień dobry. Obecnie lekki deszczyk, S7 w rejonie Kielc. Pozdrawiam, Wojtek ze Skody.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i Trójmiasto także się melduje. Tutaj pada niestety.

Od rana pozdrawia Damian z Exeo. Gdzie jeszcze ten deszcz intensywny, a gdzie właśnie już taki delikatny, taka delikatna mrzawka? No to czekam na raporty pogodowe w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Jamiroquai przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze 11 minut do godziny 10 i Zbyszek także się melduje. No trochę się chwaląc, nie oszukujmy się, no trochę tam jest przechwalania, ale zazdrościmy. Zbyszek pisze: witam i pozdrawiam PRK. Ja dziś nie w trasie, tylko w domu. No właśnie. A za oknem ani śladu deszczu, a nawet niebieskie fragmenty nieba momentami się pojawiają. Na dowód tego Zbyszek wysyła zdjęcie. No faktycznie, cóż to są za okolice? To są okolice Góry Świętej Anny. Proszę, proszę.
1: No proszę, czyli blisko trasy, a jednak iść, można nie być w trasie. No właśnie, bo Polskie Radio Kierowców niby z kierowców w nazwie, a wcale nie ma obowiązku słuchać w samochodzie.
0: Absolutnie nie, nie, nie. Tutaj nigdzie nie podpisujecie żadnych dokumentów. Nie ma takiego obowiązku, że trzeba wsiadać do samochodu i zawsze włączyć PRK, ale można. Można także oczywiście w domu, w pracy, w drągu, w przeciągu, w pociągu i gdzie tylko się absolutnie chce i gdzie wam się nas dobrze słucha. Ale to trzeba stwierdzić, że co 20 minut mamy informacje drogowe, które skierowane są głównie do tych, którzy właśnie w tej pierwszej grupie, czyli w grupie podróżujących po naszym kraju. No i tak też jest teraz, czyli 10 minut jeszcze do 10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tych, którzy w trasie, ostrzegamy przed problemami m.in. na autostradzie A1 na trasie z Częstochowy do Bytomia. Zawęzłem woźniki, napotkacie korek i to nie bez powodu, no bo na 474 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba, no i mamy blokadę prawego pasa, m.in. w kierunku Gorzyczak, czyli na południe. Na innym odcinku A1 między Grudziądzem a Lisewem też są problemy. To setny kilometr i chodzi nam o jezdnię do Gdańska. Zablokowany jest jeden z pasów po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana jedna osoba. Problemy na S6 pod Gdańskiem, między węzłami Szadułki i Lotnisko, niedaleko węzła Karczemki. Tam ciężarówka wjechała do rowu i zablokowany jest pas łącznicy zjazdowej w kierunku Żukowa. 334 kilometr to jest konkretny pikietaż. Mamy także informacje o utrudnieniach na S8 przy dojeździe do Wrocławia od centrum Polski. Między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód na 39 kilometrze osobówka najechała na bariery energochłonne. Jedna osoba ma obrażenia i lewy pas oraz pas awaryjny w kierunku Wrocławia jest zablokowany. 17. Piaski Krasny Staw. Tutaj spore problemy w Łopienniku nad Rzecznym. 132 kilometr to jest dokładne miejsce. Czołowo zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. No a droga na tym odcinku ma przekrój 2+1. Zatem zablokowany jest pas w kierunku Piask, a w kierunku Krasnego Stawu na tym odcinku, którym poruszamy się normalnie do Krasnego Stawu, teraz wyjątkowo ruch odbywa się w obie strony. Pojawiły się także kłopoty na trasie Łowicz-Warszawa na odcinku drogi 92, czyli tej trasy, która równolegle przebiega do autostrady A2. Tutaj zderzyły się ciężarówka i bus, droga zablokowana, a policja kieruje ruch na objazdy drogami lokalnymi.

0: lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 4 minuty jeszcze. Do godziny 10 PRK Polskie Radio Kierowców i w studiu już jest Piotr Chwila.
1: Powiem ci, że ja dzisiaj rano się czułem jak taki majtek pokładowy. Wiesz?
2: Bo wieje wiatr, deszcze, człowiek po prostu trochę jakiś taki jeszcze rozchwiany, bo to ciśnienie cały czas szaleje.
0: To prawda.
2: Więc absolutnie dzisiaj, moi drodzy, kawa, spokój,
0: tak
2: żadnej
0: jest.
2: Presji.
0: Tak.
2: Korzystajmy z tego, że ta pogoda jest taka, no, niestabilna. Ale my oczywiście bądźmy stabilni w tym wszystkim. Tymczasem jeszcze chciałem powiedzieć, Kuba, że wyobraź sobie, że ukazał się taki ranking, które kraje w Unii Europejskiej są najbardziej przyjazne

0: Albo najmniej przyjazny młodym kierowcom.
1: Młodym kierowcom.
0: Młodym kierowcom. Takim, którzy dopiero zrobili prawo jazdy.
1: No i domyślam
0: się... Na pierwszym miejscu najmniej przyjaznych krajów. Jaki kraj może być?
1: Nie, no nie mów, że my.
0: No my.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A co my mamy do tych młodych kierowców? Co im się nie podoba?
0: No wyobraź sobie, że jest tak. Wszystko jest połączone, że jeszcze

0: Na zegarze minęła 10:00 i to minutę temu. Sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nad większością kraju utrzymuje się sporo chmur, choć miejscami pojawiają się większe przejaśnienia. Najbardziej dynamiczna pogoda dzisiaj czeka mieszkańców Suwalszczyzny, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Tam możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść od 10 do nawet 25 mm deszczu. Na pozostałym obszarze również mogą występować przelotne opady, ale będą one na ogół słabsze, a temperatura nie przyniesie dzisiaj większych niespodzianek. Niestety, na Suwalszczyźnie około 14 stopni, na Mazowszu i w centrum około 18, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie termometry pokażą do 20 stopni. Uwaga także na silny wiatr na wybrzeżu oraz w czasie burz. Porywy mogą osiągać nawet do 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piotr Firan, dzień dobry, poniedziałek, kłaniam się, zapraszam, trzy najbliższe godziny spędzimy razem.

0: Tak jak mówicie, kawa i spokój. Pozdrowienia ze Złotych Piasków dla całej redakcji i wszystkich słuchaczy, pisze Sylwester z Bułgarii i przesyła pozdrowienia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i dziękujemy też za zdjęcie. Błękitne niebo, także błękitna woda, no i kawka na balkonie. Świetny widok. No i miłych wakacji oczywiście. A my sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach problemy, między innymi na A1C, na odcinku od węzła od okolic Częstochowy do Bytomia, za węzłem Woźniki. 474 km to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Mamy tam zajęty prawy pas w kierunku między innymi Gorzyczek, no i niestety tworzy się korek. Na A1 problemy też napotkają ci, którzy jadą do Gdańska, między Grudziądzem a Lisewem. Na setnym kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Zajęty jest jeden pas, tylko pasem prawym można tam przejechać. Na S6 kolejne dziś utrudnienia, tym razem między Karczemkami a węzłem Gdańsk-Lotnisko. 333 km to jest miejsce, gdzie zepsuł się pojazd i zablokował jeden pas w kierunku m.in. Gdyni. Na S8 problemy w Dolnośląskiem przy dojeździe do Wrocławia od centrum kraju. Między Łoziną a Oleśnicą na kilometrze 39 samochód najechał na bariery energochłonne. Skutek to blokada lewego i awaryjnego pasa w kierunku Wrocławia. Nawigacja wskazuje, że tworzy się tam korek. Inne miejsce z kłopotami na S8 to trasa między węzłem Dybki a węzłem Nagoszewo. 535 km. Osobówka wypadła z drogi i przez to zablokowany jest lewy pas do Białegostoku. Na krajowej 8 problemy między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi na kilometrze 44, gdzie osobówka najechała na bariery drogowe i na znak. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale jedziemy tylko jednym pasem na zmiany. Naprzemiennie poruszamy się też między Piaskami a Krasnym Stawem w Łopienniku nad Rzecznym. To jest kilometr 132. Tam doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką na odcinku drogi o przekroju 2+1. Zatem mamy zwężenie, zablokowany jest pas w kierunku Piask, a ruch odbywa się tylko pasami do jazdy w kierunku Krasnym Stawu.

0: Nocnego Stawu. No i jeszcze trasa Łowicz-Warszawa, 92 w okolicach Sochaczewa. Po zdarzeniu ciężarówki z busem droga jest zablokowana, a policja kieruje ruch na objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Zaczynamy poniedziałek od naszej zagadki w naszym programie pod tytułem W trasie. Moi drodzy, ja wam podaję podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. To taka nasza rozgrzewka. Już tradycyjnie pierwsza podpowiedź jest taka. Dla niektórych kierowców to coś było symbolem dobrze wyposażonego auta. Co wam przychodzi do głowy? Czekam w aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: No to hopsa, robimy przysiady, pajacyki, no i oczywiście gimnastykujemy się za pomocą naszej zagadki. Dla niektórych kierowców było symbolem dobrze wyposażonego auta. To jest pierwsza podpowiedź w naszej zagadce dzisiaj. Elektryczne szyby, pozdrawiam Grażyna. Witam, kiedyś symbolem były na przykład elektrycznie regulowane lusterka. To wiadomość od Zbyszka. Mamy także ponownie... plakietka, tutaj jest jakaś plakietka, tak, ale to sobie jeszcze do tego dojdziemy. Kiedyś, tak, znowu mamy podgrzewane fotele, chociaż słuchacz to trochę inaczej ujął, musiałem dostosować do anteny, pozdrawiamy Mikiego. I mamy jeszcze, co tutaj jeszcze mamy? A, no, właśnie, słuchamy.
1: Myślimy, że może chodzić o klimatyzację, pozdrawiamy Daga Juka z Czarnej Skali.
0: Pozdrawiamy. Również nie chodziło o klimatyzację w dzisiejszej zagadce, ależ to by było proste, prawda? Już po pierwszej podpowiedzi. Klimatyzacja i brawa. Ale nie tym razem. Więc druga odpowiedź, podpowiedź w zasadzie się przyda. To rozwiązanie można było spotkać w wielu pojazdach jeszcze kilkanaście lat temu. Czyli kiedyś było, a dzisiaj nie ma. O co może chodzić?

0: Moi drodzy, zgadywanie cały czas nam jakoś idzie, no ale mamy poniedziałek, więc spokojnie się rozgrzewamy, bez presji dzisiaj, absolutnie. Jeszcze ten temat o presji na młodych kierowców, którzy się skarżą, że w Polsce jeździ im się najgorzej. Przed nami, zresztą to są rankingi, na drugim miejscu zaraz za nami są Czesi, na przeciwległym biegunie ktoś zupełnie inny, ale na razie na ten temat nie, bo chciałbym się zająć naszą zagadką. Nie wszystko naraz, chociaż ja mam taką tendencję. Mam nadzieję, że wybaczycie. Dla niektórych kierowców było symbolem dobrze wyposażonego auta. To była pierwsza podpowiedź. Posłuchajmy, co tam mówicie. Jakie są wasze propozycje?
1: Koło zapasowe. Pozdrawiam, Łukasz Ustka.
0: Łukasz pytając odpowiada. Koło zapasowe, a ja odpowiadam, że nie chodzi o koło zapasowe. To rozwiązanie można było spotkać w wielu pojazdach jeszcze kilkanaście lat temu. Słuchamy dalej.
2: Witam. Myślę, że może chodzić o szyberdach. Pozdrawiam, Marcin Skania.
0: No tak, ale być może Marcinowi umknęła ta moja podpowiedź taka dodatkowa, że kiedyś to było w samochodach, a dzisiaj już niekoniecznie jest. A szyberdachy cały czas z nami zostały. Mamy jeszcze jedną propozycję.
3: Tak, Mara mówi, że może to była zmieniarka płyt CD. Pozdrawiamy znowu każdego z Czarnej Skani.
0: Pozdrawiamy Dagmarę, która mówi o zmieniarce. Każdy ma swoją Dagmarę, tylko mojej dzisiaj nie ma, no ale nasz słuchacz jedzie w drużynie z Dagmarą, która proponuje

0: moją zmieniarkę. Historia ze zmieniarką moją jest taka, że ja dopiero po 2 latach odkryłem, że coś takiego w moim pierwszym samochodzie miałem. Nie, drugim, coś chciałeś powiedzieć, proszę.
1: Tak, jestem ciekawy, który rocznik samochodu w takim razie.
0: Nie, to było dawno temu i to był rocznik samochód był z 2009 roku.
1: To tak. Mogłeś się już nie spodziewać, że ta zmieniarka tam jest.
0: I ja po prostu coś tam porządkowałem z tyłu w samochodzie i patrzę, ojejku, coś tu się odkręca, patrzę, a tam jakiś takie urządzenie.
1: No mówisz, zmieniarki to bardziej strzelałbym lata 90., końcówka lat 90.
0: Nie,
1: to wtedy czasy
0: absolutnie. Później też, ja pamiętam, czekaj, gdzieś 2010 rok mój kolega miał auto japońskie, takie z wyższej półki i też tam była zmieniarka. I można było bardzo dużo też MP3-jak, CD z MP3-kami włożyć i wtedy miałeś całą masę utworów.
1: To ja się jeszcze zatrzymałem na tym, że były MP3-ki i minidyski w międzyczasie, a płyty to tak 90. lata, końcówka.
0: Więc bywało różnie. W każdym razie, to nie o to chodzi, najczęściej znajdowało się na zewnątrz samochodu. To jest kolejna podpowiedź. A teraz z Patrykiem Bedlińskim sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, są problemy na drogach, między innymi na autostradzie A1, między Częstochową a Bytomiem, za węzłem Woźniki. Tutaj mamy zwężenie w kierunku Gorzyczek po tym, jak zderzyły się dwie osobówki. Na A1 problemy też między Grudziądzem a Lisewem. Po tym, jak osobówka wjechała w bariery, mamy zablokowany jeden pas do Gdańska. Tylko pasem prawym da się tam przejechać. Na S6 problemy pod Gdańskiem. Między Karczemkami a Lotniskiem zepsuł się pojazd i zablokował jeden pas w kierunku Gdyni. Między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo, także na trasie S6, doszło do kolizji dwóch osobówek i przez to mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Gdybyście jechali do Wrocławia od centrum Polski, to na problemy uważajcie między Łoziną a Oleśnicą. To jest S8 i 39 km. Osobówka najechała na bariery energochłonne, w wyniku czego lewy i awaryjny pas do Wrocławia są zablokowane. Na S8 problemy też między węzłem Dybki a węzłem Nagoszewo, to w Mazowieckiem. Osobówka wypadła z drogi i przez to lewy pas do Białegostoku jest wyłączony z użytku. Krajowa 8, Kłodzko-Ząbkowice Śląskie. Tutaj po najechaniu osobówki na bariery drogowe i znak mamy ruch tylko jednym pasem na zmianę. Warto odnotować, że nikomu nic poważnego się nie stało. Między Piaskami a Krasnym Stawem doszło do wypadku na 17, wypadku, w którym jedna osoba została poszkodowana. Czołowo zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło na odcinku drogi o przekroju 2+1, a zatem zablokowany jest pas w kierunku Piask, a ruch odbywa się w obu kierunkach pasami, które normalnie służą do jazdy w kierunku Krasnego Stawu. No i jeszcze 92 Łowicz-Warszawa. Tutaj problemy w okolicach Sochaczewa. Jest blokada, którą objedziemy, a pokieruje nas policja na drogi lokalne.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście, jeśli jesteście świadkami utrudnień na drogach, to czekamy także na raporty od Was w naszej aplikacji.

Dla niektórych kierowców było symbolem dobrze wyposażonego auta. To rozwiązanie można było spotkać w wielu pojazdach jeszcze kilkanaście lat temu. Wasze odpowiedzi to sobie teraz tekstowo poczytajmy. Po tej podpowiedzi to wiadomo, o co chodzi. Oczywiście bagażnik dachowy miałem taki w maluchu. Pozdrawiam, Artur. Właśnie Artur z Bratem. Gdzie on jest? Dobrze, już nie będę tutaj wyczytywał. Zagadka. Może chodzi o klakson trąbkowy. To Grażyna. Nie chodzi o to. Pasek antystatyczny, ktoś napisał. Łukasz z Volvo. Także nie o to chodzi. Logo, figurka zamontowane na masce. Teraz niezależnie od klasy auta logo ląduje na grillu, zapewne ze względów bezpieczeństwa. Piotr stacjonarnie

0: biura. Pozdrawiamy Piotra, który stacjonarnie z biura pracuje, ale nie o to chodzi. Mamy tak, 2004 rok, mamy chyba 4-5 slotów CD. To Tomek pisze i bezpośrednio na konsoli, a nie w bagażniku. O, ciekawe. Mamy tutaj także automatycznie nie, to nie to. Tutaj mamy CB Radio. Ho, ho, ho, sporo tych wiadomości od was dzisiaj jest. Spoiler. Kultowe chlapacze. Pozdrawiam. Pozdrawiam Mirek z Zamościa. To sobie jeszcze posłuchamy, proszę bardzo.
1: Witam ponownie z CB Radio. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, nie o to chodzi i Łukasza witamy.
2: No teraz ja mówię, czyli Łukasz, to może chodzi o ksenony. Pozdrawiamy znowu Daga i Łukasz z Czarnej Skali.
0: Nie chodzi o ksenony także, to tak, kolejne podpowiedzi najczęściej znajdowały się na zewnątrz samochodu. I jeszcze dorzucę jedną, może składa się z kilku elementów. I tak sobie patrzę w tę aplikację. No dobrze, już jesteśmy chyba blisko. Ale rozwiązanie za kilka chwil, kilka minut.

0: Jesteśmy razem w trasie, no i przygotowaliśmy dla was zagadkę, czyli podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Dla niektórych kierowców było symbolem dobrze wyposażonego auta. To rozwiązanie można było spotkać w wielu pojazdach jeszcze kilkanaście lat temu. I najczęściej znajdowało się na zewnątrz samochodu. Poczytajmy jeszcze, mamy tak, czarne tablice zniknęły od 2000 masowo. To nasz słuchacz. Może chodzi o owiewki. Pozdrawiam Grześ. Pozdrawiamy również Grzesia. Alu, Felgi, ekipa ze Sprintera. Ciekawe, dokąd jadą. Dajcie znać. Chociaż już są blisko granicy, blisko Ostrawy na południu. Mamy znowu halogeny, mamy owiewki na boczne szyby od Pawła z Kii i mamy bagażnik na dach, taki żeberkowy, tak jak na maluchu kiedyś było, tak? Dobrze rozumiem, Patryku?
1: Tak, były na maluchu i były też na innych samochodach, chyba na dużych Fiatach, na Polonezach też to się widywało.
0: Ale to nie o to chodzi. Więc mamy tak, najczęściej znajdowało się na zewnątrz samochodu, składa się z kilku elementów, to dorzućmy jeszcze jedną podpowiedź, w nowszych samochodach zostało w dużej mierze zastąpione przez mniej widoczne rozwiązania. O co może chodzić?
1: Ja się domyślam, ale nie powiem.
0: Tak? Widzę, że Dagmary nie ma, ale duch Dagmary z nami jest dzisiaj, bo ona zawsze tak mówi, że ja wiem, ale nie powiem. Ale ty w przeciwieństwie do Dagmary nie czytałeś zeszytu z odpowiedziami.
1: Ja nie wiem, ja się domyślam.
0: No dobrze, to zaraz skonsultujemy. Tymczasem sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach niestety sporo się dzieje, między innymi problemy na A1, która zakorkowała się między Częstochową a Bytomiem za węzłem Woźniki w kierunku Gorzyczek. Na tej jezdni właśnie prawy pas

0: jest zablokowany po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Na trasie Gliwice-Knurów, też na A1, zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ciężarówkę i tam zajęte są dwa pasy także do Gorzyczek. Na S6 problemy niedaleko Gdańska, między węzłami Karczemki i Gdańsk-Lotnisko. Na kilometrze 333 zepsuł się pojazd i zablokował jeden pas w kierunku Gdyni. Uwaga też między węzłem Szemud a węzłem Koleczkowo, jeżeli jedziecie do Gdańska. Tam na 24 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych zajęty jest jeden z pasów. Dobre wieści z S8. Koniec kłopotów między Łoziną a Oleśnicą. Koniec także problemów w Mazowieckiem między węzłami Dybki i Nagorzewo. Natomiast na Krajowej 8 wciąż są problemy między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. Na 44 kilometrze pojazd osobowy najechał na bariery drogowe i znak. Nikomu nic się nie stało, więc kolizja, a nie wypadek, ale mamy ruch jednym pasem na zmianę. Problemy też w Lubelskiem, między Piaskami a Krasnym Stawem w Łopienniku Nadrzecznym. To droga numer 17 i jej 132 km. Czołowo zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Na odcinku drogi o przekroju 2+1. Zatem zablokowany jest pas w kierunku Piask, a my w obie strony musimy jechać pasami, które normalnie służą do jazdy w kierunku Krasnego Stawu. No i jeszcze ostrzeżenie dla tych, którzy jadą trasą Łowicz-Warszawa, ale nie A2, tylko 92. W okolicach Sochaczewa miało miejsce zderzenie ciężarówki z busem. Ranna została jedna osoba, droga niestety zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Na zegarze mamy prawie godzinę 11. To jest Polskie Radio Kierowców. No właśnie, chciałem jeszcze kilka słów o tym rankingu, który się pojawił. Najbardziej stresujących krajów dla początkujących kierowców w Europie. No i cóż, okazuje się, że Polska w tym rankingu zajęła pierwsze miejsce przed Czechami, Rumunią i zdaje się, że Grecją i Bułgarią. Ciekaw jestem, co wy sądzicie o tym rankingu. No i też, jak wy wspominacie swoje początki na drogach, czy także dzisiaj te presje można odczuć? Czy może chodzi o korki, o to, że dziury są na drogach niektórych, może chodzi też o agresję, albo na przykład sam fakt, że ktoś nam siedzi na zderzaku. A gdzie jeździ się najprzyjemniej? Na drugim końcu rankingu są kraje skandynawskie. No i także zachodnia Europa, Szwecja, Dania, Norwegia, Holandia, Hiszpania. Tam drogi są lepsze, ruch bardziej przewidywalny. To ciekawe, jeśli chodzi o Hiszpanię. A początkujący kierowcy oddychają znacznie spokojniej. Pytanie do was, czy jazda po polskich drogach was stresuje? A szczególnie na początku, jak zaczynaliście, dajcie znać, co was najbardziej denerwuje albo stresuje za kółkiem. O tak. Minęła 11, sprawdźmy, jaka będzie pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nadal najwięcej dzieje się i dziać się będzie na północnym wschodzie Polski, na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Możliwe są burze z intensywniejszym deszczem i silniejszym wiatrem. W tych regionach porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Na Pomorzu również warto mieć przy sobie parasol, bo miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu. Spokojniejsza sytuacja panuje na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam w ciągu dnia będzie przybywać przejaśnień, a później także rozpogodzeń. Temperatura utrzymuje się na poziomie od 14 stopni na Suwalszczyźnie do około 20 na zachodzie i na południowym zachodzie. A jeśli chodzi o temperatury aktualnie najwyższe i najniższe, to mamy tak, w Rzeszowie najcieplej prawie 17 stopni, a w Elblągu najchłodniej prawie 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak, czujecie stres na polskich drogach i presję, i nerwy także? To a propos tego rankingu, o którym mówiłem, czekam na wasze komentarze. My jedziemy dalej, przypominam, jesteśmy w trasie, 2 minuty po 11:00.

0: Na zegarze mamy już prawie 10 minut po godzinie 11, a w naszym studiu Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Panie Mariuszu, proszę opowiedzieć, czy pan czuje presję na polskich drogach, bo dzisiaj mówiliśmy o rankingu, że Polska na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o, no właśnie, o to, jak się jeździ
1: presja na polskich drogach, to znaczy, czy czuję presję...
0: Zdenerwowanie, że ktoś siedzi na zderzaku, a oprócz tego jeszcze gdzieś tam dochodzi świadomość, że jest sporo wypadków, że dróg jeszcze nie mamy tak dużo, chociaż jest już coraz więcej i coraz lepszych.
1: Już rozumiem. Ja jestem zauroczony naszymi drogami.
0: Ja też.
1: Aczkolwiek jest wyjątek, to jest fragment autostrady A2, który za moment przejdzie w stan remontu i całe szczęście. Dla mnie w tym momencie to jest taki odcinek autostrady, który nazywam go szosą wołokołomską z bardzo prostego powodu. My, kierowcy, na tym odcinku jeździmy bardzo źle, niepoprawnie. Ruch ogromny, jeździmy z prędkością zbliżoną do maksymalnej na autostradzie, czyli 140, ale jedziemy kilka metrów od siebie. Gwałtowne hamowanie i stąd tyle i razy boom. Musimy państwa informować o tym, że między Warszawą a Łodzią jest problem.
0: Mariusz Dąbrowski pojawił się w naszym studiu, to oznacza także, że informacje drogowe, czekamy na wasze komentarze, jeśli chodzi o taki komfort psychiczny jazdy po polskich drogach. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dokończę tylko, że cały czas trwam w zauroczeniu naszymi polskimi drogami. Przede wszystkim już nie pamiętam trasy, którą jechałem i w której byłyby tak zwane redliny, tak zwane miejsca, w których zbiera się woda. Kolejny, tak. Ja na to mówię redliny, bo mnie się to kojarzy z polem ziemniaków. Ludzie, którzy przyjeżdżają z innych krajów, czy z południa Europy, czy z zachodu Europy, są zachwyceni tym, co mamy. Ja myślę, że powinniśmy to jeszcze doskonalić i będzie w ogóle super. Autostrada 1, odcinek Gliwice-Knurów w pobliżu Gierałtowic na 4 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Gorzyczek. Koniec kłopotu w innym miejscu autostrady A1. Na odcinku węzeł Grudziądz, węzeł Lisewo w Sztynwagu na 100 kilometrze. Tam doszło do zderzenia autoosobowego, które wjechało w barierę energochłonne. Jedna osoba została ranna. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 334 kilometra, awaria auta. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni, ruch możliwy pozostałymi pasami. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chylonia. 2 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Rumi, ruch odbywa się tym wolnym pasem. Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery drogowe. Nikt nie ucierpiał, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 92, odcinek Łowicz-Warszawa w pobliżu Sochaczewa na 5 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z busem.

0: jedna osoba ranna. Trasa numer 92 jest drogą zablokowaną, ale policja na miejscu kieruje ruch na objazdy trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment rozwiążemy sobie zagadkę.

0: No i mamy 20 minut po godzinie 11. Moi drodzy, rozwiążmy już zagadkę. Podpowiedzi były. Dla niektórych kierowców było to coś symbolem dobrze wyposażonego auta. To rozwiązanie można było spotkać w wielu pojazdach jeszcze kilkanaście lat temu. Najczęściej znajdowało się na zewnątrz samochodu. Składa się z kilku elementów i w nowszych samochodach zostało w dużej mierze zastąpione przez mniej widoczne rozwiązania. Jeden z naszych słuchaczy jeszcze napisał: widoczne paski podgrzewania przedniej szyby Quick Clear, to z okolic Krakowa, północna część, w danym momencie akurat, kiedy nasz słuchacz pisał wiadomość, a oprócz tego mamy całą serię rozmaitych anten, powróciły jeszcze chlapacze po raz kolejny, ale posłuchajmy sobie jeszcze odpowiedzi.
1: Antena samochodowa BAT, pozdrawiam, Krzysiek z Chrenii.
2: Tak, Mara jest ze mną i teraz mówi, że to może chodzić o antenę radiową. Pozdrawiamy znowu, Daga Łuka z Czarnej Skali.
3: Ja w sprawie zagadki, czy to chodzi może o antenę do radia? Michałski Janki.
0: No, chodziło o taką antenę składaną, teleskopową. Nie wiem, czy to tak akurat fachowo się nazywa. Czyli tak, wysuwana antena ELA, też tak napisała. Automatyczna antena Sławek Stojki. Może chodzi o wysuwaną antenę elektrycznie do radia. Pozdrawiam, Wojtek z Kępna. Wojtek był pierwszy. Dzień dobry, może chodzi o antenę Basia z Mesia. Też zaliczamy, bo Basia zawsze aktywnie bierze udział w naszych zagadkach. Robcio Konfitury bez cukru też odpisał taką, napisał taką wiadomość, że to chodzi o antenę. Mamy też ekipę z Passata, Darka z X1, Roberta i Robcia. I wam wszystkim należą się brawa. Bo to właśnie chodziło dzisiaj o coś, czego w zasadzie już nie ma w naszych samochodach. One się czasami łamały, albo ktoś się łamał, jeżeli one się nie schowały. Dzisiaj mamy płetwę, albo w ogóle nie wiem, gdzie te anteny czasami są umieszczone w samochodzie. Mimo wszystko radio gra, a anteny w ogóle nie widać. 22 minuty po godzinie 11. Za kilka minut u nas oczywiście, już prawie 23, informacje drogowe. Dawajcie znać, jak wam się jeździ dzisiaj, jeśli chodzi o północny wschód naszego kraju, to tam intensywne opady deszczu punktowo, więc pytanie, czy ktoś tam jest i jak tam się dzisiaj właśnie prezentuje sytuacja. A oprócz tego temat cały czas aktualny a propos presji, a propos tego, czy słusznie Polska jest na pierwszym miejscu tego rankingu, gdzie kierowcy czują największą presję i są najbardziej zestresowani ci, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. Czekam na wasze komentarze także w tej

0: Mariusz Dąbrowski w naszym studiu ponownie i jeszcze zanim Mariusz, to najpierw jeszcze meldunek od naszego słuchacza z Gryfina, północny zachód naszego kraju, stopni 16,5, wiatr średni, duże zachmurzenie, momentami wiatr silny, widoczność dobra. Ja razem z wami do Szczecina jadę, odjazd pociągu o 11.30, czyli już za chwilę. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia. Antek z Gryfina. No dobrze, to teraz pociąg odjeżdża, a my będziemy informować o tym,
1: co... A ja tylko dodam, że Antek z Gryfina jest naszym stałym słuchaczem, termometrem, barometrem i kapitalnym sojusznikiem PRK.
0: Ruszamy w poszukiwaniu informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 92, Łowicz-Warszawa, w pobliżu Sochaczewa, na 5 kilometrze zderzenie ciężarówki z busem, jedna osoba ranna. Droga nr 92 jest trasą zablokowaną, ale policja kieruje ruch na objazdy trasami lokalnymi. Krajowa 17, odcinek Piaski i Krasny Staw, w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny, na 132 kilometrze zderzenia autoosobowego i ciężarówki. Niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna, droga była zablokowana. Teraz ruch poprowadzono w obu kierunkach, pasami w kierunku Krasnego Stawu. Droga krajowa nr 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie. W pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery drogowe. Zniszczyło również jeden ze znaków drogowych. Nikt nie ucierpiał, wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. S8, odcinek Radzymin-Wyszków, w pobliżu Woli Rasztowskiej na 490 kilometrze. Auto wjechało w barierę energochłonne, doszło także do kolizji z innym pojazdem. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Kolizja to była z barierami, bo jedna osoba została ranna, więc mamy do czynienia z wypadkiem. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chylonia. Drugi kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Rumi. S6, odcinek węzeł Nowogard Zachód, węzeł Osina, w pobliżu Nowogardu na 17 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi, zablokowany jest prawy pas i pas awaryjny w kierunku Szczecina, ruch odbywa się lewym pasem. Tyle zdarzeń, które polegają na tym, że auto uderza w bariery, auto wypada z drogi. Nadmierna prędkość, niedostosowanie prędkości do warunków, a więc do dróg śliskich, po deszczach, po nawałnicach, po burzach. Efekt jest taki, że lądujemy właśnie na barierach energochłonnych. Można tego uniknąć, jadąc wolniej, zachowując odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas pojazdu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i myślę sobie, że jeszcze opony bardzo ważne. Warto było sprawdzić przed sezonem, czy te odpowiednie wypustki jeszcze są widoczne, czy już nie. No bo to można rzeczywiście sprawdzić, a zresztą wulkanizator też powinien co nieco na ten temat powiedzieć, czy te opony są jeszcze zdatne, czy nie. Bo kiedy pada deszcz, mamy śliskie drogi, no to ta woda musi być odpowiednio odprowadzona z tych opon. Mówiliśmy już wiele razy na naszej antenie aquaplaningu, prawda? Że kiedy to się nie odprowadza, to wtedy te opony zupełnie tracą swoje właściwości, no i jest poślizg.
1: A skoro mówisz o oponach, warto przynajmniej raz w tygodniu sprawdzić poziom ciśnienia w naszych kołach. Co z tego, że będziemy mieli fantastyczne, tak, niebudżetowe, a takie super nowoczesne, markowe opony, kiedy te opony będą albo miały za dużo powietrza, albo za mało powietrza. Warto nad tym mieć kontrolę.

0: Będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Do końca tygodnia ma potrwać policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. I to jest akcja ogólnoeuropejska. We wszystkich krajach Unii prowadzone będą działania, których cel jest jeden. Przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających. A więcej o tej akcji policyjnej Aneta Łuczkowska.
1: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to więcej niż rok wcześniej. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby, prawie 1500 osób zostało rannych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o to, jak jeździ się po naszych drogach, to wracam do pytania, czy stresujecie się za kierownicą z powodu innych kierowców? Mówiłem już o tym rankingu, że Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o stresujących się, początkujących kierowców. No i mamy tak, pytanie, czy jazda po polskich drogach was stresuje? Byliście za granicą na przykład samochodem? Gdzie jeździło wam się najprzyjemniej, a gdzie najgorzej w porównaniu z naszym krajem? I jaka jest wasza najgorsza albo najśmieszniejsza sytuacja na drodze, kiedy zaczynaliście jeździć? Dostaliście prawo jazdy i pierwsze podróże się zaczynały. Czekamy na komentarze, na wasze historie w naszej aplikacji. 18 minut do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: No właśnie, czy jazda po polskich drogach was stresuje, czy zupełnie nie? Pytanie, jak się jeździ za granicą, gdzie waszym zdaniem jeździ się najprzyjemniej, a gdzie najgorzej w porównaniu z Polską? Słuchamy.
1: Dzień dobry, Przemek Ustka się kłania. Zdecydowanie z własnego doświadczenia powiem, w porównaniu do Polski, Norwegia, a konkretnie Oslo. Szybko, agresywnie, niebezpiecznie, mnóstwo hulajnog, rowerów, ludzi nieodpowiedzialni jeżdżących na jednośladach, ciężkie warunki, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście, bardzo stresująco. Myślę, że Norwegia, która słynie z dobrych jakościowo dróg, spokojnej jazdy, nie ma zupełnie przełożenia na stolicę.
0: No właśnie, jakoś tak wokół tych stolic zawsze sporo się dzieje. U nas także, kiedy z jakimkolwiek taksówkarzem porozmawiamy, to okazuje się, że no zwłaszcza w weekend, to ci, którzy na hulajnogach, na rowerach, niefrasobliwość ta pojawia się na każdym kroku i bywa nieprzewidywalnie.
2: Ja myślę, że to zostanie ukrócone choćby w tym tygodniu przez akcję policji. Policjanci w całej Europie będą dbać na tych wszystkich, którzy przekroczyli z używaniem używek, alkohol i inne historie chemiczne, niechemiczne, naturalne. I to odgrywa moim zdaniem pośród tych, którzy prowadzą te urządzenia, osobiste urządzenia transportowe, to sporo robi. Mm.
0: No właśnie, tak, przypominaliśmy i mówiliśmy o tych kontrolach, one się zaczynają, to potrwa przez tydzień ta akcja, zresztą takie akcje wyrywkowo co jakiś czas są prowadzone. My teraz mamy 10 minut do 12, więc to jest odpowiedni czas, żeby sprawdzić, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek Gliwice-Knurów, w pobliżu Gierałtowic, na 4 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Gorzyczek. Koniec kłopotu w innym miejscu autostrady A1, odcinek Dąbrowa Wielka-Siemonia, w pobliżu Ożarowic, na 474 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany był prawy pas w kierunku Gorzyczek, ten pas odblokowano i A1 jedzie się przez jej 474 km bez problemów. Ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańska-Czemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 334 km, awaria pojazdu, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. S6 raz jeszcze, ale zachodniopomorskie. Odcinek węzeł Nowogard-Zachód, węzeł Osina w pobliżu 18 km. Ciężarówka wypadła z drogi, blokując prawy pas i pas awaryjny w kierunku Szczecina. S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chylonia w pobliżu 2 kilometra, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Rumi. S8, odcinek Radzymin-Wyszków w pobliżu Woli Rasztowskiej na 490 kilometrze. Auto wjechało w bariery energochłonne, doszło jeszcze do zderzenia z innym pojazdem. W tym wypadku jedna osoba została ranna, ruch odbywa się tylko lewym pasem. I raz jeszcze, teraz Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery drogowe, a także rozbiło jeden ze znaków. Nikt nie ucierpiał, ruch wahadłowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: Bardzo ważny komunikat pisze nasz słuchacz i naprawdę ogłoście go. Jadę S6 w kierunku Olsztyna z Gdańska. Ściana wody po prostu leje się, jakby ktoś kran odkręcił, a ludzie jadą na światłach dziennych, szczególnie amerykańskie wozy Toyoty, często samochody firmowe różnych marek. No nie widać was po prostu, szczególnie jeśli macie ciemny samochód, po prostu cię nie widać. Przypominamy, włączcie światła.

0: Na zegarze minęła godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Południe, no cóż, mamy obraz pogody coraz bardziej wyraźny. Najwięcej chmur, opadów i lokalnych burz utrzymuje się na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. To właśnie tam mogą występować najsilniejsze opady deszczu, a miejscami także gwałtowniejsze porywy wiatru. Na Pomorzu pogoda pozostaje zmienna, z przelotnymi opadami i silniejszym wiatrem nad samym morzem. Znacznie korzystniej wygląda sytuacja na południu kraju, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz częściowo na Śląsku. Pojawia się coraz więcej słońca i to właśnie tam można liczyć na najładniejszą pogodę w drugiej części dnia. Temperatura dzisiaj od około 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na zachodzie kraju i także te 20 na południowym wschodzie. To będzie raczej umiarkowanie ciepły niż gorący początek tygodnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzieje się także na naszych drogach. O czym donosicie? Słuchamy.
2: Cześć wam. Krajowa jedynka w Tychach, w stronę Katowic, ciężarówka z HDS-em, no nie złożyła HDS-u i zabrała ze sobą bramownicę, która w tej chwili leży trochę na drodze. Zaczyna się korkować, służby dojeżdżają na miejsce, więc za chwileczkę powinniśmy się spodziewać większych utrudnień w ruchu. Droga Krajowa 1 w Tychy w stronę Katowic. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za te informacje. Uważajcie na siebie i czekamy także na raporty od was. A propos, jak się jeździ.

0: Rozmawiamy przy okazji rankingu, w którym Polska na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o mało przyjaznych kierowców, zwłaszcza w stosunku do tych, którzy dopiero zdobyli uprawnienia. Jestem zarówno kierowcą od 2005, jak i rowerzystą w Krakowie. Niefrasobliwość kierowców i kierowczyń przecinających ścieżki rowerowe bez patrzenia, ani odwracania głowy w kierunku jadących rowerzystów i jednośladów jest nagminna. Nie jadę, jak nie złapię kontaktu wzrokowego, gorzej jak wymuszają zza zasłony na przykład inne auto albo krzaki w miejscach, gdzie mnie często nie przepuszcza auto, bo widzę, że nie hamuje. Naprawdę trzeba się starać nie widzieć tych jednośladów. Proszę nie piętnować wyłącznie jednośladów. Szybkie hulajnogi i rowery elektryczne jak dawniejsze motorowery ze ścieżek na drogi. Wystarczy sobie wyobrazić Komarka czy Simpsona na ścieżce rowerowej. Nie do pomyślenia, a prędkość podobna. Wszyscy bądźmy bezpieczni na drodze. Mariusz Dąbrowski pojawił się w naszym studiu. No rzeczywiście rozsądna uwaga.
1: Bardzo rozsądna uwaga i jestem sporo racji, aczkolwiek ja bym nie porównywał do tych kamikadze sprzed 30-40 lat pędzących komarkami po polskich wsiach, po polskich drogach gminnych, wiejskich, powiatowych czy WSK-ami. Nie było raz, że takiej infrastruktury. Dwa, jednak ci kamikadze nie byli tak groźni jak ci wszechogarniający polskie drogi, pobocza, wszelkiego rodzaju ścieżki rowerowe, hulajnogarze, że tak powiem.
0: Tak, i zwłaszcza kiedy mówimy o weekendzie i kiedy mówimy o substancjach rozmaitych, być może pod wpływem których niektórzy są. Zresztą odwołując się do akcji policji, policja będzie kontrolować ruch w ciągu najbliższego tygodnia pod tym kątem wyjątkowo dokładnie. 11 minut po 12 sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Szemud, węzeł Koleczkowo w pobliżu miejscowości Kamień na 24 kilometrze, gdzie po kolizji dwóch autosobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Po kłopotach także na S8 na odcinku Radzymin-Wyszków w pobliżu Woli Rasztowskiej na 490 kilometrze, a zablokowany był tam jeden pas jezdni w kierunku Białego Stoku. Wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 92 na odcinku Łowicz-Warszawa w pobliżu Sochaczewa na 5 kilometrze. Tam doszło do zderzenia ciężarówki z busem, jedna osoba została ranna, droga zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy trasami lokalnymi. Autostrada A1, odcinek Gliwice-Knurów w pobliżu Gierałtowic na 4 kilometrze, zderzenie dwóch aut z ciężarówką, jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Gorzyczek. S6, odcinek węzeł Gdańska-Czemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko, 334 kilometr, awaria pojazdu, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni, raz jeszcze S6, ale jej zachodniopomorski odcinek, węzeł Nowogard-Zachód, węzeł Osina w pobliżu 18 kilometra, ciężarówka wypadła z drogi, blokując prawy i awaryjny pas w kierunku Szczecina. S7, węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chylonia, drugi kilometr, zderzenie dwóch aut, zablokowany jeden pas w kierunku Rumi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jest Polskie Radio Kierowców, jesteśmy razem w trasie, 13 minut po godzinie 12.

Pytanie, czy Polska jest krajem przyjaznym do jazdy, zwłaszcza dla świeżo upieczonych kierowców, ale też pytamy o to, jak się jeździ w innych krajach. Z tych krajów, w których już jeździłam, uważam, że najprzyjemniej jeździ się po Austrii, zdecydowanie najgorzej w Czechach. Jadę na ograniczeniu 50 na godzinę, a z lewej strony bierze mnie ciężarówka na odcięciu i nie tylko ona, Basia z Mesia. No właśnie, i tutaj

Te emocje się pojawiają, jest nieprzyjemnie, niebezpiecznie, ale Czechy, jeśli chodzi o ten ranking krajów, gdzie jeździ się nieprzyjemnie, na drugim miejscu, zaraz za Polską. No i pytanie, czy czasami to Czechy nie powinny być na tym pierwszym miejscu. W każdym razie widocznie kilka punktów więcej dostaliśmy za coś. Jeśli chodzi o kwestię cen paliw, bo to jest bardzo ważna, bardzo ważny wątek, to o tym sobie jeszcze powiemy za kilka minut, bo tutaj szykują się zmiany. Chodzi o ten pakiet CPN. Z drugiej strony także są zapowiedzi, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Wiadomo, że to wszystko się ze sobą wiąże. A jak to wpłynie na ceny na stacjach paliw, o tym sobie właśnie opowiemy za kilka minut. A teraz muzyka na zegarze 20 minut po godzinie 12.

0: Kierowcy w najbliższym czasie zobaczą wyraźne zmiany na stacjach paliw. O tym mówi dr Jakub Bogucki, który jest analitykiem rynku paliw. Ceny wzrosną, jeżeli z pakietu CPN wyłączona zostanie obniżka akcyzy.
1: Jest realna zwyżka o niecałe 30 groszy mniej więcej, jeśli chodzi o litr zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Natomiast pamiętajmy, że

0: Ta zmiana, która zachodzi od 16 czerwca, zbiega się w czasie z mocnymi spadkami na rynkach światowych, jeśli chodzi o ceny hurtowe paliw w kontekście wojny irańsko-amerykańskiej, czyli tego procesu pokojowego, który postępuje. Może oznaczać to już to, co się dzieje, koniec działań wojennych.
1: No właśnie, i tutaj sytuacja z jednej strony jest, można powiedzieć, dynamiczna, z drugiej strony trwają negocjacje, które mają się zakończyć sukcesem. Myślę, że całkiem spora grupa na to liczy, na sukces tych negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, no bo właśnie o to chodzi, że to z tego powodu te ceny szalały w ostatnim czasie. W ocenie analityka udrożnienie cieśniny Ormus spowoduje, że ceny ropy będą spadać.
0: Więc ta podwyżka akcyzy może w jakiś sposób zostać zniwelowana, czy zbiec się tak korzystnie dla tankujących w czasie z tym, co się dzieje. Natomiast jeszcze w mocy pozostają zapewne do końca czerwca dwa pozostałe komponenty pakietu CPN, czyli maksymalne ceny paliw i niższy podatek VAT. To są te zmiany, które zapewne też będą znikać, ale dopiero w momencie, kiedy pakiet będzie wygaszany.
1: Cały czas obserwacja tego, co dzieje się na świecie, a konkretniej na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo, że to, ile tej ropy stamtąd wypływa, ostatecznie wpływa nomen omen na to, ile płacimy na stacjach benzynowych. Jeżeli ta cieśnina zostanie odblokowana, no to ceny się ustabilizują, a nawet obniżą. Według zapowiedzi polskiego premiera, wygaszanie pozostałych części pakietu CPN ma nastąpić latem. 25 minut po godzinie 12.

0: Ranking najbardziej stresujących krajów dla początkujących kierowców w Europie. Polska zajęła niechlubne pierwsze miejsce. No i młodzi kierowcy nas oczywiście słuchają. Pytanie, co byście im poradzili, żeby mniej stresowali się na drodze w Polsce? Może jakiś pomysł ma Mariusz Dąbrowski?
1: Młodym kierowcom być uśmiechniętym.
0: O, życzliwość przede wszystkim. Tak, z życzliwością, z uśmiechem za kierownicę wsiadamy. Myślę, że to jest dobry pierwszy krok. Na stres. A teraz mamy pół godziny do 13:00. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 92, Łowicz-Warszawa, trasa wciąż zablokowana na 5 kilometrze. Policja kieruje ruch na objazdy trasami lokalnymi po tym, jak ciężarówka zderzyła się z busem, a jedna osoba w tym wypadku została ranna. Krajowa 17, odcinek Piaski-Krasnystaw, Łopiennik Nadrzeczny, 132 kilometr. Zdarzenie autoosobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, droga była zablokowana, teraz ruch poprowadzono w obu kierunkach pasami w kierunku Krasnego Stawu. Krajowa 8, Kłodzko-Ząbkowice Śląskie, w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery drogowe, potrąciło również znak drogowy. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. I dwa utrudnienia na S6, na 334 kilometrze jezdni w kierunku Gdyni. I na 17 kilometrze to zachodniopomorskie na jezdni w kierunku Szczecina.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Jedziemy dalej, jesteśmy razem w trasie, 22 minuty pozostały do godziny 13. Mamy dzisiaj burzowy dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o północny wschód naszego kraju. W kolejnych dniach deszczowa pogoda, ale już w weekend mogą czekać na nas upały. Z prognoz IMGW wynika, że w tym tygodniu czeka nas zmiana aury. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek zaznacza, że w kolejnych dniach burzowa pogoda będzie się utrzymywać, niestety.
1: Burze i opady deszczu, głównie na północy, wschodzie i centrum kraju, i temperatury jeszcze będą w przedziale od 18 do 22 stopni. Natomiast koniec tygodnia i okres weekendu zapowiada się już słoneczny i z temperaturami przekraczającymi 30 stopni, tutaj lokalnie nawet do 32-33 stopni, także spodziewam

0: spodziewamy się pod koniec tygodnia i weekend upału.
1: Ale tymczasem, jeśli chodzi o poniedziałek, to do końca dnia, zwłaszcza w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, prognozowany jest silny wiatr do 75 km na godzinę. Ale tak jak słyszeliśmy od naszych słuchaczy, którzy jeżdżą, w wielu miejscach także dosyć intensywne opady deszczu, zwłaszcza na północnym wschodzie naszego kraju, ściana deszczu, albo w okolicach Gdańska także. Więc absolutnie uważamy, dostosowujemy prędkość do panujących warunków. No i informujemy ewentualnie, jeżeli jesteście świadkami utrudnień, jak wygląda sytuacja na bieżąco w naszej aplikacji.

I jeszcze wracając do tego, co albo kto, na jakim pojeździe porusza się po ścieżkach rowerowych, po chodnikach? Słuchacz napisał, no i czy kierowca oczywiście ma szansę zauważyć takiego delikwenta? Komar z napędem hybrydowym, mięśniowo-spalinowym czy Simson to 50 pojemności. Żeby legalnie jeździć Simsonem czy Komarem, trzeba mieć tablicę rejestracyjną, ubezpieczenie OC czy prawo jazdy kategorii AM lub dowód osobisty. Hulajnogę z aplikacji bierze każdy bez znajomości choćby jednego znaku drogowego. Młodym kierowcom polecam autodromy, tory, cross do adrenaliny oraz nogę z gazu i kulturę jazdy na publicznych drogach. Uwielbiam zapach miksolu o poranku, jeszcze dodaje nasz słuchacz z okolic Krakowa. No właśnie, tutaj z kolei zupełnie inny wątek związany z brakiem wyobraźni i trochę takim zaznaczaniem terenu w postaci, ponieważ ja mam zielone i jadę sobie, nie wiem, na hulajnodze dosyć szybko przez skrzyżowanie, a kierowca ma czerwone, no to na pewno mnie widzi, albo warunkowo może przejechać, na pewno mnie widzi, więc ja mogę jechać bardzo szybko. Niestety takie założenie często kończy się tym, że niestety, ale dochodzi do kolizji, do wypadków, powinniśmy ze sobą współpracować i rzeczywiście to, o czym pisał wcześniej nasz słuchacz, czyli ten kontakt wzrokowy jest bardzo istotny. Nie oddzielajmy się od innych, tylko współpracujmy ze sobą na drogach. To taka rada. Myślę, że każdy powinien sobie ją wziąć do serca. 12 minut do godziny 13:00.

0: A my zbliżamy się do godziny 13, za 9 minut właśnie 13. Pora na informacje drogowe. W studiu pojawił się już Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż kłopoty na drodze ekspresowej S6, odcinek węzeł Gdańska-Czemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu 334 kilometra zepsuł się samochód. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Ta sama S6, ale jej zachodniopomorski odcinek, węzeł Nowogard-Zachód, węzeł Osina w pobliżu 18 kilometra. Ciężarówka najprawdopodobniej jechała zbyt szybko, wpadła w poślizg, kierowca nie opanował auta i ten zestaw wypadł z drogi. Zablokowany jest prawy i awaryjny pas w kierunku Szczecina. Ruch możliwy tylko lewym pasem. Droga krajowa nr 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe najechało na bariery. Moim zdaniem tego taka sama sytuacja, auto jechało zbyt szybko, wpadło w poślizg, drogi są mokre, kierowca nie opanował pojazdu, no i uderzył w bariery, zniszczył po drodze znak drogowy, ruch wahadłowy. Krajowa 17, odcinek Piaski, Krasny Staw, w Łopienniku nad Rzecznym na 132 kilometrze, zderzenie auta osobowego i ciężarówki. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana, teraz ruch poprowadzono w obu kierunkach pasem w kierunku Krasnego Stawu. I jeszcze droga krajowa nr 92, Łowicz-Warszawa w pobliżu Sochaczewa na 5 kilometrze, zderzenie ciężarówki z busem. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga nr 92 jest wciąż zablokowana, ale policja kieruje ruch na objazdy trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Witam. Droga ekspresowa S7, 70 km w kierunku Warszawy. Wypadek, auto w barierach, mocno przyblokowany ruch. Wszyscy schodzą na jeden pas. Ostrożnie i uważajcie na siebie. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
1: Pozdrawiamy Pawła ze Skody i witamy Roberta.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Robercie.
2: Robert z Warszawy.
1: Robert z Warszawy, Piotr z Warszawy, także...
2: No właśnie, Warszawę naprawdę? Którą?
1: Jeszcze raz?
2: Którą Warszawę? Masz tą garbatą, czy już nowszą?
1: Nowszy model? Garbatą.
2: Tą garbatą.
1: Garbatą zdecydowanie. Mhm.
2: Czyli pabiedę. No, taką trochę.
1: Tak? Wiesz co, już naprawdę nie próbuj, tak? Robert Hillen za moment wskakuje na wysokie obroty. Jeśli chodzi o w trasie, to ja już dziękuję, tak? A jutro widzimy się już w komplecie, bo Dagmara wróci. Dagmara wróci z... nie wiadomo, gdzie ona jest.
2: Jejku. No, naprawdę? Tak, jutro już będziemy telewizją. Będziemy się widzieć w komplecie.
1: Dzięki za dziś. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Minęła 13, rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale fajna sytuacja, powiem szczerze. W Lesku 11 stopni Celsjusza i tam jest najchłodniej, natomiast najcieplej niedaleko w sumie, też na Podkarpaciu. W Rzeszowie 17 stopni powyżej zera pokazują termometry, więc od 11 do 17 w tym momencie. W centralnej Polsce około 14-15, prawie 15 w Warszawie, 14 w Łodzi, 14,5 w Poznaniu, 14 w Bydgoszczy i Toruniu. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, chociaż z przejaśnieniami, a po południu nawet rozpogodzenia na południu. Po południu na południu będzie pogodnie. Przelotne opady deszczu niestety też nas czekają jeszcze. Wieczorem te opady będą zanikać na południowym zachodzie, ale miejscami w północno-wschodniej części kraju z kolei, czyli na Suwalszczyźnie, burze, lokalnie niestety z gradem. Wiatr na szczęście słaby bądź umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, wieje z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy. 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: A dziś mamy 15 dzień czerwca, poniedziałek. Tak się składa, że dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy ogólnopolski dzień dogoterapii. Tak, pieski pomagają. Naturalnie, że pomagają całą swoją obecnością. Pomagają. Postanowiłem sprawdzić więc na dzień dobry w wysokich obrotach, czy znamy się na pieskach, czy znacie, jak się wabią takie znane z popkultury pieski. Pierwszy piesek już teraz.
1: A my jechaliśmy bagażowym. On kraca, ja na kratce. Dlatego taki zły, bo to zamknięcie niezwyczajne. A i pociąg go drażni. Ej, Stefan! Dobrego ci pieska przywiozłem.
0: No właśnie, jak się nazywa ten piesek, którego ten pan przywiózł Stefanowi, który się trochę zdenerwował, bo jechał pociągiem. Jak się nazywał ten pies? Pamiętacie, jak się wabił? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Nie ukrywam, oldschoolowa zagadka może być trochę trudna, ale wierzę w was, trzymam kciuki. Jak się wabił ten pies, który przyjechał do Stefana pociągiem? Mariusz Dąbrowski w studiu.
2: Rozmarzyłem się, bo widzę wyżła.
0: Mhm. A ja myślałem, że widzisz utrudnienia na
2: dlatego,
0: polskich drogach.
2: Dlatego, że byłem posiadaczem wyżłów przez wiele, wiele, wiele lat.
0: Mariusz podpowiada jak może, ale nie ujawnił jeszcze.
2: Mogę podpowiedzieć, jak moje wyżły się nazywały.
0: Nie ujawnił
2: zawsze
0: jeszcze.
2: Tak samo.
0: Jak się nazywał ten pies, o którego pytam. Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, a Mariusz już ujawnia, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proszę pozwolić, że rozpocznę z motoryzacyjnym pozdrowieniem oczywiście. No i wszystkie wyżby też niech będą wygłaskane. Jeśli chodzi o sytuację na naszych drogach, bez zmian na drodze ekspresowej S6. Dwa miejsca, w których są kłopoty. Na Wybrzeżu Gdańskim i na Pomorzu Zachodnim. Odcinek Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu 334 kilometra zepsuło się auto. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Na zachodniopomorskim odcinku S6 kłopoty są między węzłem Nowogard-Zachód a węzłem Osina w pobliżu 18 kilometra. Tu ciężarówka wypadła z drogi i blokuje prawy awaryjny pas w kierunku Szczecina. Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery drogowe po drodze, taranując znak drogowy, ruch wahadłowy. Krajowa 17, odcinek Piaski-Krasnystaw w Łopienniku nad Rzecznym na 132 kilometrze. Zderzenie auto osobowego z ciężarówką. Jedna osoba została ranna, droga była zablokowana. Teraz ruch poprowadzono w obu kierunkach pasami w stronę Krasnego Stawu. I jeszcze jeden kłopot. Droga krajowa numer 92 na odcinku Łowicz-Warszawa w pobliżu Sochaczewa. Na 5 kilometrze droga jest zablokowana po zderzeniu ciężarówki z busem. Policja kieruje ruch na objazdy trasami lokalnymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Warszawa. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Była reklama.
0: Dobrze, jeszcze raz w takim razie przypomnijmy sobie pieska, który podróżował koleją.
1: A my jechaliśmy w bagażowym. On kraca, ja na kratce. Dlatego taki zły, bo to zamknięcie niezwyczajne. A i pociąg go drażni. Ej, Stefan! Dobrego ci pieska przywiozłem.
0: No właśnie, jak się nazywał, jak się wabił ten piesek, którego ten pan przywiózł rzekomo Stefanowi, inny, który podróżował w bagażowym. Wiecie? Zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście. Nie wiem, czy to prosta, czy to łatwa, czy to trudna zagadka. Przekonamy się już niedługo.

0: No właśnie, no mówcie dobrze, jak się nazywał ten pies, jak się wabił ten pies. Michał z Belgii pisze, nie jestem pewien, ale czy chodzi o Szarika z Czterech Pancernych? Michale, nie, nie chodzi o Szarika z Czterech Pancernych. Michał z Marek twierdzi, że oczywiście to pies cywil, z uśmiechem odpowiadam, Michale. Nie, to nie cywil, to nie Szarik. Czy to Lampo? Pyta Aga Krawcowa. Nie, to nie Lampo. I tutaj kolejny wpis od was. Pies przywieziony z Zabuga wabił się Ksori, dzięki polskiej kiełbasie nauczył się polskich komend zamiast niemieckich. Czyste złoto komediowe. No proszę bardzo. To też nic nie mam wspólnego z tą historią. Ten pies oczywiście nie ma nic wspólnego z tą historią. Jeżeli chodzi o imię tego psa oczywiście. Czy czyste złoto komediowe? Tak, czyste złoto komediowe, to mogę odpowiedzieć. Oczywiście ten serial to w ogóle czyste złoto komediowe. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Jeszcze raz przypomnijmy sobie fragment z tym pieskiem.
1: A my jechaliśmy w bagażowym. On na klatce, on kratce, ja na klatce. Dlatego taki zły, bo to zamknięcie niezwyczajne. A i pociąg go drażni. Ej, Stefan! Dobrego ci pieska przywiozłem.
0: No właśnie, Kajtek, chłopaki nie płaczą. Todę pisze. Nie, to żaden Kajtek. Drogi Todę. I nie chłopaki nie płaczą. To serial. Stefanowi przywiózł ktoś pieska. Tak naprawdę nie Stefanowi, tylko sobie przywiózł. Ale nie uprzedzam, nie podpowiadam dalej, jak się nazywał ten pies. Jeżeli wiecie, aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Nagrywajcie, nagrywajcie, nagrywajcie. Piszcie dobre odpowiedzi. Trzymam kciuki oczywiście. I jedziemy teraz już z Third Line Bite.

0: Monstrum. 29 minut po godzinie 13. Cześć Robercie, pisze Basia z Mesia. Cześć Basiu, pozdrawiam. Pies nie wabił się, bruder. Masz rację, nie wabił się, tak? Basiu, nie wabił się. A jak się wabił? Halo, halo.
1: No, cześć Robercie. Cześć. To na pewno jest wycinek dialogu z filmu Pies, który jeździł koleją.
0: Oj.
1: A ten pies miał na imię... No, zapomniałem, nie wiem. Pozdrawiam, Puchaty z Kania. Miłego dnia.
0: Pozdrawiam Puchaty ze Skani. Pozdrawiam Puchatego ze Skani. Nie, to nie jest fragment filmu Pies o psie, który jeździł koleją, choć ten pies też przyjechał koleją do Stefana. Więc czekam. Wciąż czekam na dobre odpowiedzi. Jak się wabił ten pies? Przypomnijmy sobie raz jeszcze tę scenę.
2: A my jechaliśmy w bagażowym. On kratce, ja na kratce. Dlatego taki zły, bo to zamknięcie niezwyczajne. A i pociąg go drażni. Ej, Stefan! Dobrego ci pieska przywiozłem!
0: Dobrego pieska przywiózł Stefanowi. Jak się nazywał ten piesek? Jak wiecie, dawajcie odpowiedzi. Za chwileczkę do tego wrócimy, a teraz wracamy na polskie drogi o 13.30 z Mariuszem Dąbrowskim.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Droga ekspresowa S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga ekspresowa S6 bez zmian na odcinku węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 334. kilometra, awaria pojazdu, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni, S6, zachodnie Pomorze, węzeł Nowogard Zachód, węzeł Osina. W pobliżu 18 kilometra ciężarówka wypadła z drogi, blokuje prawy i awaryjny pas w kierunku Szczecina. Droga ekspresowa S7, odcinek Ostluda-Olsztynek w pobliżu miejscowości Górka na 70 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Najpierw jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana, teraz mamy informację, iż odblokowano jeden pas w kierunku stolicy. Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chylonia na drugim kilometrze jezdni w kierunku Rumi. Nie ma już utrudnień na S8 na odcinku Radzymin-Wyszków w pobliżu Woli Rasztowskiej na 490 kilometrze jezdni w kierunku Białegostoku. Bez utrudnień. Ale Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery drogowe, taranując po drodze jeden ze znaków drogowych, ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 91, odcinek Markowice-Sielec Duży w pobliżu Koziegłów na 501 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych, dwie osoby są ranne. Zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką 789.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tego pieska. Jak się wabił ten piesek w dniu dogoterapii? No to pytam, myślę, że ten pies wabił się ugryźć. Marek z X-a tak napisał. Ugryź, o ile dobrze pamiętam, Mirek z Gdyni. Czy Marek i Mirek dobrze pamiętają?
5: Cześć, tu cześć. Piotrek z Wrocławia. Ten pies wabił się ugryźć. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. No to już 3 głosy za ugryziem. Kasia M. z Kijanki też myśli, że to ugryź. Lobster, Alina ze Skody, Jacek GN65, Andy DWR, Ania Starnowa, Jola i Jacek. Wszyscy mówią, że to ugryź.
6: Witam, Tomek z Warszawy. Ten piesek nazywał się Ugryź. Mhm. Pozdrawiam.
0: Tak jest, ten piesek się nazywał Ugryź. Smoleń to wiedział, Leszek z Kijanki to wiedział, Wojtek wiedział, ekipa z Passata cała myślała, ekipa z Passata i wymyśliła, że to Ugryź. Oczywiście, że tak.
7: Witam, ja w sprawie odpowiedzi na pytanie, jaki to pies. To był pies o imieniu Ugryź. Pozdrawiam, Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Oczywiście, że tak. Paweł Ski to wiedział, Lola Fox, Majka P., Marek ze Starii, Ferajna z Głogoczowa wiedziała, że to ugryź. Patryk z Renom, K. Kurzyb też wiedział. Ten piesek to ugryź, napisał Jarek z Krakowa. Paweł też wiedział. A kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali, to był Jarek ze słynnych Malczyc. Kto jeszcze wiedział?
8: Halo, dzień dobry.
0: Dobry.
8: Oczywiście, że to był ugryź. Mhm. I ugryź poszedł ze Stefcią na polowanie.

0: zdecydowanie. Ale to nie potem. Za dobrze to się skończyło.
1: Tak.
0: Ugryź. Pozdrawiam, Anka z Lublina.
1: Pozdrawiam, Anko z Lublina. Oczywiście nie za dobrze to się skończyło. Jarek ze Słynnych Malczyc, jak powiedziałem, był na szybszy spośród tych, którzy pisali, a spośród tych, którzy nagrywali.
2: Witam, Tomek z Warszawy. Ten piesek nazywał się Ugryź. Pozdrawiam.
1: Tomek z Warszawy był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, więc Tomku, Jarku, możecie pozdrawiać panowie, kogo chcecie. Wielkie brawa i fanfary dla tych, którzy wiedzieli, że to Ugryź. Nieco zapomnianym piesek, ale pamiętaliście. Jarek i Tomek, możecie pozdrawiać, jak powiedziałem, możecie napisać pozdrowienia, możecie nagrać pozdrowienia. Naturalnie wyemitujemy te pozdrowienia, powiemy, pozdrowimy waszych najbliższych, jak się domyślam. No i oczywiście dodamy do tego piosenkę. Dowód na to, że to był Ugryź.
3: A my jechaliśmy bagażowym razem z Ugryziem.
1: Nie, my z razem z Ugryziem jechali w bagażowym. Ugryź. Przyznacie, że to bardzo oryginalne imię dla pieska. Dobrze, sam na linię Republika, już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Za chwileczkę wracamy do piesków. Na wysokich obrotach oczywiście, jak zwykle.

0: O, i jeszcze spływają dobre odpowiedzi. Magda i Ewa też wiedziały, że to ugryź. Marcin ze Sportka. No dobrze, trochę za późno, ale nic straconego. Jeszcze będzie można powalczyć o brawa, o fanfary i oczywiście o pozdrowienia, jeżeli chodzi o dogoterapię. Kolejny piesek. Mam nadzieję, że uporamy się do godziny 14 z tą zgadywanką. Co to za piesek?
1: To niemożliwe, żeby ona tyle jadła. Przecież to mały piesek.
2: Nie znasz się na tym? Ona codziennie musi jeść ręcinkę. Pies? I kochanie, suczka.
0: No właśnie, jak się nazywała ta suczka, która codziennie musi jeść cielęcinkę? Jeżeli wiecie, pamiętacie, to chyba łatwiejsze zadanie. Więc trzymam kciuki oczywiście, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak się nazywała ta suczka, która codziennie musiała jeść cielęcinkę?

0: Czas na pierwszy koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. Słuchamy.
1: Cześć, chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Anitę, która jest teraz w pracy, tak jak ja. No i też cały skład Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim słonecznej pogody.
0: Pierwsze pozdrowienia za nami. Mam Jarek ze słynnych Malczyc, bo to był Tomek oczywiście. Gorąco pozdrawia swoją siostrę, całą jej ekipę marznącą i moknącą, będącą w karwi na wakacjach. Dołączam pozdrowienia dla ekipy PRK. Dołączamy pozdrowienia od ekipy PRK dla tej siostry Jarku i jej ekipy marznącej i moknącej w karwi. No, może się pogoda zmieni. Ma się zmienić podobno. Weekend ma być upalny. Oby te przewidywania synoptyków się sprawdziły. Za 14:14.

0: Lala, rasowa medalistka. Ktoś napisał, nie miała na imię ta suczka Lala. Ten pies filmowy to Pysia, Boguś z Niro. Bogusiu, bardzo mi przykro, nie Pysia, trochę inaczej. To Perełka, Robcio KNC pisze, też nie Perełka, ale na P, to jest dobry trop. Uwaga, uwaga, raz jeszcze przypomnijmy sobie.
1: To niemożliwe, żeby ona tyle jadła. Przecież to mały piesek.
2: Nie zdasz się na tym? Ona codziennie musi jeść ręcznik. U pies? Kochanie, suczka.
0: No właśnie, jak się nazywała suczka, która codziennie musi jeść cielęcinkę. Trzymam kciuki za was, oczywiście piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Oczywiście, a teraz na 10 minut przed godziną 14 wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie pogody. Trasa ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowa. W pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuła się ciężarówka, blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu 334. kilometra zepsuła się ciężarówka. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. S6 raz jeszcze, odcinek węzeł Nowogard-Zachód, węzeł Osina w pobliżu Nowogardu. Na 18 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi, blokując prawy i awaryjny pas w kierunku Szczecina. Koniec kłopotów na S7 na odcinku Oslu-Olsztynek w pobliżu miejscowości Górka na 70 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma już utrudnień. Droga krajowa numer 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery drogowe, wcześniej taranując jeden ze znaków drogowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch na 8, na 45 kilometrze jest możliwy tylko jednym pasem dla obu kierunków.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
0: To co, tym razem się uda? Jak się wabiła ta suczka?
7: Suczka występowała w filmie Kogel Mogel i nosiła imię Prysia. Pozdrawiam, Rafał z MG.
0: Pozdrawiam, Rafałem z MG. Rysia? Rysia nie jest na PM. Rysia to byłam w Killerze i ona... kanapki takie rozpaćkane zrobiła i jajka smażyła. To nie była Rysia. Nie. Jeżeli wiecie, jak się nazywała ta suczka, to zapraszam do aplikacji. Nie Rysia, nie Pysia.
1: To niemożliwe, żeby ona tyle jadła. Przecież to mały piesek.
2: Nie zdasz się na tym? Ona codziennie musi jeść ręcznik. U pies? Kochanie, suczka.
0: Jak się nazywała suczka, która codziennie musi jeść cielęcinkę? Myślę, że to wiecie i odpowiecie.

0: Jacek z Galicji twierdzi, że punia, też nie punia, nie prysia, nie punia. Czy to pysia? Z Kogla Mogla pyta Darek z Wito. Skogla mogla, ale nie pysia, nie punia, nie prysia. Jak się nazywała ta suczka?
1: To niemożliwe, żeby ona tyle jadła. Przecież to mały piesek.
2: Nie zdasz się na tym? Ona codziennie musi jeść, leci. Pies? I kochanie, suczka.
0: No właśnie, jak to pamięć się płata figle, prawda? Jak się nazywała ta suczka? Mam nadzieję, że bezbłędne odpowiedzi za chwileczkę poznamy i wrócimy do tego po godzinie 14, a o 14 jak zwykle informacje pogodowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 11,5 pokazują termometry w Olsztynie i tam jest najchłodniej, Warmia i Mazury. Dziś chłodnawo, nie tylko zresztą tam, nad morzem też 12-14 stopni pokazują termometry. Najcieplej w Rzeszowie, 18 stopni na termometrach. Na Podkarpaciu w tym momencie, w centralnej Polsce 15,5, w Warszawie, w Poznaniu, w Bydgoszczy chłodniej, bo 15 i podobna temperatura jest w Łodzi w tym momencie. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia synoptyczne, no to na północy Polski wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i silnym wiatrem. Uważajcie, bo tam może nas przestawić z pasa drogowego, więc mocno kierownicę w dłoniach trzymajmy. A po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. Na południu jedynie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, wieczorem na szczęście będą stopniowo zanikać. Natomiast jeżeli chodzi o wiatr, to na ogół słaby i umiarkowany. Poza tą północą Polski, tam może być porywisty. W północno-wschodniej części kraju nawet do 65 km na godzinę. A wieje z zachodu i z południowego zachodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem. Robert Kilena.

No to jak się bawiła ta suczka? Oczywiście, że pikuś, pisze Krzysiek i Franek z Citroena. Za późno odpalili radio, panowie. No nie, no ale suczka nie mogłaby się wabić pikuś.

0: panowie. Nie był to pikuś. Suczka nazywała się Fusia. Monika ze Skody pozdrawia. Nie, Moniko, nie Fusia, ale jesteśmy naprawdę bardzo blisko prawidłowej odpowiedzi. Za chwileczkę do tego wrócimy, teraz wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jak nie pikuś, to może pikuletta, bo to tak by od pikusia...
0: No, tak.
2: Zgadłem? Wygrałem nagrodę.
0: Prawie, prawie. I ci, którzy pisali, że Teofila, na przykład Shakira, też się pojawiła taka odpowiedź.
2: To ładne.
0: Ale niestety nieprawidłowe te odpowiedzi.
2: No cóż, spoglądam na naszą drogową mapę utrudnień, choć spoglądanie na psy bardzo lubię. Ale psy również mogą być przyczyną konfliktu na drodze. Zwierzę, które ucieknie, które jest spłoszone, może wpaść pod auto. Dlatego my, kierowcy, musimy mieć zawsze oczy z każdej strony głowy. Bo to nie tylko piesek, to może być również dzika zwierzyna i coraz więcej takich zdarzeń jest na naszych drogach. I proszę pamiętać, że to my jesteśmy winni, bo to my, jaką drogą byśmy nie jechali, to my wchodzimy na trasy przemarszu zwierząt, to my ingerujemy w ich środowisko, a nie one w nasze, a więc musimy być ostrożni i uważni, a wtedy wszyscy pewnie będą zadowoleni. Nowe utrudnienie, Krajowa 11, odcinek Jarocin-Plesze w pobliżu miejscowości Witaszyczki. Na 352 kilometrze zderzenia auto osobowego z ciężarówką. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Policja wprowadziła ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa na 45 km. Awaria ciężarówki. Zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. S6. Dwa miejsca. Wschodnie wybrzeże i zachodnie wybrzeże. Odcinek Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 334 km, awaria pojazdu, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Odcinek Nowogard-Zachód, węzeł Osina w pobliżu Nowogardu, 18 km, ciężarówka wypadła z drogi, blokując prawy i awaryjny pas w kierunku Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No dobrze, wracamy do zadania, które miało rozruszać szare komórki. Jak widzę, po frekwencji w aplikacji rozruszało. To ta skogla mogla, ona się tak fajnie bawiła z innym pieskiem. Tak, Tomku, to ta, która się fajnie bawiła z innym pieskiem, tylko zapomniałem, jak na nią wołali, pisze Tomek. Może Pusia, Todem pisze, może Pusia. Czy to była Pusia? Michał i Ewa z Volvo tak twierdzą. A właściwie pytają się, czy to była Pusia?
5: No, witam raz jeszcze, podejście drugie. Czy ten piesek to może Pusia? Pozdrawiam, Marcin Michałowa.
0: Czy może Pusia?
6: Hej, PRK, to oczywiście odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta, bo to Pusia była biała, rasowa i cielęcinkę za dnia oczywiście.
0: Jasne.
6: Pozdrawiam, Uciu Guciu z Norwegii.
0: Uciu Guciu ma rację, suczka wabiła się Pusia, Milka też to wiedziała, suczka wabiła się Pusia i bardzo zdrowo się odżywiała, dodaje Ania Starnowa. Chociaż Mieciu na przykład twierdzi, że to rasowy kundelek typu owieczka był, a nie rasowy piesek. Suczka Pusia, to jest dobra odpowiedź, Mieciu. To była Pusia, Pucia, Pusia? Nie, Pusia, dobrze, Pusia, nie Pucia. Od Panci, Jacek z Zielonej Góry tak napisał.
7: Ten piesek to Pusia, pudelek miniaturowy, Adam z Mercedesa.
0: Pozdrawiam, Adamie. Z Mercedesa. Robert z Łodzi też wiedział, że to Pusia. Paweł z Gubina, Krystian, Marek, Agnieszka, Edyta, Kinga. Bardzo dobra odpowiedź. Daniel z Volvo, Boguś z Niro, Robert z Crosslanda, Leszek z Kijanki, Kasia z Kii, Sabin 10, Majek 1980. Wszyscy wiedzieli, że to Pusia.
8: Suczka nas babci nazywała się Pusia. Pa.
0: Pa. Oczywiście, że tak. Adam i Renia z Santa Fe też wiedzieli. Aga Krawcowa, bardzo dobra odpowiedź. Andrzej z Volvo, Michał z Mana, Piotr z Chorwacji wysłał nawet odpowiedź, że to była Pusia. Volvo FH5. Całe Volvo wiedział.

0: O, proszę bardzo, Maras wiedział, Danusia wiedziała, Ania wiedziała, Aga z Tygrysa, bardzo dobry strzał, Aga.
1: Cześć, witajcie, to zapewne chodzi o suczkę Pusie. Mhm. Pozdrawiam, Daros Częstochowy.
0: Daros Częstochowy też wiedział, że to suczka Pusia, poza tym Miki 1, 2, 3, 4, 5, 1, Tomek z CRX-a, Agnieszka P., Rafał z Dąbrowy Górniczej, Kasia Emski, Janki, Basia z Mesia, dobra odpowiedź, Głogoczów Team, cały się postawił i bardzo dobrze odpowiedział Jacek z Bydgoszczy, Lobster, Szymon z Nowego Tomyśla, Majka P., ojejku, ale mnóstwo dobrych odpowiedzi. Kto był najszybszy?
2: To Pusia. To jest z filmu Kogiel Mogiel. Była pudlem królewskim, dokładnie rzecz biorąc. O. Pozdrawiam, Doris.
0: Doris, ależ pełna odpowiedź. Doris, możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia kierowców za tą dobrą odpowiedź i jeszcze refleksem się Doris wykazała. A Monika z Mandarynki była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Pusia to była, oczywiście, że tak. Moniko, Doris, możecie, jak powiedziałem, napisać pozdrowienia, możecie nagrać pozdrowienia. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to Pusia. Teraz dowód na to, że to była Pusia.
3: Ale ja myślę o Pusi. Dla niej to już ja sama będę przygotowywała jedzonko. Ona codziennie musi jeść ręcinkę. U pies i kochanie suczka.
0: No właśnie, Pusia, ta suczka się nazywała. I jedziemy dalej. Już za chwileczkę całkiem na poważnie w wysokich obrotach.

0: Andrzej Łapan z nami w Wysokich Obrotach, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry Andrzeju, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
0: W sieci rozgorzała dyskusja o bezpieczeństwie w taksówkach, no i w tych przewozach osób, tak zwanych, które według naszych słuchaczy nie zawsze są taksówkami i nie można utożsamiać taksówkarzy z tymi ludźmi, którzy świadczą usługi dla ludności, jeżeli chodzi o przewóz osób. Często te, nazwijmy to, samochody na aplikacje prowadzone są przez obcokrajowców, no i pojawiają się takie pomysły, żeby to były licencje na to, żeby ci kierowcy mieli polskie prawo jazdy, ale nie tylko przepisywane z tego oryginalnego prawa jazdy swojego, tylko żeby zdawali egzamin w Polsce i dostosowali swoją kulturę jazdy do tej kultury jazdy w Polsce. I teraz pytanie do ciebie, Andrzeju, czy tak powinno być? Czy kierowcy spoza Unii Europejskiej powinni mieć obowiązek dodatkowych egzaminów, twoim zdaniem?
1: To znaczy, tutaj trzeba kilka rzeczy sobie odpowiedzieć na pytanie. Po pierwsze, te prawo jazdy oczywiście można wymienić na polskie, jak najbardziej.
0: Ale

0: To na razie tylko i wyłącznie urzędnicza czynność. Nie sprawdza się żadnych umiejętności tego.
1: Dokładnie. Jeśli państwo, z którego jest prawo jazdy, nie jest państwem, które przyjęło konwencję wiedeńską i genewską, to oczywiście tam trzeba jeszcze zdać egzamin teoretyczny. Praktycznego egzaminu nie ma. Tylko tutaj tak naprawdę chyba ta dyskusja tak wywołała taki rozgłos po tym, kiedy w Ząbkach doszło do wypadku tragicznego, w którym Audi też brało udział. I tutaj, szanowni państwo, ja chciałbym się właśnie zastanowić, czy wprowadzenie obowiązku egzaminu praktycznego dodatkowego dla osoby spoza Unii Europejskiej w czymś w tym wypadku pomoże. Bo zauważmy, że ten kierowca pochodził, jak dobrze czytałem w mediach, z Turcji i przez rok posiadał już polskie prawo jazdy. On posiadał przez rok polskie prawo jazdy. I on w tej Polsce odnajdywał się przez ten rok na tych polskich drogach, bo zauważmy, że ten kierowca musiał dostosować się do polskiej kultury ruchu drogowego. Tak samo jak Polak jedzie na przykład gdzieś do Azji i zobaczy, jak tam ruch drogowy wygląda, on się do niego dostosowuje. I teraz pytanie, czy wprowadzenie dodatkowych egzaminów dla takich kierowców spoza Unii coś pomoże? Moim zdaniem tutaj problem jest dalej, ja to zawsze powtarzam, z nieuchronnością kary. Po prostu.
0: Tylko widzisz, no, mówisz, że odnajdywał się w tej kulturze naszej jazdy, a tymczasem z prawego pasa, który miał skręcać w prawo, on nagle wykonał jakiś gest i skręcił w lewo. Oczywiście to Audi, o którym wspomniałeś, Andrzeju, jechało z nadmierną prędkością. Jasne, że doszłoby do wypadku. Może nie z takim skutkiem, z jakim doszło, jeżeli Audi by jechało z mniejszą prędkością. Niemniej jednak zdarzają się tacy kierowcy na polskich drogach. W Warszawie ich widuję często, którzy no nie bardzo się odnajdują w tej naszej kulturze jazdy.
1: Tutaj akurat ja bym tutaj nie brał pod uwagę narodowości tak aż bardzo. Natomiast często właśnie jadę do dużego miasta, bo ja jestem z małego miasta powiatowego, jak często jadę do dużego miasta, zamawiam właśnie Ubera, Bolta, czy po prostu klasyczną taksówkę. I powiem państwu szczerze, że ja na przykład taksówkami się po prostu, czy nieważne, czy to na aplikację, czy taką klasyczną, boję się jeździć.
0: Nie powinno tak być. Andrzej, przepraszam, że ci przeszkadzam, ale być tak, że ktoś się boi jechać taksówką.
1: Ja jako instruktor nauki jazdy, który widzi, co się dzieje za tą kierownicą, ja się bardzo często taksówkami po prostu boję jeździć. Ja nie widzę tutaj problemu z narodowością, jakby nie zauważam tak szczególnie różnicy.
0: Oczywiście, no dobrze, to z czym widzisz problem? Skoro nie ma problemu z narodowością, to znaczy, że do tego zawodu zostali dopuszczeni ludzie, którzy nie powinni świadczyć takich usług. Tak,
1: przede wszystkim. A po drugie, mała kontrola. No zauważmy, że tak naprawdę kontrola policji w ruchu drogowym często po prostu jest iluzoryczna i tej kontroli nie ma. Policjanci oczywiście nie są w stanie wyłapać wszystkiego. I tutaj dochodzimy właśnie do tego, że w Polsce po prostu nie ma nieuchronności kary. Oczywiście państwa europejskie, czy już powoli w Stanach Zjednoczonych, radzą sobie za pomocą technologii. Niestety Polska pod tym kątem jest zacofana.
0: Możemy w takim razie przywrócić rozwiązania z przeszłości. Wtedy trzeba było zaliczyć szkolenia z przepisów miejscowych, zdobyć zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie i psychologiczne przejść, zdobyć licencję, koncesję, przystosować samochód. No to akurat przystosowanie samochodu to w dalszym ciągu chyba obowiązuje. No niemniej jednak coś trzeba zrobić, bo jak czytam, te kontrole są jednak, tak twierdzi policja, i w czasie tych kontroli, jak czytam, policjanci informują, że wśród kierowców przewozów na aplikację wielokrotnie zatrzymywali osoby, które znajdowały się na terenie Polski nielegalnie, a mimo tego jeździli i wozili pasażerów bez wymaganych dokumentów, ściganych czerwoną notą Interpolu, kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, czasem bez ważnego prawa jazdy, więc chyba to trzeba uszczelnić.
1: Tutaj jest też właśnie tutaj firmy, które realizują, są jakby tymi podmiotami, które realizują te kursy w ramach tych aplikacji, one twierdzą właśnie, że też mają właśnie z tym problem, że nie istnieje żadna jakaś taka centralna baza, gdzie mogą informować o tych kierowcach. To znaczy na przykład jest kierowca w takiej aplikacji przewozowej i on zostaje z tej firmy wyrzucony, bo na przykład nieprawidłowo jeździł w ruchu drogowym, tysiące różnych powodów. I firma konkurencyjna nie ma informacji o tym kierowcy, że oni
0: dlaczego ta firma, która wyrzuciła tego kierowcę, nie informuje o tym? Bo nie ma centralnego rejestru kierowców, tak? O to chodzi.
1: Tutaj przede wszystkim jest problem taki, że w ogóle nasza cyfryzacja, jeśli chodzi o centralną ewidencję kierowców, jest no, troszeczkę patologiczna, ponieważ już w 2018 roku rozwiązało Ministerstwo Cyfryzacji umowę na realizację centralnej ewidencji kierowców 2.0. Więc tutaj

0: Tutaj no niestety mamy problem z cyfryzacją, z nieruchomością kary i wdrożeniem technologii do tego, żeby w końcu tych kierowców, tych po prostu kierowców, którzy nie powinni prowadzić taksówki czy tym podobne, żeby ich zatrzymać gdzieś.
1: Czy to, co proponuje Andrzej Łapa, pomoże? Co o tym myślicie? Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jak zwykle wasz głos jest ważny. Możecie go zostawić oczywiście w aplikacji, możecie napisać, co o tym myślicie, o tej sytuacji, możecie nagrać to, co myślicie. Aplikacja dla was, Andrzej. Porozmawiamy za parę minut ponownie.

0: Już 29 minut po godzinie 14 w studium PRK Polskiego Rady Kierowców Mariusz Dąbrowski z najnowszymi informacjami drogowymi. Posłuchajcie, co się dzieje.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Dość szybko zakończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 11 na odcinku Jarocin-Pleszew w pobliżu Witaszyczek na 352 kilometrze, gdzie po zderzeniu autoosobowego z ciężarówką, zderzeniu dość dramatycznym, bo jedna osoba została ranna, policja wprowadziła ruch w obu kierunkach jednym pasem, no i teraz wszystko zostało posprzątane, poskładane, uporządkowane i jedenastka przywrócona została do ruchu w swej pełnej krasie. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowo.

0: W pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuła się ciężarówka, blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice Śląskie w pobliżu Dębowiny. Na 45. kilometrze auto osobowe wjechało w bariery drogowe, rozbijając przy okazji znak drogowy. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 91, odcinek Markowice-Sielec Duży w pobliżu Koziegłów. Na 501 kilometrze doszło do kolizji dwóch autosobowych. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest zjazd z drogi 91 na drogę wojewódzką 789.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejny koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. Słuchamy.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe radio. I Karola, jak mnie słyszysz, pozdrowienia.
2: Doris pozdrawia Karola, więc dla Karola niech będzie oddział zamknięty.

0: Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy. Ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców zadałem Andrzejowi pytanie, czy kierowcy spoza Unii Europejskiej, ci, którzy mają inną kulturę jazdy, prowadzenia samochodu w swoich krajach, powinni mieć obowiązek dodatkowych egzaminów jakoś, żeby weryfikować to, czy potrafią jeździć. Domyślam się, Andrzeju, że jesteś przeciwny temu dodatkowemu obowiązkowi, ale powiedziałeś, że nieuchronność kary i kontrole załatwiłyby sprawę i by byłoby bezpieczniej. Dobry wniosek wyciągnąłem z twojej wypowiedzi?
1: Może nie tyle, że jestem przeciwny dodatkowym egzaminom, ale nie mam tutaj jakby konkretnego zdania w tym temacie. Rozumiem. Ponieważ jestem bardzo ostrożny w tym, co mówię.

0: No to w takim razie posłuchajmy, czy tak ostrożnie są nasi słuchacze. Halo, halo.
1: Cześć, PRK, odnośnie taksówkarzy, Uberów i tak dalej, Boltów. To rzeczywiście jest w Polsce ta jakość tych usług naprawdę na bardzo niskim poziomie. Kierowcy są niezbyt mili, są niekomunikatywni. Auta są właśnie standardów niestety wschodnich, gdzie jeszcze jednak można sobie na taśmę klejącą skleić auto i jeździć i fotele pokleić i też są ładne. To jednak kosztuje jeszcze trochę pracy, ale to jest prawda, że w Polsce jest źle i trzeba się za to wziąć, bo w krajach europejskich jest to dużo, dużo, dużo lepiej. Pozdrawiam, Uciu Guciu z Norwegii. Heja.
0: Pozdrawiam, Uciu Guciu. Tutaj ja to bym nie rozpatrywał tego w kategoriach, czy kierowca jest uprzejmy, czy nie uprzejmy, tylko czy potrafi jeździć, prowadzić samochód i jedzie bezpiecznie i czujemy się w tej taksówce, bądź w tym przewozie na aplikację bezpiecznie, czy nie. Andrzej przyznał kilka minut temu, że nie czuje się w takich samochodach bezpiecznie. Co należałoby zrobić?
2: Tutaj słuchacz zauważył jedną rzecz, że właśnie bardzo często te samochody są faktycznie w kiepskim stanie technicznym. Ja kiedy mówiłem, że boję się często taksówkami jeździć, to ja miałem na myśli oczywiście ze strony kierującego niebezpieczeństwo, ale jak tak pamięcią sięgam, to faktycznie bardzo często jest tak, że wyświetla się jakaś pomarańczowa bądź czerwona kontrolka na desce rozdzielczej u kierowcy i taksówki, i to jest
0: Ale przecież te samochody chyba potrafią, znaczy nie potrafią, tylko muszą spełniać określone normy i przechodzą badania techniczne.
2: Ja widziałem takie samochody, które przechodzą badania techniczne, które przejść w życiu nie powinny, więc akurat tutaj w tym, pod tym kątem na razie bym tak...
0: Czyli dużo jest do poprawienia.
2: Cało bardzo dużo do poprawienia pod
0: Dobra.
2: Tym kątem.
0: Czy znasz jakieś rozwiązania zagraniczne, które by pomogły w... ucywilizowaniu tego z powrotem w Polsce, bo ja przyznam się szczerze, ten problem istnieje od paru lat, natomiast wcześniej go nie było, bo taksówkarze rzeczywiście dobrze jeździli i mieli różne obowiązki, które musieli dopełnić, żeby zostać taksówkarzami.
2: Są rozwiązania, ale te rozwiązania dotkną każdego kierującego, każdego kierowcę. Są rozwiązania na przykład we Francji. Francja powoli wdraża system taki autonomiczny, który będzie weryfikował między innymi oczywiście prędkość kierujących i tak dalej, ale będzie też weryfikować, czy kierowca trzyma telefon przy uchu, czy ma kierowca pas zapięty, czy zawraca w miejscu niebezpiecznym i tym podobne. To będzie też obsługiwać.
0: Ale on nie zapobiegnie temu, że z prawego pasa nagle ktoś sobie zdecyduje jechać w lewo.
2: Bardzo często taksówkarze spędzają ogromną ilość czasu na drodze. To się przekłada na ogromną ilość też wykroczeń, więc kiedy ta liczba wykroczeń będzie duża, to szybko takiego taksówkarza niesfornego wyeliminujemy z ruchu drogowego. Oczywiście tutaj też będzie problem taki, że wyeliminujemy, czy problem w cudzysłowie, wyeliminujemy też kierowców takich przeciętnych, którzy wyjeżdżają na drogę, którzy łamią przepisy. To dzieje się we Francji, we Włoszech na przykład. Jest system Tutor, on już chyba ma 3.0 w nazwie. On nie dość, że ma odcinkowy pomiar kontroli prędkości, to także łapie ta bramka na samym początku i na końcu jako zwykły fotoradar. Sprawdza, czy samochody są przeładowane i tym podobne, więc już mamy tutaj takie pewne rozwiązania w Europie, które idą w sztuczną też inteligencję, takie wiele kamer, nadzorów i tym podobne. Na przykład w Nowym Jorku dla kierowców, którzy przekraczają prędkość, zaczęto montować, raczej będą montować tak zwane kagańce GPS. Po prostu, jeśli kierowca... To na razie jest program pilotażowy. W samym mieście Nowy Jork, choć planowano w całym stanie Nowy Jork to wprowadzić, kierowca, który będzie mieć więcej niż 16 mandatów, dziwna liczba, ale tak, 16 mandatów, dostanie tak zwany kaganiec na prędkość. I po prostu ten GPS, który pokazuje, ta mapa, która pokazuje, że w tym miejscu na przykład może jechać, nie wiem, 30 mil na godzinę, nie będzie mógł tej prędkości przekroczyć.
0: No tak, ale to wciąż rozwiązania dla wszystkich kierowców, a nie tylko dla tych, którzy świadczą usługi jazdy dla ludności. Ja jednak myślę, że tacy kierowcy quasi-zawodowi, powiedzmy, czyli ci, którzy wożą innych ludzi, powinni coś powinno się wymyślić, żeby naprawdę specjalistyczne testy psychologiczne, psychotechniczne, weryfikować zdolność do wielogodzinnej pracy w ruchu miejskim, czy taki kierowca w ogóle potrafi jeździć w ruchu miejskim i tak dalej, i tak dalej.
2: No tutaj jeśli chodzi o takie
0: było,
2: badania,
0: teraz nie ma.
2: Takie badania psychologiczne, to ja właśnie tutaj dlatego jestem taki właśnie ostrożny i zastanawiający się, ponieważ ja pracowałem w transporcie drogowym i kierowcy na przykład ciężarówek mają takie badania. Mają badania psychologiczne, mają badania lekarskie.
0: No właśnie.
2: A nie widzę, żeby kierowcy ciężarówek

0: opanowali prawo ruchu drogowym. Kiedy jadę z kursantem po drodze krajowym i spotykamy ograniczenie do 70 km na godzinę i my zwalniamy do 70 km na godzinę, to i mając za sobą ciężarówkę, wiem, że za chwilę ona będzie siedzieć mi na zderzaku na odległości 1 metra, bo chcę, żebyśmy przyspieszyli. To jest klasyka. Mhm.
1: Maciek z UK pisze, w UK taksówki przegląd techniczny mają 2 razy w roku. Nie wiem, jak jest z autami na apkę, pisze nasz słuchacz. No niemniej jednak, jeżeli 2 razy do roku byłby przegląd takiego samochodu, to z pewnością nie byłoby tych samochodów sklejanych na taśmę. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Może tak by było. A może pójdźmy w takim wypadku w taksówki autonomiczne, tak jak już jest to w Kalifornii, bez kierowcy, a tam liczba wypadków i stuczek jest o wiele mniejsza. Oczywiście to jest eksperymentalne jeszcze w Stanach Zjednoczonych i to było chyba Waymo, się nazywały te taksówki. Mm-hmm. One czasami potrafią wjeżdżać pod prąd, potrafią dziwne rzeczy robić, byłyby inne problemy, ale to nie byłby problem wypadków, tylko ewentualnych dziwnych zdarzeń z tymi taksówkami, bo faktycznie zdarzają się takie nagrania w sieci, gdzie 3 taksówki autonomiczne potrafią się na skrzyżowanie zablokować.
1: No właśnie. Wróćmy do tematu. Adam z BMW pisze, mieszkaniec Krakowa, korzystający czasem z tych taksówek na aplikację, chciałby zwrócić uwagę, że część kierowców nie mówi nawet po polsku w języku komunikatywnym spośród tych kierowców, więc nie można się z nimi nawet porozumieć. On po prostu dostaje w aplikacji informacje, gdzie ma jechać, nastawia nawigację i jedzie, więc to też...
0: To jest fakt, taki problem faktycznie występuje, to akurat to no jest tak, racja, ale... że z tym kierowcami tam tylko, co prawda, tam jest, wskazujemy w aplikacji, gdzie mamy się poruszać, więc to akurat taki plus, bo w klasycznej taksówce to byłby faktycznie minus, kiedy z taksówkarzem nie moglibyśmy się porozumieć. No tutaj pytanie, czy jesteśmy coś w tym stanie zrobić, czy my naprawdę będziemy chcieli wymagać płynnego języka polskiego od obcokrajowców?
1: No właśnie, to nie wsiadamy do taksówki po to, żeby, nie wiem, mieć rozrywkę, tak, i porozmawiać sobie z kierowcą, tak, byleby ten kierowca jechał
0: bezpiecznie,
1: tak, przepisowo. Właśnie, jak to zrobić, żeby tak było, bo na razie tak nie jest. Nad tym będziemy się jeszcze zastanawiać w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Andrzeju, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, był z nami. Jeżeli macie zdanie na ten temat, podzielcie się nim na antenie poprzez aplikację.

A nasi słuchacze informują, że na 401, na wojewódzkiej 401 zjazd na Grodków, to jest na południu kraju przy A4, jak się domyślam, kolizja dwóch ciężarówek, spore korki już się robią. Dziękujemy za informację. W każdej drogowej sprawie oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my na drogi wracamy za 4 minuty.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 15, a Mariusz w studiu, więc będą informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo kłopotów na Krajowej Siódemce, na odcinku Czosnów-Kiełpin. To jest w tej chwili remontowany odcinek Krajowej Siódemki. Remont to może za małe słowo, ta trasa jest przebudowywana do formatu drogi ekspresowej S7, no i zwężone pasy, zmiana organizacji ruchu, zmiana limitów prędkości, proszę uważać. Potem od Kiełpina przez Łomianki niewielkie korki, potem jest spory korek od Łomianek po most północny w Warszawie dla wjeżdżających do stolicy. W samej stolicy problemy na S8. Od Koła po Marymont korek dla jadących w stronę Białegostoku, od Żerania po Marymont korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. Na S5 bez zmian na odcinku węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuta ciężarówka wciąż blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Dobra wiadomość z trasy S52 z odcinka węzeł Komorowice, węzeł Rosta w pobliżu Bielska Białej na 36. kilometrze auto osobowe wjechało w bariery. Ta dobra informacja polega na tym, że wszelkie utrudnienia na 36. kilometrze ekspresowej 52 zostały usunięte i w kierunku Żywca jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Przypominam, droga krajowa nr 91 Markowice-Solec-Duży w pobliżu Koziegłów na 501 kilometrze po kolizji dwóch autosobowych dość dramatycznej, bo dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Zablokowany jest zjazd z drogi 91 na drogę wojewódzką 789.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 15. O 15 sprawdzamy sytuację meteorologiczną na wysokich obrotach.

0: kierowcy spoza Unii Europejskiej powinni mieć obowiązek dodatkowych egzaminów. Może rozszerzmy to pytanie. Nie chodzi o kierowców spoza Unii Europejskiej, tylko spoza naszego obszaru, jeżeli chodzi o kulturę jazdy. Powinni mieć obowiązek dodatkowych egzaminów, żeby po prostu sprawdzić i weryfikować, czy potrafią radzić sobie w naszych warunkach drogowych. Halo, halo.
1: Jakość kierowców w usługach przewozowych, jakie by nie były, obecnie jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Bardzo mała znajomość miasta, bardzo małe przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, także bezwzględnie znajomość przepisów, bezwzględnie umiejętność posługiwania się również mapą, bo z tym często też mają problem, ale i znajomość topografii miasta, tak jak to kiedyś być powinno.
0: No właśnie, z tą topografią miasta to ja nie byłbym tak restrykcyjny z tego prostego powodu, że teraz no, każdy ma nawigację i jakoś tam ta nawigacja prowadzi, jeżeli ktoś potrafi sobie oczywiście z nią poradzić. Natomiast jeżeli chodzi o bezwzględne przestrzeganie przepisów drogowych i umiejętność zachowania się w warunkach drogowych, to absolutnie tak. Co o tym myślicie? Macie swoje zdanie, z pewnością czekam na wasze opinie.

0: Nie w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tymczasem 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiem od naszego słuchacza, że w Słupsku już nie pada, ale jest 15 stopni i wieje dość mocno. Z zachodu wieje w Słupsku. No dziś wieje albo z zachodu, albo z południowego zachodu.

0: Poczekamy na rozwój sytuacji. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, chociaż z przejaśnieniami. Na południu kraju nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Wieczorem będą dopiero zanikać. Miejscami głównie w północno-wschodniej części Polski, czyli na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Wiatr na ogół słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie burz może być porywisty, nawet do 65 km na godzinę, a wieje nam z zachodu, jak powiedziałem, i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy na wysokie obroty. Prawie 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: A jak ktoś jedzie do domu, no to chętnie pewnie się dowie, jak się jeździ po Polsce. 10 minut po godzinie 15. Takie informacje ma dla Was Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krewa numer 91, odcinek Markowice-Sielec Duży w pobliżu Koziegłów na 501 kilometrze. Po kolizji dwóch autosobowych, kolizji, w której dwie osoby zostały ranne, wciąż zablokowany jest zjazd z drogi, na drogę wojewódzką 789 z Krajowej 91. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S52 na odcinku węzeł Komorowice-węzeł Rosta w pobliżu Bielska-Białej na 36 kilometrze. Kolejne nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S7. Odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu węzła Elbląg-Wschód na samym początku trasy. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Kolejne nowe utrudnienie. Droga Krewa numer 63, odcinek Łuków-Siedlce w pobliżu miejscowości Gołaszyn na 295 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Koniec kłopotów na S6, cena odcinku węzeł Nowogard-Zachód, węzeł Osina w pobliżu Nowogardu na 18 kilometrze. I informacja o Komorowicach.

0: Katowicach i węźle Rosta już Państwu została przekazana, więc życzę bezpiecznej podróży z włączonymi światłami mijania. Nie jeździmy na światłach dziennych i pamiętamy o zachowaniu odpowiedniego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

Tak, przysłuchuję się dyskusji o kierowcach taksówek. Serio, pisze Leszek, statystycznie jest tak źle. Statystyki są takie zatrważające, jeśli chodzi o wypadki spowodowane przez kierowców taksi, bo jakoś nie słyszałem, żeby były nagminne. Po prostu trzeba się chyba pogodzić, pisze Leszek, nasz słuchacz, z tym, że wypadki się zdarzają wśród kierowców taksi, kierowców autobusów, ciężarówek i innym podobnych. Zawsze dyskutujemy po tym, jak ktoś wjedzie na autostradę pod prąd, wjedzie na przejazd kolejowy i tak dalej, i tak dalej. A jakiś czas mija potem i znowu się to wydarza. Leszku, masz rację, absolutnie. No media to są takie, że pretekstem na bazie, której prowadzą dyskusję, jest właśnie taki newralgiczny punkt, czyli taki wypadek, jak miał miejsce w Ząbkach pod Warszawą niedawno, ale tak naprawdę ta dyskusja chyba jest trochę szersza, bo mówiliśmy o tym w piątek, że ustawa Lex Uber zrobiła spustoszenie, jeżeli chodzi o przewozy osób i trzeba by coś zrobić, poprawić, żeby ci ludzie, którzy wożą osoby, po pierwsze, lepiej jeździli, stosowali się do przepisów, a nie na przykład zgarniali klientów na przykład, no nie wiem, z przejścia dla pieszych, bądź tam, gdzie nie można się zatrzymać, żeby się stosowali do tych przepisów i o to chodzi tak naprawdę w tej dyskusji, a nie tylko o to, że wydarzył się wypadek. Kolejny głos w dyskusji. Sensowna aktualizacja przepisów poparta konsultacjami i opiniami ekspertów z uczelni wyższych oraz nieuchronność kary z adekwatnym taryfikatorem, żeby nie było tak, że mandat staje się opłatą za parkowanie raz do roku albo sposobem na nieuczciwy biznes na apkę przez niższe koszty działalności kosztem bezpieczeństwa i jakości. Pisze nasz słuchacz, nie podpisał się, to bardzo ogólne.

0: zdanie, ale jak to zrobić właśnie? Kolejny głos w dyskusji, halo.
1: Jeżdżę bardzo dużo,
0: tak?
1: Jeżdżę po 8-9 godzin dziennie. Mhm. To nie jest tak, że mam więcej przewinień, bo dużo jeżdżę, wręcz przeciwnie. To jest tylko i wyłącznie kultura jazdy, mhm. spryt jazdy, to, że człowiek umie myśleć. A ci ludzie, którzy jeżdżą na tych pseudotaksówkach, oni nic nie myślą, jak już to zero-jedynkowo, a zapominają, że wożą ludzi. Także tu z tym panem się nie zgadzam, mhm. nigdy się nie zgodzę. Pozdrawiam.
0: Z naszym gościem, którego my mieliśmy po godzinie 14, domyślam się. No, no tak, trzeba myśleć. To jest główne zadanie dla nas, kierowców na drodze. I nie zero-jedynkowo rzeczywiście, no ale tam no, cena czyni cuda tak naprawdę i ci kierowcy niejednokrotnie, tutaj do Leszka, mówię naszego słuchacza, niejednokrotnie naprawdę zatrzymują się tam, gdzie nie powinni. Tylko jak zdefiniować naszą kulturę jazdy? Mówiłem o tym, żeby tak naprawdę żeby do tej kultury jazdy europejskiej dostosować wymogi. I tutaj przewóz PW pisze, jak zdefiniować naszą kulturę jazdy. Przecież Norweg, czy Szwed, czy Szwajcar jeździ zupełnie inaczej od nas. Nawet Czesi, których znam, są zdziwieni naszą gonitwą, szczególnie w miastach. Ilu polskich kierowców by zdało taki rzetelny test? No właśnie, to kolejne pytanie, które pozostaje na razie bez odpowiedzi.

0: 29 minut po godzinie 15. Rozruszajmy sobie szare komórki, bo my z pewnością wszyscy się zgadzają. Te szare komórki przydają się nam na drodze, więc rozruszajmy sobie szare komórki. Motoryzacyjną zagadką. Chodzi oczywiście o model samochodu, jak to zwykle bywa. No nie, no czasem chodzi o markę. Tym razem chodzi o model samochodu. A podpowiedź brzmi tak. Sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. Wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, wpadliście od razu na to, to już teraz możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. A jeżeli jeszcze nie wpadliście na to, o jaki samochód chodzi, to powtórzę podpowiedź. Sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. Aplikacja czeka. Mariusz też czeka z najnowszą informacją drogową.
1: Mnie się wydaje, że znam na pewno trop prowadzący do odpowiedzi, bo czy tym samochodem, tym modelem samochodu nie jeździł czasami 40-latek ze swoim wyżłem ugryź?
0: Nie.
1: Przecież on budował port, co prawda lądowy, ale budował.
0: Ale nie jeździł tym modelem samochodu, ojej, bo Mariuszu, podpowiem, tego samochodu jeszcze wtedy nie było. 40-latek miał, zresztą to nie był pies ugryź, nie należał do 40-latka, tylko do jego teścia. W każdym razie, no nie podpowiedzieliśmy za bardzo, ale mam nadzieję, że się domyślicie, o jaki samochód chodzi, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 91, Markowice, Sielec Duży w pobliżu Koziegłów na 501 km.

0: metrze po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest zjazd z drogi krajowej 91 na drogę wojewódzką 789. Droga krajowa nr 63, odcinek Łuków, Siedlce w pobliżu Gołaszyna na 295 kilometrze, zdarzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Droga krajowa nr 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery drogowe, niszcząc wcześniej znak drogowy, ruch wahadłowy. S7, odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu węzła Elbląg-Wschód. Na początku trasy auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Gdańska. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu 334 km zepsuło się auto, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Gdyni. Droga S5, odcinek Bydgoszcz-Północ, węzeł Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa na 45 km zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Gdańska. Jeszcze jedno utrudnienie, droga krajowa nr 50, odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Wójty na 248 km ciężarówka przewróciła się na jezdni. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz podpowiedź, sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Przypomnę podpowiedź. Sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. Jaki samochód?
1: Iza z Volvo.
0: Iza z Volvo. No rzadko się tak zdarza, że wiemy, kto nagrał wiadomość, ale nie wiemy, jak brzmi odpowiedź. Izo, nie nagrałaś odpowiedzi, nagrałaś tylko to, jak się nazywasz. Więc prosimy o powtórkę, jak się nazywa ten samochód?
2: Cześć, Jacek Wrocław. Cześć. Ja stawiam na Fiata Marea. Cześć, pozdrawiam.
0: Cześć, a że taki marynarski, tak? Niby Marea. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Marcin stawia na Renault Lagunę, nie wiem dlaczego. A, bo Laguna kojarzy się... No, kojarzy się z morzem, ale sportem? Chyba nie. Nie chodzi o Renault Lagunę. Sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. O jaki model chodzi? Jeżeli wiecie, o jaki model chodzi, albo domyślacie się, ujawnijcie swoje myśli w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. No oczywiście w trakcie jazdy na wysokich obrotach. Jeszcze raz powtórzę, sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. O jaki model może chodzić? Na spokojnie czekam w aplikacji i trzymam kciuki.

0: Sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. O jaki samochód chodzi?
1: Może powiem przewrotnie. Mhm. Auto sportowe. Pozdrawiam, Tomek.
0: Pozdrawiam, Tomku. No nie wiem, jak to skomentować przewrotnie. Nie chodzi o auto sportowe. Ba, ten samochód nie jest sportowym modelem. Oskar z Australią twierdzą, że chodzi o Morris Marine. Nie, to nie Morris Marina. O jaki samochód chodzi? Czekam oczywiście na wasze wpisy, na wasze nagrywane wiadomości. Sądząc po nazwie, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. O jaki model chodzi?

0: Za 10 minut będzie godzina 16. Wrócimy oczywiście do tego samochodu, o który chodzi w dzisiejszej zgadywance w wysokich obrotach, ale zanim do zgadywanki wrócimy, sprawdźmy, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze bez zmian po awarii ciężarówki. Wciąż zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 330.

0: 4 kilometra, kolejna awaria. Zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. S7, odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu węzła Elbląg-Wschód. Na samym początku trasy auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa numer 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny. Na 45 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery drogowe, taranując wcześniej znak drogowy, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 50, odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wójty na 248 kilometrze. Ciężarówka przewróciła się na jezdni, wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa numer 63, Łuków-Siedlce w pobliżu Gołaszyna na 295 kilometrze. Doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych, w którym niestety dwie osoby zostały ranne. Droga numer 63 na 295 kilometrze jest drogą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
5: No to kolejna próba. Czy tym razem się uda? Halo, halo.
6: Opel Kapitan. A dlaczego? O. Dlatego, że w porcie jest kapitanat, a w kapitanacie pracuje kapitan. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.
5: Pozdrawiam, Maciek, oczywiście, ale czy naprawdę wielu pracowników portowych to kapitanowie i powinni mieć taki samochód Opel Kapitan? No nie, nie chodzi o Opla Kapitana. Halo, halo.
7: Czyżby chodziło o nawigatora? Pozdrawiam, Krzysiek.
5: Pozdrawiam, Krzyśku, Lincoln Navigator. Fajny samochód, wielki, ale nie chodzi o ten model. Sądząc po nazwie tego modelu, raz jeszcze w takim razie przypomnę i mam nadzieję, że po godzinie 16 zamkniemy temat. Wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. Powinno mieć ten samochód wielu pracowników portowych, więc chyba sama nazwa już się nasuwa. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że w końcu otworzą się te klapki i za chwileczkę spłyną dobre odpowiedzi.

0: Tanecznym nastroju. My mijamy godzinę 16, 12,3 stopnia Celsjusza w Kętrzynie i tam jest najchłodniej, najcieplej w Rzeszowie 18,3. Do 20 się nie zbliżamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A20 przewidywali właśnie synoptycy na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. Na razie tych 20 stopni Celsjusza nie widzę na oficjalnych mapach.

pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. Na południu kraju nawet rozpogodzenia, chociaż i przelotne opady deszczu, a wieczorem te opady na szczęście będą

0: gęsty, a wieje z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. Ha. Jak chodzi o Nissana Armadę, to nikt nie zgadnie. Witka, MK Wrocław, tak mi się wydaje, pisze w aplikacji, a nie, Makapaka pozdrawia. No niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy. Robert Kilan. This Romeo is bleeding.

0: No to musi być mini kuter. Mateusz z Volvo pisze z uśmieszkiem. No oczywiście nie. Hyundai Porter to kolejny strzał. Krzysiek 888 tak napisał. Nie, Krzyśku, to nie ten samochód. Znacznie łatwiejszy, jeżeli chodzi o model, bo dostępny i obecny na polskich drogach. Czy chodzi o Ferrari Portofino? Przemo pyta się. Nie, nie chodzi o Ferrari Portofino. Jakbym na przykład powiedział, że wszyscy pracownicy portów Portofino powinni mieć ten samochód, to by się może zgadzało. No to będzie bardzo ładna miejscowość Portofino.
1: Ferrari Portofino, Kia Sorento, jak to pięknie brzmi. No,
0: rozmarzył się Mariusz Dąbrowski, ale
1: i
0: teraz...
1: do tego wyżeł. Wyżej wymieniony wyżeł.
0: Wyżej.
1: Można wyżej być, wymieniony no, wyżeł.
0: Dobrze. Podpowiadam wam jak może, ale na razie... Nie udało się, może po informacjach drogowych się uda, a nawet na pewno się uda odpowiedzieć na to pytanie. Tymczasem odpowiadamy na pytanie, co się dzieje na polskich drogach, 10 minut po godzinie 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wciąż problemy na Krajowej Siódemce, od Czosnowa po Łomianki, właściwie po Kiełpin, a od wyjazdu z Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. Na S8 korek jest od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Natomiast w przeciwnym kierunku, w stronę węzła Konotopa, korek jest od Żerania po Marymont. S7, odcinek Elbląg Ostróda. W pobliżu węzła Elbląg Wschód na początku trasy auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Druga krajowa nr 50 Łochów, Mińsk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wójty na 248 km. Ciężarówka przewrócona na jezdni, ruch wahadłowy i druga krajowa

0: Chyba numer 63, odcinek Łuków-Siedlce. W pobliżu Gołaszyna na 295 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Droga numer 63 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Wracamy do zagadki motoryzacyjnej. Na skojarzenie z nazwą, oczywiście to zagadka, sądząc po nazwie tego modelu, wydaje się, że wielu pracowników portowych powinno mieć ten samochód. Czy to Dacia Docker? Pyta Aśka z czerwonej Mazdy. Monika z Mandarynki też myśli, że to Dacia Docker i podobnie napisała Basia z Mesia. Myślę, że to będzie Dacia Docker. Czy to będzie Dacia Docker?
5: To jeszcze raz. To jest oczywiście Dacia Docker. Mm-hmm. Jeszcze raz Iza z Volvo.
4: Iza z Volvo, proszę bardzo. Teraz Iza nagrała już i odpowiedź, i swoje imię. Sławek Stojki też wie, że to Dacia Docker. Dacia Docker na 100%. Marcin napisał Fufon z Kozienic. Bardzo dobra odpowiedź. Ze słonecznej i gorącej Hiszpanii. Daniel też wysłał odpowiedź. Oczywiście, że tak. Chodzi o Dacia Docker.
6: Witam jeszcze raz, tu Piotrek z Wrocławia. Olśnienie.
4: O!
6: Dacia Docker. Pozdrawiam.
4: Fajnie, dobrze mieć olśnienie, dobrze uruchomić szare komórki. Oczywiście Aga z Tygrysa uruchomiła i też odpowiedziała. Toczek wiedział, Adam wiedział, dziadek Jacek z Juliet też wiedział, Paweł z Toyoty, dobra odpowiedź, Tomasz, Irek, Marek z Łodzi, Magda, AA Korfanty, Wojciech, ktoś jeszcze?
7: Halo, halo, dzień dobry, tu Krzysiek z Passata. Mhm. Chodzi o Dacia Docker. Mhm. Pozdrawiam szerokości.
4: Bardzo dobra odpowiedź, Krzyśku z Passata. Robert z Ducato też wiedział. Dacia Docker przecież pisze Adi z Iveco. Sława zwiedział, Nowiś wiedział, Ania Starnowa wiedziała, Paweł z Kii i kto jeszcze?
8: W sprawie zagadki Dacia Docker. Mm-hmm. Włodek z Elbląga z Gąski. Pozdrawiam.
4: Pozdrawiam Włodku z Elbląga. Robert z Crosslanda wiedział, Norbert wiedział, ale ktoś musiał być najszybszy, jeżeli chodzi o tę wiedzę. Tode był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
9: Dzień dobry, dzwonię z odpowiedzią. Chodzi pewnie o Dacie Docker. Mhm. Od doków i pracowników portu.
4: Tak.
9: Pozdrawiam Wojciech z BMW. Obecnie dłużącej się jeździe po A2 w kierunku Łodzi z Warszawy. Pozdrawiam szerokości.
4: Pozdrawiam Wojciechu z BMW. Wojciech z BMW i Todę. Panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swoją szansę. Nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia. Dołączymy piosenkę dla waszych pozdrowionych oczywiście. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali Dacia Docker. I gramy, i jedziemy.

0: 21 minut po godzinie 16 to są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Darek Balcerzyk z Samaru jest ze mną w studiu. Dzień dobry Darku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Będziemy rozmawiać o chińskiej motoryzacji, o chińskich samochodach, które są coraz popularniejsze w Polsce i to nie tylko te nowe, ale również jak się okazuje używane, ale zacznijmy od nowych. Darku, zwiększenie sprzedaży chińskich marek w Polsce jest zauważalne, prawda?
1: Cały czas. Z tym

0: procederem mamy do czynienia już
1: od
0: dłuższego czasu. Mhm. W zasadzie można powiedzieć, że od 2024 roku. Mhm. Co roku udział samochodów producentów chińskich w rynku nowych aut zwiększa się. Ostatnio mieliśmy do czynienia z rekordowym udziałem w maju za jeden miesiąc. Ponad 14,5%. Mhm. Więc to 14,6 i to jest nawet lepszy wynik niż rekordowy w grudniu ubiegłego roku, kiedy wiadomo, że zawsze ten grudzień jest takim dobrym miesiącem dla sprzedawców.
1: No tak, ale to pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś, że 10% rynku w grudniu czy tam w listopadzie to już byłoby ho, ho, ho. A teraz mamy 14.
0: A teraz mamy 14. Mhm. Po 5 miesiącach ten udział też jest niemały, 12,2%. Mhm. Więc mówimy tu już naprawdę o znaczącym i widocznym udziale samochodów chińskich.
1: Dobrze. Czy to wynika z tego, że one są tańsze? Czy ludzie myślą, że są tańsze?
0: Myślę, że jeszcze są tańsze, bywają tańsze, natomiast pewnie z czasem to się oczywiście będzie zmieniało, nie dlatego, a może nie wyłącznie dlatego, że chińscy producenci będą podnosić ceny, ale konkurencja obniża je. I to jest też widoczny trend, że wreszcie doczekaliśmy się czasów, gdy europejscy producenci zauważyli, że coś jest nie tak z tym rynkiem samochodowym i zaczęli obniżać ceny. Oczywiście nie chodzi im o nasze dobro, tylko o ich dobro. Po prostu o to, że ich samochody przestały się sprzedawać.
1: No właśnie, i teraz moje pytanie brzmi, bo ten skok jest lawinowy, nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o popularność samochodów chińskich. Z czego to się wzięło? Polacy uwierzyli, że samochody chińskie są tak samo niezawodne, mają taką samą dobrą gwarancję, a może nawet lepszą niż europejskie, czy koreańskie, czy japońskie. Czy po prostu to się odbywa na takiej zasadzie, że pocztą taflową rozchodzi się wieść, że te chińskie samochody no nie są takie złe, sąsiad kupił, pójdę zobaczyć, o, jaki fajny samochód, to ja też sobie kupię?
0: Właściwie odpowiedziałeś już sam sobie na te pytania, bo wszystkie te elementy składają się na ewidentny sukces chińskich producentów na polskim rynku. No nie ma lepszej promocji niż taka szeptany marketing, prawda? Więc naturalnie, że jeśli sąsiad kupił i jest zadowolony, obserwujemy go, jeździ, rozmawiamy z nim, mija kilka miesięcy i my zaczynamy zastanawiać się nad nowym samochodem, a on jest zachwycony, no to oczywiście wpływa to na nas.
1: No, z pewnością, tylko że zastanawiam się, czy te kilka miesięcy to jest wystarczający czas, żeby podjąć taką decyzję, bo przecież samochód to no, spory wydatek, niezależnie od tego,
0: oczywiście,
1: czy chiński,
0: że tak.
1: Czy nie.
0: I wszystko zależy, jak bardzo potrzebujemy nowego samochodu. Mhm. Czasami to jest taka sytuacja, że do tej pory kupowaliśmy używane auto. Mhm. Mniej więcej właśnie powiedzmy w cenie około 100 tysięcy i teraz mamy dylemat, czy kupić znowu używane auto 3, 4, 5-letnie, na przykład polizingowe, czy wejść już w ten segment nowych samochodów, nawet dokładając kilkanaście tysięcy złotych.
1: Ale nowy.
0: Ale nowy, z gwarancją.
1: Właśnie.
0: Oczywiście.
1: Nikt nie siedział
0: fotelu. Zerowy przebieg. Więc właśnie. To jest bardzo kusząca perspektywa.
1: Zdecydowanie.
0: Nie dziwmy się, że Polacy no dość intensywnie zainteresowali się chińskimi samochodami.
1: W dalszym ciągu zastanawiam się, jak to jest z tą gwarancją i tym, że te samochody, czy wytrzymają próbę czasu, o to mi chodzi. I czy naprawdę, czy ci, którzy je kupują, zastanawiają się nad tą próbą czasu, czy na przykład myślą sobie, a po 3 latach to i tak się go gdzieś tam sprzeda.
0: No właśnie tutaj może być problem, bo jeśli one się nie sprawdzą po 3 latach...
1: To się nie sprzeda.
0: To się nie sprzeda, oczywiście, że tak. Natomiast czy się sprzeda, czy nie, to tak naprawdę dowiemy się rzeczywiście po 3, 4, 5 latach. Bo jeśli wytrzymają tę próbę czasu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby walczyły o znacznie większy udział niż obecnie w rynku.
1: No tak sobie myślę, Darku, z tego co powiedziałeś, wynika fakt, że chyba europejscy, japońscy czy koreańscy producenci wiedzą, że te

0: samochody jednak wytrzymają próbę czasu, skoro obniżają cenę swoich.
1: Możliwe. Uważam też, że po prostu przespali ostatnie lata. I teraz mają naprawdę duży problem, jak odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości, do której zresztą sami przyłożyli swoją rękę.
0: O chińskiej motoryzacji, zwiększającej swój udział w rynku polskim, nie tylko polskim, rozmawiamy dzisiaj z Darkiem Balcerzykiem. Jeżeli chcecie zabrać głos w dyskusji, chcecie dodać swoje zdanie, zapraszam. A może mamy wśród naszych słuchaczy użytkowników aut chińskich, którzy są zadowoleni i chcą powiedzieć o swoich... o swojej decyzji, dlaczego wybraliście taki samochód. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Dokładnie 16:30, czas wrócić na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian spore kłopoty na Krajowej 7C, na remontowanym, odnawianym, odrestaurowywanym odcinku Krajowej 7 między Czosnowem a Kiełpinem. Sporo utrudnień. Proszę pamiętać, że tam doszło do zmiany organizacji ruchu. W wielu miejscach pasy są zwężone. Zmieniona jest również i organizacja ruchu, i nakazy prędkości, a więc proszę mieć to na uwadze. Zarówno w stronę Czosnowa, jak i w stronę Łomianek spore utrudnienia. Korki od Łomianek po most północny w Warszawie dla wjeżdżających do stolicy. To chodzi o Krajową 7, natomiast

0: S8, jej stołeczny odcinek. Kłopoty są od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku i od Żerania po Koło dla jadących w stronę węzła Konotopa. Poza tym S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Na S6 bez zmian na odcinku węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 334 kilometra, gdzie zepsute auto blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. S7, odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu węzła Elbląg-Wschód. Na samym początku tej trasy auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa nr 48 Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45. kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery drogowe, niszcząc po drodze jeden ze znaków drogowych. Ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 50, odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wójty na 248 kilometrze. Przewróciła się na jezdnię ciężarówka, ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 63, odcinek Łuchów-Siedlce w pobliżu Gołaszyna na 295 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. Dramatyczne, bo dwie osoby zostały w tym wypadku ranne, a droga nr 63 w pobliżu Gołaszyna na 295 kilometrze jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pancerzyk Samarum jest z nami w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Rozmawiamy o chińskiej motoryzacji, o coraz większym udziale w rynku tej chińskiej motoryzacji. I tak się, Darku, zastanawiam, co pomaga jeszcze Chińczykom, bo wiem, że sami Chińczycy sobie przeszkadzają. Czytałem takie badania, że Chińczycy uciekają od tego, żeby mówić, że to jest chiński samochód, przez niektóre firmy, które nie robią dobrych samochodów. Te firmy, które robią dobre samochody chińskie, absolutnie nie chcą się być kojarzone z tymi, które robią gorsze samochody, ale dla wielu Chińczyk to Chińczyk, tak? I dlatego sami sobie przeszkadzają. Natomiast chyba pomaga Chińczykom to, że niektórzy klienci no, nie wiedzą, że na przykład marka MG to marka chińska dzisiaj, bo kojarzy się z brytyjską.
1: Zdecydowanie tak. I cały pomysł marketingowy tego koncernu polegał właśnie na podkreślaniu tradycji brytyjskości tej marki. Natomiast myślę, że poza marketingiem jest jeszcze wiele aspektów, których rzeczywiście Chińczycy, no powiem śmiało, przeganiają Europę.
0: Na przykład?
1: No, poza już nawet tą agresywną dosyć polityką cenową, to na przykład bardzo, bardzo szybkie tempo rozwoju. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że generacja zmienia się samochodu co 7-8 lat. Nie, tam jest dużo częściej i te zmiany są też wprowadzane bardzo szybko, regularnie, ale też w momencie, kiedy jest taka potrzeba, nie czeka się na przykład do zmiany generacji, czy też do faceliftingu po 3-3,5 roku, tylko natychmiast wprowadza się te zmiany, więc to jest, i to ludzie widzą i doceniają. Oczywiście oni wygrywają też własnym łańcuchem dostaw. No tutaj Europa ich nie przebije, bo my jesteśmy w dużej części, szczególnie w segmencie samochodów elektrycznych, uzależnieni tak naprawdę od tego, co nam Chińczycy dadzą. Jakość jest też coraz lepsza. No, wspomniałeś tutaj, że niektóre... Oczywiście, że tak, no ale jak spojrzymy na europejskie marki, też nie wszystkie są równie dobre.
0: Oczywiście, że tak, ja się z tobą zgadzam, tylko że wiesz, no, ładnych kilkadziesiąt lat obecności na rynku dało Polakom, znaczy pozwoliło wyrobić osąd, prawda, na temat różnych marek. A ten jest tańszy, no ale gorszy, a ten jest droższy, ale lepszy, tak? No powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o to uderzenie Chińczyków, no to nie wiemy tak naprawdę, które są lepsze, a które są gorsze. Przynajmniej no, ci, którzy się nie interesują za bardzo motoryzacją. Po prostu i dlatego mówię, i dlatego słyszałem, że właśnie Chińczycy też na siebie narzekają, że nie chcą być utożsamieni z takim myśleniem, że Chińczyk to Chińczyk.
1: Myślę, że trochę musimy zweryfikować nasze przyzwyczajenia. Bo mówisz o kilkudziesięciu latach, prawda, przyglądania się i to, co się obecnie dzieje, tak naprawdę to jest wywrócenie tego stolika. I te marki, zarówno europejskie, też nie wszystkie działają tak, jak działały i nie możemy o wszystkich powiedzieć, że są na przykład równie dobre, jak
0: były dawniej.
1: Z drugiej strony Chińczycy nie prowadzą polityki przyzwyczajania do nazw marek.
0: No właśnie,
1: jeśli się coś nie sprzedaje,
0: to nie
1: znika.
0: Ma marki.
1: Tak jest, znika z rynku, a w to miejsce powstaje jakaś nowa marka. To jest znane u nas z innych dziedzin życia. No chociażby restauracje, prawda? Bardzo często jest
0: no tak,
1: że
0: ale wiesz, w restauracji
1: znika.
0: Wydajesz 200 zł,
1: oczywiście,
0: 150,
1: tak.
0: A nie 100 tysięcy.
1: Oczywiście.
0: A tu wydajesz
1: racja.
0: 100 tysięcy na samochód. No i popełniłem błąd. Ten samochód akurat się nie sprzedaje, więc Chińczycy likwidują markę.
1: Nie, wiesz, ale oni zlikwidują, więc nie kupi już drugi raz takiego samochodu. Ale jest
0: ale
1: w to miejsce
0: mam.
1: Jest. Ale jak mam, to mam, no trudno.
0: No nie trudno, bo i próbuję go sprzedać, a klient mówi, no nie, no panie, przecież ten samochód już nie jest produkowany, nie istnieje. To skąd ja wezmę części?
1: Okej, okay, ale to jest dokładnie ten sam problem mamy z markami europejskimi, modelami, które wychodzą z rynku. Jeździmy także samochodami, które już nie są produkowane
0: od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Takie same, tak naprawdę europejscy producenci jednak zapewniają ten łańcuch dostaw i te części...
1: No dobrze, skąd masz pewność, że producenci chińscy nie będą zapewniać?
0: Nie mam,
1: nie mam.
0: Pytam właśnie, się ciebie nie mamy jako tego.
1: Ale to wszystko...

0: też wymaga czasu, sprawdzenie tego, dowiedzenie się, czy rzeczywiście tak będzie. To jest też ciekawe, bo jednak głównie zainteresowani chińską motoryzacją są jednak Polacy prywatnie. Wcale nie te floty służbowe, które jeszcze czekają. Właśnie to jest ten moment, kiedy obserwują. Tam jest parę problemów jakby techniczno-finansowych, powiedzmy, z określeniem wartości takiego samochodu po 3 latach, po 5 latach, bo tego jeszcze nie wiemy. I to wymaga czasu. Nie oczekujmy też, że wszystko będzie wspaniale i w ciągu roku, 2 lat będziemy wiedzieli wszystko. To jest kwestia czasu i też apelowałbym raczej też o rozsądne podejście do zakupu samochodu i nie uleganie też takim zachwytom, że to jest to, ale też nie trzymanie się twardo tej wiedzy, którą mamy sprzed lat, bo to może nas też sprowadzić na manowce.
1: Masz rację, oczywiście. Nie trzymajmy się wiedzy, którą mamy sprzed lat, bo to tak naprawdę stereotyp, a stereotyp to czasem nie pomaga, a wręcz przeszkadza. Tutaj nasz słuchacz Kamil Skoczaka, domyślam się, czeskiego, pisze tak, ja może w temacie nie mam samochodu, a posiadam chiński motocykl. Kupiłem go 2 lata temu, kiedy nie był tak popularny temat jeszcze. Skusił mnie stosunek ceny do wyposażenia, był bardzo konkurencyjny, atrakcyjnie wizualny, przebijał w tym budżecie pancerne sprzęty z bawarskim rodowodem. W tym roku robiłem kompletny rozrząd, wszystkie części, śrubki, uszczelki były dostępne od ręki. Czyli jest łańcuch dostaw, jak się okazuje. Minusy, ten na akumulatorze można by powiedzieć z uśmiechem i drugi poważniejszy to utrata wartości. O tym też mówimy, oczywiście. Tak, przy sprzęcie z drugiej ręki. Ogłoszenia są podobno i aukcje przepełnione chińskimi motocyklami, ale na chwilę obecną nie planuję go sprzedać. Więc może po prostu taka porada dla naszych słuchaczek i słuchaczy, jeżeli planujecie samochód na dłuższy czas, to czemu nie Chińczyk, tak? Ale jeżeli na krótko, to gorzej.
0: Też możemy dokonać wyboru, bo nie musimy kupować na własność. Możemy też wesprzeć inne finansowanie. Tak. Finansowanie ma, więc właśnie leasing lub kredyt lub... kredyt to na końcu i tak będzie nasze auto, ale właśnie wynajmem, który pozwoli nam właśnie uzyskać te 2-3 lata, żeby poobserwować, wyrobić sobie własne zdanie, a nic nie zastąpi własnego doświadczenia. Jak będziemy jeździć takim samochodem przez kilka lat, to najlepiej będziemy wiedzieli, czy nam pasuje, czy nie pasuje, co nam pasuje, co nam przeszkadza.
1: Do tematu wracamy po godzinie 17. Wspomnieliśmy już o autach używanych, o rynku wtórnym samochodów zza Wielkiego Muru. Czy to już się rozwija? Czy ludzie szukają, nie wiem, prywatnie importują samochody z Chin, czy nie? O tym z Darkiem porozmawiamy po godzinie 17:00.

0: To zdążymy jeszcze uruchomić koncert życzeń.
1: Słucham jeszcze raz Wojciech z BMW. Bardzo mi miło, że udało się zdobyć tytuł finalisty, więc korzystam z okazji i pozdrawiam moją całą rodzinę. Jestem już na S8 z Wrocławia. Niedługo dojadę, mam nadzieję. Pozdrawiam także wszystkich uczestników ruchu i słuchaczy naszego kochanego radia. No i najlepszą załogę, która prowadzi tą audycję od rana do wieczora. Także pozdrowienia dla wszystkich i miłego słuchania utworu finałowego za wygraną. Pozdrawiam.
0: Za chwileczkę jeszcze kolejne pozdrowienia, tym razem od Todę. Pozdrowienia i całuski dla mojej córki Mai, pisze nasz słuchacz, która ma najdłuższe wakacje, bo jest tegoroczną maturzystką. Uściski dla syna Tobiasza, najgorętsze całusy. No i jeszcze coś dla mojej żony Marty, z którą 10 czerwca świętowaliśmy 20. rocznicę ślubu. No trzeba oczywiście piosenkę dla was zagrać. Wszystkim jeżdżącym małym i dużym tyle samo powrotów, co wyjazdów. I gramy dla was.
2: Zakazane owo. Smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywać.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. Czas wrócić na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 50, Łochów, Mińsk Mazowiecki, w pobliżu miejscowości Wójty na 248 kilometrze. Przewrócona ciężarówka na jezdni, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 63, odcinek Łuków, Siedlce, w pobliżu Gołaszyna na 295 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, niestety dwie osoby ranne. Droga 63 jest trasą zablokowaną. Droga krajowa nr 8, Kłodzko-Ząbkowice Śląskie, w pobliżu Dębowiny

0: Na 45. kilometrze auto osobowe wjechało w bariery, taranując wcześniej jeden ze znaków drogowych. Nikt nie ucierpiał, ale obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. S7, odcinek węzeł Żuławy Wschód, węzeł Elbląg Zachód w pobliżu Rakowiska. Na 46. kilometrze awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. S7 jeszcze raz, odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu węzła Elbląg Wschód. Na początku trasy auto osobowe wjechało w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Trasa krajowa numer 7 od Czosnowa po Kiełpin. Trwa przebudowa drogi do standardów trasy ekspresowej. Sporo spowolnień i korki. Pasy ruchu są zwężone, są zmiany w limitach prędkości. Trzeba po prostu uważać. No i korek od wyjazdu z Łomianek po wjazd do Warszawy. Praktycznie po most północny ten pas jest... Te pasy, bo chodzi o całą jezdnię w stronę centrum Warszawy. Korek. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko, 334 km, awaria samochodu, nikt nie ucierpiał, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni i droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Północ, węzeł Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa na 45 km, awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: To była reklama.

0: 17 na zegarach, o 17 najchłodniej w Kętrzynie, niezmiennie 12,3 stopnia Celsjusza, a najcieplej w Rzeszowie, tak samo jak i godzinę temu, 18,3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przewidują synoptycy, a na pozostałym obszarze niestety duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie na szczęście zanikające burze dzisiejszej nocy. Jeżeli chodzi o temperaturę, od 9 do 12 stopni Celsjusza, cieplej będzie na Podkarpaciu, o dziwne, bo w ciągu dnia na Podkarpaciu chłodnawo, a tymczasem, nie na całym Podkarpaciu, no bo oczywiście w Rzeszowie 18,3, ale na przykład już w Ustrzykach 13,9, pokazują termometry. W każdym razie nocą na Podkarpaciu będzie najcieplej, około 13, a nad morzem

0: wieczorem nieco chłodniej. 7 nawet niekiedy przewidują synoptycy w niektórych rejonach nadmorskich plaż. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany i wiał będzie, tak jak i teraz, z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy.

0: 10 minut po godzinie 17. Kamil Olak w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców już się przygotowuje do tego, żeby was... No, chciałem powiedzieć oczarować, ale chyba to nie będą czarodziejskie informacje.
1: Nie, ale mogę poprowadzić.
0: Dobrze.
1: Drogą. No to dobrze. Drogami. Mhm.
0: To drogą czy drogami?
1: Drogami.
0: Drogami. Kamil Olak prowadzi was drogami krajowymi. Już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa z powodu awarii ciężarówki na 45. kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Nadal problemy z przejazdem także na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333. kilometrze także z powodu awarii auta zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Drogowcy nie odwołali utrudnień w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S7 między Elblągiem a Ostrudą. Na wysokości węzła Elbląg Wschód auto osobowe uderzyło w bariery i w konsekwencji cały czas zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Na S7 problemy także w Pomorskiem między węzłem Żuławy Wschód a węzłem Elbląg Zachód w pobliżu miejscowości Rakowiska. Na 45. kilometrze awaria ciężarówki i zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Na południu Polski problemy są w Dolnośląskim na Krajowej 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Dębowizny auto osobowe najechało na bariery i na 44. kilometrze poruszamy się na przemysł.

0: Na Mazowszu cały czas problemy są na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Wójty. Ciężarówka wywróciła się na jezdni i poruszamy się naprzemiennie na 247 kilometrze. I jeszcze województwo lubelskie i Krajowa 63 między Łukowem a Siedlcami. W pobliżu Gołaszyna zderzyły się dwa auta osobowe i droga pozostaje zablokowana na 295 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A już za chwileczkę, już za momencik z Darkiem Balcerzykiem ponownie będziemy rozmawiać o boomie na chińskie auta.

0: Darek Balcerzyk z Samaru, ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozmawiamy o boomie na chińskie auta. Wspomniałeś, Darku, że tak naprawdę jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no to jesteśmy europejscy, czy koreańscy producenci, czy japońscy nawet są uzależnieni od Chińczyków w tej dziedzinie, ale paradoksalnie Chińczycy na naszym rynku wcale nie sprzedają elektryków, tylko samochody benzynowe i hybrydy plug-in.
1: Oczywiście, oni sprzedają tak naprawdę już wszystko.
0: No tak, ale najwięcej tak, sprzedają jednak tak, tych, o których powiedziałem.
1: I tutaj też możemy powrócić pamięcią do nowych podatków, które zostały nałożone na producentów chińskich, które miały zatrzymać właśnie, powiedzmy, nierówność w
0: napędach cenach elektrycznych.
1: Napędach elektrycznych. Mhm. A tu się okazuje, że napędy elektryczne nie są główną siłą napędu producentów chińskich.
0: Ale teraz patrz, ponieważ Chińczycy sprzedają najwięcej samochodów benzynowych i tych hybryd plug-in, które nazywają superhybrydami, bo tam ładują duże akumulatory i to naprawdę ma imponujące zasięgi na papierze, to jak to jest? Przecież Chińczycy też muszą płacić te kary, zdaje się, do Unii Europejskiej za to, że samochód nie spełnia jakichś norm czystości. I mimo wszystko jest taniej.
1: Oczywiście, że jest taniej, bo jest na wstępie jest to dużo tańsze auto w Chinach. Ale żeby ominąć te problemy właśnie z importem samochodów, czy z ich punktu widzenia eksportem, coraz solidniej wkraczają tu jako producenci europejscy.
0: Już
1: mamy fabrykę na Węgrzech, już produkują w Hiszpanii, mówi się też o Włoszech, także no, nie wspomnę też o naszym rodzimym projekcie, dawniej zwanym Izerą.
0: I myślisz, że ten projekt jeszcze ma jakieś szanse, czy już się tak zakurzył, że już zapomnieli?
1: Oj, to jest rozmowa zupełnie na inny temat, więc
0: no dobrze,
1: i nie krótka.
0: Czyli tak naprawdę Chińczycy robią to samo, co zrobili jakiś czas temu Japończycy, a potem Koreańczycy. Tak samo działają, tylko że mają, domyślam się, że więcej pieniędzy, bo ich jest więcej sprzedają samochodów, w związku z tym muszą być bogatsi.
1: No jest wszystkiego więcej, bo pamiętamy, że jak wchodzili Koreańczycy, no do tej pory mamy po prostu trzy marki koreańskie na rynku, prawda? Marek japońskich jest nieco więcej, ale też to są kilka, no może naście. Natomiast tutaj już mamy na polskim rynku marki, które sprzedają chociaż jeden samochód, który sprzedaje, to jest ponad 25.
0: No tak, ale powiedziałeś, że Chińczycy nie przywiązują się do marek, do nazewnictwa i tak naprawdę mogą zlikwidować te 25.
1: Oczywiście.
0: I powołać kolejnych.
1: Kolejne 25. Myślę, że może 25 to niekoniecznie, bo te jakby z górnej części rankingu, one są na tyle dobre, że nie muszą nic mieszać z nazwą.
0: No niemniej jednak mentalnie to tak, muszę ci powiedzieć, dla mnie to no, trochę musiałbym sobie jakoś poradzić z tym mentalnie, żeby zaakceptować to, że ktoś się nie przywiązuje do marki.
1: Myślę, że jesteś jeszcze w wieku, gdzie ci się uda.
0: Dziękuję. Wiesz co, myślę, że jeszcze Chińczykom pomagają sami Europejczycy, bo nie ukrywają, a prawdopodobnie chińscy producenci też nagłaśniają takie sprawy motoryzacyjne, że na przykład jeden z jedyny wiodący hiszpański producent samochodów teraz wprowadza na rynek europejski samochód pod swoją nazwą, ale produkowany jest w Chinach. Podobnie Mini elektryczne też jest produkowane w Chinach i to jest tak naprawdę chiński samochód, ale pod nazwą Mini, prawda? I tak sobie myślę, że klienci wiedząc o tym nagle dochodzą do wniosku, zaraz, no to europejska marka czy chińska marka? I dlatego Chińczycy na tym też zyskują.
1: No cóż, od dawna już mamy w samochodach i nie tylko w samochodach tyle elementów, części wyprodukowanych w Chinach, że ten ostateczny stempel tego, że coś jest produktem chińskim, no już nie wzbudza w nas takiego zdziwienia. Więc tutaj nie mamy problemu. Coraz częściej rzeczywiście sytuacja w ogóle odwróciła się. Kiedyś to Chińczycy potrzebowali Europy.
0: Know-how

0: potrzebowali wiedzy i tak dalej.
1: A teraz to Europa potrzebuje know-how chińskie.
0: No tak, zwłaszcza w tej elektromobilności. A powiedz mi, Darku, jak to wygląda na rynku aut używanych? Czy ten rynek aut używanych chińskich już istnieje?
1: Zaczyna się tworzyć. Mhm. No, jeśli będziemy mówić tylko o wzrostach, no to wzrosty, to rzeczywiście import używanych samochodów z Chin wzrósł rok do roku o 1053%.
0: Czyli z 3 do 30?
1: Z 30 do 350 kilku.
0: Okay.
1: Także oczywiście to nadal jest w ogóle promil tego, co sprowadzamy na przykład z Niemiec, które stanowią, mają 52% udziału.
0: Rozumiem.
1: Także tu a sprowadzamy także, i to jest jedyny przypadek w pierwszej dwudziestce samochodów używanych, importowanych, rynek amerykański, który rośnie.
0: Cały czas.
1: Cały czas, dokładnie.
0: No dobrze, wróćmy jednak do samochodów używanych chińskich. Czy ten rynek samochodów używanych w Polsce już istnieje? To znaczy, czy już niektórzy pozbywają się chińskich samochodów i ktoś je kupuje na rynku używanych aut?
1: Oczywiście, że tak. No, to jest normalne, że kupują...
0: I trzeba się pogodzić z dużą stratą?
1: Jeszcze nie wiemy. Tak, do końca nie wiemy, bo rzeczywiście tu jest ten problem. Jak wycenić auto, które jest na rynku rok, może dwa, i nie wiemy jeszcze o nim zbyt wiele. Więc tutaj, tak, myślę, że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy masowo będziemy sprzedawać samochody chińskie i masowo się na nie rzucać na rynku używanych. Ale myślę, że skoro ceny wyjściowe były niższe, to oczywiście też i potem w odkupie te auta będą tańsze, a więc bardziej atrakcyjne. Jednak pamiętajmy, że prywatnie Polacy zaopatrują się w samochody na rynku używanych aut. I te nowe to jest tylko naprawdę mały wycinek całego naszego rynku.
0: No to wrócimy niewątpliwie do rozmowy, jak ten rynek aut chińskich używanych zacznie rosnąć. Darek Balcerzyk z Samaru był gościem w Wysokich Obrotach. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Czas wyjechać ponownie na drogi. O 17.30 prowadzi Was Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wzmożony ruch obserwujemy na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w kierunku Legnicy na wysokości Wrocławia, a konkretnie Bielan Wrocławskich, a potem także Nowej Wsi Wrocławskiej i Kątów Wrocławskich, spowolnienia na odcinku kilku kilometrów. Także problemy z płynną jazdą są wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. W obu kierunkach widzimy więcej aut niż o normalnej porze. Jeżeli chodzi o Warszawę, to cały czas wzmożony ruch na trasie S8, ale co ciekawe, tylko w kierunku Białegostoku. Od drugiej strony ruch odbywa się całkiem sprawnie. W przypadku Krajowej 7 wyjazd z Warszawy może powodować utrudnienia na

0: wysokości Młocin i już poza granicami stolicy, czyli w Dziekanowie Leśnym oraz w Łomiankach. Natomiast kierowcy, którzy kierują się w stronę stolicy, muszą liczyć się z utrudnieniami już na wysokości Łomianek, które kończą się dopiero na wysokości Mostu Północnego. Na cały czas zablokowana jest Krajowa 63 w Lubelskiem między Łukowem a Siedlcami. W pobliżu Gołaszyna zderzyły się dwa samochody osobowe i droga jest zablokowana na 295 km. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Przypominam o ruchu naprzemiennym na Krajowej 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi na 44 km oraz na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na kilometrze 247.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

Dziś, jeżeli chodzi o święta nietypowe, 15 dzień czerwca, między innymi również Dzień Wiatru. I ten silny wiatr przewidują synoptycy w całej północnej Polsce. Tak naprawdę na północ od Bydgoszczy wszędzie wydane są ostrzeżenia, na północ od Bydgoszczy i Białegostoku, więc mocno kierownicę w dłoniach, niech nas nie zniesie z drogi.

Pamiętajcie, jeżeli natraficie na swojej drodze na jakieś utrudnienia, zechciejcie się podzielić tą wiadomością z innymi słuchaczkami, słuchaczami Polskiego Radia Kierowców. Możecie napisać to, możecie nagrać wiadomość głosową o utrudnieniach. My natychmiast pokazujemy to, przekazujemy tą informację na antenie i w ten sposób łatwiej, a przynajmniej z pełną informacją podróżujemy przez Polskę.

0: No właśnie, jeżeli wątpicie, pamiętajcie, że jesteśmy tutaj i prowadzimy was przez Polskę. Co 20 minut wracamy na drogi, tak będzie i tym razem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S7 w województwie pomorskim między węzłem Żuławy Wschód a węzłem Elbląg Zachód. W miejscowości Rakowiska po awarii auta ciężarowego zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy, ale od kilkunastu minut na 45 kilometrze znów mamy do dyspozycji całą szerokość jezdni. Ale na S7 trwają kłopoty w innym miejscu, w warmińsko-mazurskim między Elblągiem a Ostrudą. W pobliżu węzła Elbląg Wschód. Auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowany jest wciąż jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Nie skończyły się też problemy w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska na 45 kilometrze. W województwie pomorskim cierpliwość przyda się na S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 kilometrze także awaria auta i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Na Dolnym Śląsku cały czas problemy są na Krajowej 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. Na wysokości Dębowizny auto osobowe wjechało w bariery i na 44 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także na Mazowszu na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wójte ciężarówka wywróciła się na jezdni na 247 kilometrze. Jeszcze województwo lubelskie, Krajowa 63. Droga jest zablokowana między Łukowem a Siedlcami. Po tym jak w miejscowości Gołaszyn zderzyły się dwa auta osobowe, nie przejedziemy trasą na 295 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi.

0: Za 5 minut będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie Zbyszek zagra dzisiaj.
1: Zapraszam.
0: Koniec?
1: Zapraszam na spotkanie ze mną, ale przede wszystkim z Reni Jusis, która po 19 zaprezentuje nową piosenkę. Kiecka!
0: Kiecka?
1: Kiecka.
0: Myślałem, że odkręcona.
1: Nie, ale porozmawiamy też o tym, czy to ma znaczenie, jak kobiety na przykład jeżdżą, czy w spodniach, czy w kieckach. No,
0: bardzo ciekawe zagadnienie motoryzacyjne.
1: Tak, bo widziałem kiedyś z okna taką sytuację, kiedy pani sąsiadka wsiadała do samochodu, zdejmowała szpileczki.
0: Ale z okna w kuchni, czy z okna w samochodzie swoim?
1: Okna w kuchni, widziałem, no to nie było w kuchni, ale bliżej kuchni niż samochodu. Widziałem, jak pani sąsiadka zdejmowała szpilki takie 20-centymetrowe i zakładała, to było bardzo odpowiedzialne, bardzo
0: Adidasy.
1: Piękne, no jakieś tam trampeczki. I później domyślam się, że jak dojeżdżała do pracy, to zamieniała z powrotem te buty, więc buty na pewno mają znaczenie. Czy kiecka, czy porteczki, no to będziemy próbowali rozstrzygnąć przy okazji prezentacji piosenki Kiecka i rozmowy z Reni.
0: Niemal szekspirowskie zagadnienie, być albo nie być, kiecka czy porteczki. Zbyszek Zegler zaprasza.
1: Zapraszamy i dziękujemy Robertowi Kimlenowi.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro minęła godzina 18, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców i audycji na luzie, to ona się właśnie zaczyna. I to zaczyna się od prognozy pogody na najbliższe godziny. Nocą na południowym zachodzie, a nie, zanim powiem co nocą na południowym zachodzie, to jeszcze odnotuję z radością, że mamy miejsce w tej chwili w Polsce, gdzie jest 18,6 stopnia Celsjusza. To są Słubice i to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, to najcieplej w Terespolu 15 stopni. Najzimniejsze miasto w tej chwili w naszym kraju to jest Zakopane, 11,4 stopnia na termometrach, a odczuwalna najniższa temperatura w Kołobrzegu ledwie 6. Wracając do nocy i do południowego zachodu, tam będzie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze kraju okresami duże i tam, gdzie duże zachmurzenie, to oczywiście przelotne, ale opady deszczu będą. Początkowo także zanikające burze, początkowo, czyli tak do północy, do pierwszej. Napada tego deszczu w nocy od 10 do 15 mm, a temperatura minimalna będzie wynosiła od 8 do 12 stopni. Cieplej będzie na wybrzeżu około 13, więc niewiele cieplej, a chłodniej w kotlinach górskich około 6. Wiatr przy tym będzie słaby i umiarkowany, porywisty na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę z zachodu. W szczytowych partiach gór też porywy wiatru do około 60 km na godzinę, czyli nie będzie już tak jak przedwczoraj czy wczoraj, gdzie było nawet 85 w Tatrach. I z tą świadomością zaczynamy dzisiejsze na luzie. Jest prawie, są prawie 2 minuty po godzinie 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie będziemy realizować się w składzie Ewelina Dobrzyńska, jak widzę, za konsoletą. Konsoleta duża, ale Ewelina piękniejsza i zdolniejsza.

I Aleksandra Jasińska, wydawczyni. No tutaj wszystkie komplementy świata trzeba by było zebrać, żeby zapowiedzieć Oleńkę. No i do tego jeszcze Kamil Olak będzie opowiadał o tym, co na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam. Do 22 jedziemy razem. Tak jak mówiliśmy podczas wymieniania się z Robertem Kilenem po 19. Reniusz i Sunas.

0: To dosyć zabawne, że 32 lata temu, właściwie 33, napisał Tomek Lipiński słowa tej piosenki, zaczynając się od "Świat oszalał". A ona teraz jest chyba jeszcze bardziej aktualna niż wtedy. 10,5 minuty temu minęła godzina 18. Nie poddajemy się szaleństwu. Obserwujemy mecz Hiszpanii z piłkarzami Wysp Zielonego Przylądka. Jest 0-0 w 10 minucie. Mistrzostwa świata trwają w najlepsze. A jakie mistrzostwa mamy na drogach? Cierpliwości, radości, płynnej jazdy.
1: O, przede wszystkim.
0: Tak? Kamil Olak powie nam, co się w tej chwili dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 109 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. W Dolnośląskiem nowe problemy także na Krajowej 15, w pobliżu miejscowości Milicz. Na 34 kilometrze po kolizji ciężarówki i dwóch aut osobowych wprowadzono ruch naprzemienny. Trwają problemy na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska na 45 kilometrze. W Pomorskiem problemy na S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 kilometrze zepsuta ciężarówka także blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. W Dolnośląskiem wracamy do tego regionu. Droga krajowa numer 8. Tutaj problemy są między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. Poruszamy się naprzemiennie w okolicach 44 kilometra. W pobliżu Dębowizny auto osobowe wjechało w bariery. Krajowa 50 na Mazowszu. Nadal tutaj też ruch naprzemienny między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wójty ciężarówka wywróciła się na jezdni na 247 kilometrze. W Lubelskiem z kolei zablokowana pozostaje Krajowa 63 między Łukowem a Siedlcami. W pobliżu Gołaszyna zderzyły się dwa auta osobowe i trwają

0: utrudnienia na 295 km obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w warmińsko-mazurskim na trasie S7 między Elblągiem a Ostródą. Tu po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gdańska, ale nie ma już śladów po tych problemach. Tak samo jak w innym miejscu S7, wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia między węzłem Żuławy Wschód a węzłem Elbląg Zachód przez miejscowość Rakowiska. Jedziemy już sprawnie. Kłopoty były na 45 km. Tam zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Jak to mawiają, mądrzy ludzie, nie ma już słabych drużyn. Na Mistrzostwach Świata to widać najlepiej. Kubarski przed chwileczką strzelał. Obrońca Republiki Wysp Zielonego Przylądka blokował i cały czas w Atlancie, w stanie Georgia, Hiszpania remisuje z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0. To już 20 minuta meczu, także nie ma na Mistrzostwach Świata słabych drużyn. Poza mistrzostwami są Włosi. I jeszcze tam jacyś inni. 21 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. No śmieję się, ale wcale mi nie jest ze śmiechu po tym, co powiedziałem. Natomiast mamy powody do optymizmu w dwóch kwestiach. Pierwsza to mam nadzieję, że będziecie współuczestniczyli, w sensie, że będziecie uczestniczyli w audycji, a będziecie ją współtworzyli korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Zachęcam. Można pisać, można się nagrywać, a dzisiaj po 19 Reni Jusis, więc można pisać pytania do Reni. Natomiast druga napawająca optymizmem wiadomość jest taka, że rynki paliwowe, no dziwne by było, żeby inaczej, pozytywnie reagują na doniesienia na temat tymczasowego porozumienia w sprawie zakończenia kilkumiesięcznej wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś ropa Brent na giełdzie ICE wyceniana była na około $83 za baryłkę średnio. Jest to spadek o prawie 5%, co czyni cenę najniższą od 3 miesięcy. W związku z tym wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak powiedział, że pozytywne nastroje wynikają z planu ponownego otwarcia strategicznej cieśniny Ormus.
1: Cena $82-83 za baryłkę jest to najniższa cena od początku marca, więc zaczynamy schodzić do poziomów, które notowane były na początku konfliktu. Również jakby różnice pomiędzy kontraktami terminowymi wskazują na to, że sytuacja nie jest już tak bardzo napięta.

0: Więc można powiedzieć, że inwestorzy przywitali to potencjalne porozumienie bardzo dobrze.
1: A do podpisania takiego wiążącego porozumienia ma dojść w najbliższy piątek, 19 czerwca, przy czym Michał Stajniak zwraca uwagę, że do tego czasu może się jeszcze dużo zmienić, bo już teraz widać, że nie wszystkie kwestie zostały ustalone.
0: Tak naprawdę Stany Zjednoczone mówią o tym, że nie ma być pobierane żadne kwoty od przepływających statków, a z drugiej strony Iran mówi o tym, że pewne opłaty mają być pobierane, więc oczywiście tu jeszcze cały czas sporo niepewności dotyczących tego, czy takie porozumienie w ogóle będzie miało miejsce.
1: Choć sytuacja na rynkach ropy znacznie się poprawiła, to wciąż jednak cena jest relatywnie wysoka, no bo przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie baryłka ropy, przypomnijmy, kosztowała około $70. Jak to się przełoży na nasze funkcjonowanie i na nasze spędzanie czasu przy dystrybutorach paliwowych, to po 18:30 spróbujemy naświetlić tę sytuację, szczególnie w kontekście funkcjonującego, ale nie wiemy jak długo jeszcze funkcjonującego programu CPN w naszym kraju.

0: Zespół Plastik, Tak Cię Kocham, to myślę, że można by sobie taką piosenkę afirmacyjną puszczać, tak jak Blues Brothers mieli takie wielkie głośniki zamontowane na dachu swojego samochodu, to jakby ktoś na przykład migał światłami, trzymał się na zderzaku, to przepuścić go i puścić kawałek tej piosenki.
1: No ciekawa koncepcja. No.
0: Może by to trochę wpłynęło na zwiększenie
1: Myślisz?
0: Kultury. No chyba, że ktoś by się obraził, bo by pomyślał, że to jest złośliwe i wtedy, no a jak są emocje, to różnie z tym bywa. Dobra, bez interpretowania, same fakty. Kamil Olak, sprawdzamy co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń. Na 165 kilometrze mężczyzna spadł z wiaduktu nad jezdnią. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Świecka. Problemy pojawiły się też w Zachodniopomorskiem na trasie S11 między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Kłanino. Na 20 km auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecinka. Obowiązuje objazd. Trwają problemy na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 109 km zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nie odwołano też utrudnień na trasie S5 między węzłem Bydgoszczy Północ a węzłem Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa. Także zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska na 45 km. A jeśli o Gdańsku mowa, to w Pomorskiem są problemy na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 km awaria auta i zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Krajowa 8 na Dolnym Śląsku. Wciąż problemy są między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi w pobliżu Dębowiny. Na 44 km auto osobowe najechało na bariery i tam obowiązuje ruch naprzemienny. Trwają też problemy na Krajowej 15 między na odcinku w okolicach miejscowości Milicz. Na 34 km po kolizji auta ciężarowego z dwoma osobówkami obowiązuje ruch naprzemienny. Naprzemiennie poruszamy się też Krajową 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim, po tym jak w pobliżu miejscowości Wójty samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni. Na 247 km są utrudnienia.

0: Podobnie jak na Krajowej 63, ale znacznie poważniejsze. W Lubelskiem między Łukowem a Siedlcami nie przejedziemy. W pobliżu Gołaszyna droga jest zablokowana, konkretnie na 295 km. Tam zderzyły się dwa auta osobowe i tam policja kieruje zmotoryzowanych na objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak z tym CPN-em będzie, czy nie będzie? Dowiemy się za około 8 minut. Posłuchajcie Natalii Nykiel, Zachowajcie spokój, to też tytuł tej piosenki. A wkrótce w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, powiemy, co dalej z CPN-em, czyli z tym programem, dzięki któremu płacimy trochę mniej za paliwa, które cały czas są strasznie drogie. Za 27 minut będzie godzina 19. Tu Polskie Radio Kierowców.

0: Dokładnie 20 minut pozostaje do godziny 19, ależby była bramka przed chwileczką. Hiszpania gra z Republiką Wysp Zielonego Przylądka. Obijają bramkę, obijają poprzeczkę Hiszpanie, ale nic z tego nie wynika. Już jest pół godziny meczu za nami, ponad, i cały czas 0-0. No dobry bramkarz. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to tyle na ten czas. Obiecywałem informacje o pakiecie CPN. Już nawet 40 minut, jest 40 minuta w tej chwili i będzie rzut rożny dla Hiszpanii. Mówiłem o pakiecie CPN, że przyjrzymy się temu bliżej, czyli ceny paliw niżej. Tak się nazywa ten pakiet, który reguluje ceny paliw w Polsce. Łączy ponad podziałami politycznymi. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Kietrzwałdzie minister energii Miłosz Motyka. Polityk poinformował o wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących cen gazu, ale gazu opałowego, a nie gazu LPG. Skorzysta z tego 7 milionów klientów grupy Orlen, okazuje się.
1: Do końca roku te ceny nie wzrosną. Mimo wzrostów na rynkach 20-30%, dzisiaj polska spółka Orlen podjęła decyzję o tym, by te ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Zwracam uwagę, że jest to poziom niższy niż cena gazu mrożona z lat poprzednich.
0: Obniżona zostanie też opłata za przesył gazu. Od nowego roku taryfa spadnie od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet procent. Co z cenami paliw? No podobno jeszcze ma być utrzymywany pakiet CPN, chociaż eksperci twierdzą, że ceny paliw wzrosną, jeżeli z pakietu CPN zostanie wyłączona obniżka akcyzy. No dzięki niej tak naprawdę w tej chwili płacimy przy dystrybutorach mniej. Do końca miesiąca na pewno ma obowiązywać obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty. Z kolei dziś kończy się obniżka akcyzy i na razie nie wiadomo, czy Ministerstwo Finansów ją przedłuży. Nasz reporter rozmawiał we Wrocławiu z kierowcami, którzy już tankowali na zapas.
2: Dlatego tankuję.
3: No nie na zapas, no tak czy tak. Przecież żyjemy na świecie, nie da się tego zrobić, że będziemy żyć na wyspie. Jeżeli jest obniżka, to jest, ale i tak zapłacimy to gdzie indziej, nie?
4: Bardzo się cieszę. Jestem przedsiębiorcą i akurat bardzo się cieszę, że wraca. Bo w końcu będzie można to rozliczać tak, jak się powinno. U mnie akurat w moim przedsiębiorstwie to jest podstawowy koszt.

0: że tak powiem, transportem się zajmujemy, więc akurat to nas cieszy.
1: Tak muszę tankować, tak muszę tankować.
2: Może na zapas dzisiaj czy
1: nie? Nie, nie, nie, na pewno nie. Muszę jeździć, tankuję, no i tyle, nie. Tankujemy i jedziemy.
3: Krzepiące jest to, że skala podwyżek będzie przede wszystkim zależeć od sytuacji na światowych rynkach ropy naftowej. No a jak kilkanaście minut temu mówiłem, to bardzo prawdopodobne, że w piątek zostanie podpisane porozumienie, dzięki któremu jeszcze ropa na rynkach światowych będzie tańsza, a być może dzięki temu i u nas również. Trzymamy kciuki za mądrość tych, którzy decydują o naszym losie. I mamy nadzieję, że nie będzie powtórki z przed kilku lat, kiedy to podczas rozpoczęcia konfliktu na pełną skalę w Ukrainie Rosjanie nam zafundowali podwyżki, których wtedy nikt nie regulował żadnymi CPN-ami, więc no, cieszmy się z tego, co mamy. O, może tak. Za 16,5 minuty będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Po 19 słyszymy się i widzimy, ci, którzy będą mogli zobaczyć, z Reni Jusis. Będzie nowa piosenka Reni i porozmawiamy o tym, czym ona jeździ, czym do nas dzisiaj przyjedzie. No i posłuchamy sobie, jak bardzo jest zakręcona, kiedy się znajdzie, magnes i tak dalej. Jeżeli chodzi o końcówkę pierwszej połowy meczu Hiszpania, Republika Wysp Zielonego Przylądka, cały czas 0-0, 43 minuta. Oblężenie bramki kaboverdyjskiej trwa, ale Hiszpanie cały czas nie strzelili.

że zmieniła się sytuacja w meczu Hiszpanii z Wyspami Zielonego Przylądka, ale się nie zmieniła. Cały czas 0-0, biją głową w mur Hiszpanie. I nic z tego nie wynika, niestety. Przepiękna piosenka z dawien dawna zespołu Green Day o tym, żeby ich obudzić, jak już będzie wrzesień. Posłuchajmy.

0: Billy Joe Armstrong śpiewa, ale mi się źle kojarzy ten wrzesień, więc nie będziemy słuchać dalej tego Green Day'a. Wake me up when September ends, albo obudźcie mnie, jak Hiszpania strzeli bramkę. No coś niewiarygodnego, cały czas 0-0. Koniec pierwszej połowy meczu w Mistrzostwach Świata między Hiszpanią a Wyspami Zielonego Przylądka. Minęła 18.50. Kamil Olak nawet jakąś taką odrobiną zainteresowania przygląda się temu.
1: Zaskoczony jesteś, prawda? Tak, tak.
0: No, ale
1: może się zarazisz mnie miłością do futbolu. Kto wie.
0: Zaraz ci poopowiadam o fajnych sytuacjach, które mogą się wydarzyć i nie będzie ani słowa o spalonym. Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nadal są problemy na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń. Na 165 kilometrze zablokowane są dwa pasy jezdni w kiarunku Świecka. Mężczyzna spadł tam z wiaduktu nad jezdnią. Nie minęły też utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska na 45 kilometrze. W samym w Gdańsku na trasie S6 są problemy na 333 kilometrze. Między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Krajowa 8 na Dolnym Śląsku. Tu problemy cały czas między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Dębowizny auto osobowe najechało na bariery i na 44 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także na Dolnym Śląsku, na Krajowej 15 w Miliczu. Na 34 kilometrze konkretnie po kolizji auta ciężarowego z dwiema osobówkami. Na Mazowszu problemy są na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wójty ciężarówka wywróciła się na jezdni i na 247 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Trudniejsza sytuacja za to w Lubelskiem na Krajowej 63 między Łukowem a Siedlcami. W pobliżu Gołaszyna droga jest zablokowana. Na 295 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast utrudnienia.

0: Zmienia na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 109 km w kierunku Wrocławia podróżujemy znów całą szerokością jezdni. Tam zablokowany był wcześniej jeden pas w kierunku Wrocławia. Przypomnę, że odwołano wcześniej utrudnienia na trasie S7 między Elblągiem a Ostrudą oraz na tej samej trasie między węzłem Żuławy Wschód a węzłem Elbląg Zachód.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Halo.
1: Czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: I w ten sposób światłowodem dolecieliśmy prawie, że do godziny 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, w którym zawsze o pełnej godzinie możecie spodziewać się informacji na temat w jakich okolicznościach przyrody, a właściwie pogodowych przede wszystkim, będziemy jechać w ciągu najbliższych godzin. No bo mamy prognozę i stan faktyczny. W tej chwili, jeżeli chodzi o najcieplejsze miasto w Polsce, to są Słubice, 18,7 stopnia, a najchłodniejsze Suwałki, 11,6 stopnia. Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro, czyli we wtorek, zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam w związku z tym przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna jutro? No bez szaleństw jeszcze cały czas, chociaż weekend ma być już gorący. Ale jutro od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty na północy i północnym wschodzie. W górach oraz w czasie burz porywy wiatru do 60-65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś gwiazdą na luzie będzie Leni Jusis i to już za kilka minut. Proponuję przygotować się na dawkę fantastycznej, tanecznej, ale i z nutką refleksji muzyka. Realizujemy dzisiejsze na luzie w składzie Aleksandra Jasińska, Ewelina Dobrzyńska, Kamil Olak. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22:00. Jedziemy razem już teraz z Madonną i Sabriną Carpenter.

0: Ależ to było 34 lata temu. Kto by pomyślał, że to już tyle czasu minęło, a piosenka się w ogóle nie zestarzała. Przyznasz, Kamil?
1: Zdecydowanie nie. Znaczy zdecydowanie przyznam, że się nie zestarzała.
0: Myślałem, że będę dzwonił do Kaśki Nosowskiej i się tłumaczył. Dobrze, 10 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Wznowiono 4 minuty temu, bo od 4 minut trwa druga część spotkania Hiszpanii z Cabo Verde, z Wyspami Zielonego Przylądka. Cały czas 0-0. Czy stabilna też sytuacja na naszych drogach?
1: Niestety nie do końca.
0: Trochę to przynajmniej się dzieje. No to jest jakaś rozrywka. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Świętokrzyskiem na Krajowej 74 między Opatowem a Kielcami w pobliżu miejscowości Piorków Kolonia. Na 123 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Tam ciężarówka wypadła z jezdni. Trwają kłopoty na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń na 165 kilometrze. Po tym jak mężczyzna spadł z wiaduktu, dwa pasy w kierunku Świecka są zablokowane. W Kujawsko-Pomorskiem cierpliwość przyda się na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. Wciąż w pobliżu Żołędowa zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Na 45 kilometrze ten pas blokuje zepsuta ciężarówka. Awaria pojazdu także na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Na Krajowej 8 problemy są z kolei w Dolnośląskiem między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. Na 44 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery i tam poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także na Dolnym Śląsku na Krajowej 15 w Miliczu na 34 kilometrze po kolizji ciężarówki i dwóch aut osobowych. Wciąż zablokowana jest Krajowa 63 w Lubelskiem między Łukowem a Siedlcami w pobliżu Gołaszyna. Na 295 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi. I jeszcze województwo mazowieckie, Krajowa 50, tu utrudnienia są między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wójty ciężarówka wywróciła się na jezdnię i na 247 kilometrze obowiązuje nadal ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Reniusis, dziś gwiazdą na luzie, 12,5 minuty po godzinie 19. Obwieszczam to z wielką radością, gdyż widzę już przez szybę uśmiechniętą twarz artystki, która zaprezentuje nam dzisiaj premierowo piosenkę zatytułowaną Kiecka, ale zanim to nastąpi, to jeszcze troszeczkę powspominamy. Reniusis już za chwilę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: 21 minut po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. W Na Luzie mam ogromną przyjemność i tremę trochę, bo Reni Jusis jest dzisiaj gwiazdą Na Luzie.
1: Cześć, chyba ja mam większą tremę, bo możesz tutaj zadać mi naprawdę trudne pytania.
0: No mogę, ale rano jak wychodziłem, to żona mi powiedziała: słuchaj, Reni jest ikoną mody, weź się jakoś ubierz, nie? A no ja dlatego pracuję w radiu, że właśnie nie bardzo, nie? Więc tak, duże wyzwanie, no ale starałem się przynajmniej ogolić. Reni, masz nową piosenkę i to nie jedną. Stilo już jakieś 2-3 miesiące temu, a 2 tygodnie temu pojawiła się
1: Kiecka.
0: Już godzinę temu, ponad 1,5 godziny temu, jak rozmawialiśmy z Robertem Kilanem, który miał wcześniej tutaj program, to się zastanawialiśmy, czy panie wolą jeździć w kieckach, czy w porteczkach raczej. Czy to w ogóle ma znaczenie? No bo...
1: No wiadomo, że spodniak jest wygodniej, ale w kiecce jest odświętniej. I ta kiecka miała być symbolem właśnie takiego stroju galowego, bo nie wiem, czy też się z tym spotkałeś, że od pandemii my częściej chodzimy na ludzie sportowo w dresach. Ja też tak mam i dla mnie właśnie to założenie, nie wiem, białej koszuli albo kiecki, to jest taki moment, kiedy robię coś dla siebie i czuję się taka wyjątkowa. Trochę tak i o tym też jest ta piosenka. Natomiast jak ja ilekroć się wystroję w kiecka i mam obcasy również na sobie, zawsze mam buty na zmianę i zawsze wożę w aucie właśnie wygodne buty, bo jednak komfort podczas prowadzenia jest bardzo ważny. I ja zresztą muszę powiedzieć, że jestem kierowcą, który patroluje miasto, czyli jeszcze wolno.
0: Ale to dobrze, bo gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy.
1: Tak,
0: to ulubione powiedzenie black metalowych perkusistów.
1: Jest większa szansa w ogóle na jakąś reakcję. Jestem wyczulona na psy, na dzieci, na wszystko i widzę swoimi oczami różne rzeczy, które się by być mogły wydarzyć.
0: A projekcje takie, tak?
1: No tak sobie jakby wyobrażam i tak zawsze staram się rzeczywiście bezpiecznie, odpowiedzialnie jeździć. I właśnie moi znajomi bardzo się często śmieją ze mną, że znowu patrolujesz mnie. Czyli się rozglądam na boki i jadę najwolniej ze wszystkich.
0: No, ale to jest, wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby mieć tę świadomość i żeby pamiętać o

0: tym, że nie jest się samemu na drodze. To gdzieś trzeba znaleźć złoty środek, balans i będzie wszystko okej. To jeszcze jedno pytanie w takim razie z bezpieczeństwa jazdy. Czy wierzysz na 100% automatowi w swoim samochodzie, że ci zmieni światła i w ogóle się tym nie interesujesz? Czy jednak jak jest taka szaróweczka, to sama przełączasz na światła mijania?
1: Wiesz co, parę razy sprawdzałam to, bo nie dowierzałam, czyli też rzeczywiście lubię, ale dla mnie największym byłby problem, czy ja bym zawierzyła autonomicznemu autu. Aha, i już widziałam moich znajomych.
0: A masz parkowanie? To samodzielne?
1: Nie, nie mam, ale parę widziałam już takich filmów moich znajomych w Los Angeles, którzy przejechali się takimi taksówkami i naprawdę oglądam to z wypiekami na twarzy i nie wiem, czy byłabym dzisiaj w stanie się przesiąść, ale gdzieś tam jest to moim marzeniem, wrócić sobie tak po koncercie i spać w aucie własnym.
0: No, podobno czeka to nas za jakieś 5 do 7 lat, więc będziesz pewnie mogła sprawdzić. Koncerty. Pamiętasz jakiś taki z ostatnich miesięcy, który warto przytoczyć, powiedzieć, jak było fantastycznie i coś nietypowo?
1: Wczoraj nagrałam przepiękny koncert, wziąłam udział w festiwalu Wodecki Twist z piosenkami Zbyszka Wodeckiego, który za kilka dni będzie w telewizji w dwóch częściach. Polecam, przepiękny, wzruszający, sentymentalny.
0: Co śpiewałam
1: piękną piosenkę. Odjechałeś, odjechałeś tak daleko. I ja naprawdę nie znałam tej piosenki, ale się zakochałam w tym walcu. Jest to koncert...
0: Jezu, jak ty pięknie śpiewasz, a
1: kapela. Jest to koncert, który nazywa się Tak jak w kinie, z piosenkami, które gdzieś też były związane z filmem. Dawno nie byłam na tak wzruszającym koncercie, a ponieważ dopiero bodajże chyba w piątek będzie pierwsza część tego koncertu, później następna w telewizji, bardzo was zapraszam do obejrzenia koncertu Wodecki Twist Festival Tak jak w kinie.
0: To już kolejna edycja, bo
1: tak,
0: zdaje się, że to
1: dziewiąta,
0: po śmierci...
1: za rok dziesiąta, więc no, tych piosenek jest do śpiewania Zbyszka mnóstwo.
0: Fantastycznie. Zachęcamy do oglądania telewizji, jak będziecie mieli równocześnie włączone radio kierowców. Jest piosenka taka, która ma już ponad 20 lat. Nie chcę mi się liczyć ile, ale mieszkałem wtedy w Krakowie i powiem ci, że słuchanie tego na plantach, nawet jak się nie chciało słuchać, bo było tak, że ludzie sobie przynosili radyjka i robili pikniki i słuchali tego utworu, to jest takie wspomnienie, którego nie wytrę, bo po prostu ono
1: czy
0: jest.
1: Czy ty myślisz o Kiedyś cię znajdę?
0: Aha.
1: Wyobraź sobie, że w Krakowie Radio Krakowskie zagrało jako pierwsze tę piosenkę,
0: wiem.
1: I potem zagrała to cała Polska i rzeczywiście mam wrażenie, że ta piosenka w tym Krakowie w jakiś sposób się rozniosła.
0: Ja tam pracowałem wtedy na górze.
1: A ja dzisiaj właśnie przyjechałam do ciebie z Krakowa. I wyobraź sobie, kto dzisiaj o 11 uderzał w dzwon na Baszcie Mariackiej.
0: Pojęcia nie mam,
1: ja.
0: Ale...
1: Dostąpiłam dzisiaj tego zaszczytu.
0: O rany, no to masz naprawdę bardzo wyjątkowo intensywny dzień i takie odpowiedzialne zadania.
1: Poznałam dzisiaj hejnalistę, który opowiedział mi o wspaniałej swojej pracy 24-godzinnych.
0: Czy oni mają podkute buty? Bo wiesz, że jak u nas hejnał w jedynce jest grany, to słychać te kroki tak bardzo wyraźnie.
1: To są wojskowe buty, tak mi się wydaje. To jest też cały mundur i rzeczywiście widziałam dzisiaj tą tubę, która ma 100 lat i która jest jakby mikrofonem, kiedyś głośnikiem, dzisiaj mikrofonem, która nadaje to o godzinie 12. Bardzo to wszystko mnie wzruszyło i bardzo jestem wdzięczna panu komendantowi za takie zaproszenie.
0: Reni Jusis, no przyszła opowiedzieć o Kiedźce, a proszę bardzo, ile wątków pobocznych i fascynujących się pojawiło już, a będziemy rozmawiać dalej, bo po kiedyś cię znajdę wiadomości drogowe, ale wracamy do rozmowy z Reni Jusis po 19.30.

0: Co tu się działo? Kto tu tańczył? Wszyscy tańczyli. Kiedyś się znajdę i śpiewaliście nawet.
1: No to fałszowaliśmy, ale może.
0: No ale to wiesz, jak z serca, no to tak czasami musi być.
1: Ach, to jest piosenka, po prostu ja mam do niej taki sentyment, że...
0: Kolejny.
2: O, jak miło.
0: Reni Jusis dzisiaj jest gwiazdą na ludzie.
1: Sentyment do tej piosenki.
2: Ale muszę wam się przyznać, że te historie, którymi się ze mną dzielą słuchacze, z czym się im kojarzy te piosenka, albo co przeżyli, i w kim wtedy byli zakochani, albo kto ich rzucił, to jest dla mnie przemiłe usłyszeć taki feedback i też mam wtedy takie poczucie, to jest bardzo wzruszające, że moja muzyka jest soundtrackiem do waszego życia i to jest bardzo piękne.
0: No, nie trzeba robić Pendereckiego, czy tam jakichś potężnych form, żeby muzyka była refleksyjna. To miałem na myśli.
2: A, to bardzo
1: mi dziękuję. Co też jest istotne, myślę, ta piosenka jest ponadczasowa, przecież minęło tyle lat od niej, od jej
0: ona
1: wydania.
0: Ona była taka strasznie nowoczesna. Tak, tak. Jest właściwie cały czas, no i dlatego jest ponadczasowa. No, oj, udało ci się. Nie udało ci się, jesteś hiperzdolna. Posłuchajmy teraz, co na drogach. Kamil Olak się zachwycał, kiedyś się znajdę, Reni Jusis.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal są problemy na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń na 165 km po tym, jak mężczyzna spadł z wiaduktu. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Świecka. Nie odwołano też utrudnień na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz-Północ a węzłem Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa. Na 45 km zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska.
0: Przepraszam, Kamilu, czy my wiemy coś więcej na temat losów tego pana, który spadł z wiaduktu?
1: Nie
0: bo
1: wiemy.
0: To już mnie intryguje.
1: Nie wiemy, ale sprawdzimy.
0: Dziękuję.
1: Trasa S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko na 333 km. Zepsute auto blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Województwo Dolnośląskie, Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie. W pobliżu Dębowizny auto osobowe wjechało w bariery i na 44 km poruszamy się na wahadłowo. Podobnie jak na Krajowej 15 w Miliczu na 34 km, to także województwo dolnośląskie. Tam była kolizja auta ciężarowego z dwiema osobówkami. Ruch naprzemienny także na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wójty ciężarówka wywróciła się na jezdni i te kłopoty są na 247 km. Województwo lubelskie, tu z kolei utrudnienia trwają na 63 między Łukowem a Siedlcami. W pobliżu Gołaszyna zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest nieprzejezdna na 295 km.

0: Tam policja ze służbami pracują wciąż i kierują zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Będzie cytat, który za chwileczkę zweryfikujemy z autorką tych słów. Dziewczyny idą po swoje. Ta myśl przyświeca mi od momentu, kiedy Olga Czyżykiewicz oddała nam skończony teledysk. Jestem dumna z prokobiecego wydźwięku tego singla i wsparcia, jakiego doświadczam od wszystkich kobiet, które miały szansę zetknąć się z tym utworem już przed premierą. Mówi Reni Jusis o piosence Kiecka, której posłuchamy za kilka chwil, bo wcześniej jeszcze wrócimy do Magnesu w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Za 22,5 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie dzisiaj z Reni Jusis w roli głównej. Bardzo się cieszę, Reni, że jesteś z nami.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Kolejna piosenka, która na początku wieku spowodowała, że wszyscy, którzy złośliwie gdzieś tam wieszczyli, zakręcona i to wszystko, jeszcze tam Dreadlock Holiday, ale to cover, nic nie ma do zaprezentowania, musieli połknąć język i klaskać po prostu, bo zrobiłaś świetną robotę.
1: Dzięki.
0: I tak ci zostało. Za chwileczkę usłyszymy Stilo z

0: I najnowszej...
1: Tak, to moja świeżynka.
0: Aktywności.
1: Powróciłam po 10 latach do producenta, do Kuby Karasia, znanego z duetu Dumplings. Napisaliśmy piosenkę, która mi przede wszystkim kojarzyła się z tą taką cudowną miejscowością nadmorską.
0: Ona się nazywa Stilo, po prostu Stilo.
1: Tak, koło Sasina i tam jest naprawdę niewielu turystów. Zresztą tam jest taka dosyć duża odległość do plaży, jest las, tam więc większość osób też się porusza na rowerach, jest przepiękna latarnia. Natomiast potem się zaczęło oczywiście...
0: W sensie latarnia morska.
1: Latarnia morska. Mhm. I oczywiście potem się zaczęły komentarze, czy to przypadkiem nie jest piosenka o Fiacie Stilo. I bardzo mnie to rozbawiło i też pomyślałam, że
0: coś... A ty googlałaś sobie? Zobaczyłaś, jak on wyglądał?
1: Oczywiście, że zobaczyłam. Może nie jest najpiękniejszy...
0: Napisałabyś piosenkę o Stilo?
1: Może nie jest najpiękniejszy, ale ja go pokochałam i marzę o takiej rolce, gdzie śpiewam weź mnie do Stilo, a tutaj ktoś
0: podjeżdża albo daje
1: kluczyki do swojego Fiata, więc zapraszamy wszystkich właścicieli Stilo. Jeśli chcecie nagrać ze mną rolkę, to marzę o tym.
0: No to możecie się zgłaszać via nasza aplikacja, przez aplikację Polskiego Radia Kierowców do spotkania z Reniusis. Proszę bardzo, mówimy poważnie.
1: Tylko jeżeli jeden warunek, musicie mieć Fiat Stilo, a już go nie produkują.
0: Tak, oczywiście, że
1: wiesz,
0: jeżdżą, ja widuję jeszcze czasami. Jeżeli ktoś ma w możliwie najlepszym stanie Fiata Stilo, to zgłaszajcie się, przekażemy Reni i może coś z tego fajnego wyniknie. PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja się nazywa tak samo jak my i można się wpisać, można się nagrać, no ale jeżeli chcecie...
1: Spotkać
0: się z Reni, to trzeba podać swoje dane teleadresowe, tak żebyśmy mogli was skontaktować. Czyli Stilo jest o takim ucieknięciu na chwilkę od tego...
1: Tak, i o takich wspomnieniach, powiedzmy, nie wiem, z jakichś wakacji, z takiego miejsca, gdzie rzeczywiście możesz odpocząć, masz jakieś fajne wspomnienia i pamiętam, że w sumie to Stilo też dla moich słuchaczy, każdy miał gdzieś tam takie swoje miejsce, gdzie lubi się zaszyć, do którego lubi wracać i to wcale nie musi być super popularne miejsce i właśnie to musi być takie odludzie gdzieś, gdzie jesteśmy w stanie usłyszeć własne myśli.
0: Przypuszczam, że w przypadku twoich odbiorców, którzy podążają twoim szlakiem, to właśnie bardziej są takie miejsca nieuczęszczane niż te, które są najpopularniejsze.
1: Ja muszę też się wytłumaczyć, bo ja pochodzę z Mielna. Potem też 10 lat mieszkałam w Sopocie i dlaczego nie śpiewam ani o Mielnie, ani Sopocie? Gdyż tam jest po prostu za dużo ludzi. A w Stilo można się trochę schować.
0: No i poza tym wydaje mi się, że to fajnie odkrywać nowe miejsca, bo to Stilo chyba nie jest aż tak bardzo... No nie jest, skoro o tym tak opowiadasz. Przytoczę jeszcze raz ten cytat przy okazji premiery Kiecki, pojawiło się takie twoje parę słów. Dziewczyny idą po swoje. Ta myśl przyświeca mi od momentu, kiedy Olga Czyżykiewicz oddała nam skończony teledysk zmontowany. Jestem dumna z prokobiecego wydźwięku tego singla i wsparcia, jakiego doświadczam od wszystkich kobiet, które miały szansę zetknąć się z tym utworem już przed premierą. To jest najświeższa premiera. Piosenka ważniejsza od innych?
1: No coś takiego się wydarzyło przy okazji tego utworu, że on porusza, czasami wzrusza i tak na początku bardzo dużo kobiet rzeczywiście rezonowało z tym utworem i pisało do mnie, że to jest piosenka o ich życiu. No wyobraź sobie, że chwilę później zaczął się też taki dosyć męski odbiór tej piosenki, że ta piosenka w sumie i ten problem takiego zmęczenia codziennością, obowiązkami też dotyczy mężczyzn i bardzo dużo też chłopaków do mnie pisze, na przykład nie wiem, dzisiaj biegłam na siłowni, posłałam tej piosenki i się popłakałam, tak? Czyli po prostu poczułam też, że to też jest o mnie i więc dawno nie miałam takiej piosenki, która niby jest do tańca, bo mam nadzieję, że zaraz puścimy tę piosenkę słuchaczom, że niby refren możesz tańczyć, ale z drugiej strony trochę jednak masz ochotę zamknąć oczy i może właśnie uronić łzę, bo jest to piosenka o takim właśnie ciężarze, który jakby każdy z nas przeżywa. Oczywiście ja tutaj się nie chcę skarżyć, bo wszyscy to przeżywamy i wszystkim nam jest ciężko łączyć te obowiązki rodzinne, takie codzienne, naszą taką rutynę, po prostu z pracą zawodową. I to nie jest tak, że ja się uskarżam, ale gdzieś tam lubię tak sobie też trochę się sama wesprzeć i pomyśleć, co by było, gdybyśmy na chwilę się od tego wszystkiego oderwali, właśnie założyli kieckę, poszli albo w miasto, albo chociaż, nie wiem, tu mamy na obiad, gdzie nie trzeba później zmywać. I poczuli się trochę wolni, bez tych problemów, bez tej codzienności, bez tego hałasu, bez tych wszystkich pytań i obowiązków i poczucia odpowiedzialności. I warto czasem się zastanowić, czy to jest możliwe i może spowodować, żeby

0: taki czas dla siebie wygospodarować.
1: A ja mam wrażenie, że to jest trochę temat tabu, bo ty mówisz o czymś, o czym każdy prawdopodobnie myśli, tylko że ze względu na konwenanse, ze względu na to, że nie wypada, no to się tego nie mówi, zaciska się zęby i działa się no, w tym kieracie.
0: Tak, każdy z nas jakby też wstydzi się do tego przyznać, że tego czasami mamy serdecznie dosyć i chcielibyśmy wziąć urlop od tej codzienności.
1: Bo też nie wypada, bo jeżeli mówisz, że zwracasz się też do mam, czyli do tych, które opiekują się bąbelkami, no, tak, no to bo wiesz, jakby... to wtedy bąbelki się mogą poczuć trochę odtrącone,
0: oczywiście,
1: prawda?
0: No jakby też nie o to chodzi, żeby teraz się od tego wszystkiego odwracać, ale też, żeby mieć taki szacunek dla siebie i też jak my nie naładujemy tych baterii, to też długo nie pociągniemy. Natomiast też osoby, na pewno muzycy też mają taki problem, że tutaj wszyscy myślą, że my cały czas chodzimy, nie wiem, wystrojeni, cały czas gramy koncerty i jesteśmy tacy odświętni, a tak naprawdę my też codziennie opróżniamy dwa razy zmywarkę, wstawiamy pranie i mamy też właśnie rodzinne obowiązki i to nasze życie. Czasem jak moja siostra do mnie dzwoni, pyta się, co u ciebie, to ja mówię, wielki świat kuchenny blat. U mnie naprawdę więcej jest tych obowiązków domowych, codziennych niż czasami sztuki. Więc to jest rzeczywistość, która dotyczy nas wszystkich, nie ma płci i czasami warto zrobić coś spontanicznego, żeby nie poczuć się takim osaczonym.
1: Jeszcze powiedziałaś o tym, że fajne to wielki świat kuchenny blat, ale powiedziałaś o tym, że gra się koncerty. My rzadko kiedy myślimy o tym, co dzieje się zanim zagrasz koncert, bo zanim wystąpisz, masz próbę. Zanim odbędzie się próba, musisz dojechać na ten koncert. Ja wielokrotnie rozmawiałem z artystami, którzy przychodzą do Na Luzie, jestem utwierdzany w przekonaniu, że to jest bardzo ciężka fizyczna praca. Że
0: czy ja znam cięższe? Ja znam cięższe. No, górników, tak. SOR i tak dalej. Tak. I też kocham spotykać się z tymi ludźmi, bo oni mi pokazują naprawdę jeszcze ciekawsze zawody. Natomiast moja praca głównie polega na czekaniu, przemieszczaniu się, podróżach i takie dwa dni właśnie podróży mi zajmuje, jakby to są takie dwa dni, które muszę poświęcić na koncert, a tego samego koncertu jest godzina dosłownie, godzina próby, gdzieś tam na szybko posiłek, jesteśmy na scenie i potem jesteśmy jeszcze zmęczeni i absolutnie nie mamy siły na jakieś rock'n'rollowe życie, tylko...
1: Ale trzeba się spotkać jeszcze, popodpisywać płyty, czy
0: oczywiście,
1: tam koszulki,
0: to czasami trwa dłużej niż koncert, no ale też jest niezwykle ważny kontakt z publicznością, a potem znowu jesteśmy w podróży i to też zobacz, jest niezwykle ważne, że my tak dużo podróżując, oddajemy swoje życie w ręce kierowcy, tak? I no ten właśnie. Kierowca jest bardzo ważnym członkiem naszego zespołu.
1: I o tym porozmawiamy już niedługo, bo w ogóle nie było pytań motoryzacyjnych. Ja cię ani nie spytałem o to, czym ty do nas przyjechałaś, ani nie spytałem o pierwszy samochód. To ty się pozastanawiasz, my posłuchamy Stilo i za chwilę wiadomości drogowe w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym oglądamy też mecz Hiszpanii z Republiką Wysp Zielonego Przylądka i cały czas wygląda na to, że jest 0-0, a ten mecz już się kończy, więc kolejna niespodzianka. 86. minuta, 0-0. Hiszpanie już chyba powoli tracą nadzieję, że coś ustrzelą, ale zobaczymy.

0: No
1: co
0: i będzie.
1: Zostaje w stylu.
0: Dokładnie tak. Za 10 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Czytam: cześć Reni, cześć chłopaki. Toczek jest na podsłuchu, a to nasz stały słuchacz z Podkarpacia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i słuchamy, co dzieje się na drogach. Kamil Olak jest już w studiu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2, trwają problemy między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń. Na 165 km zablokowane są dwa pasy w kierunku Świecka. Trasa S5, tu problemy między węzłem Bydgoszcz-Północ a węzłem Maksymilianowo. Na 45 km zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Trasa S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 km zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie. Poruszamy się naprzemiennie na 44 km. Ruch naprzemienny także na Krajowej 15, na kilometrze 34 w Miliczu oraz na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na 247 km. W Lubelskiem natomiast wciąż zablokowana jest Krajowa 63 między Łukowem a Siedlcami. W Gołaszynie nie przejedziemy na 295 km i tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: 8 minut pozostaje do godziny 20. Mamy to szczęście, że dzisiaj w Na Luzie gwiazdą jest Reni Jusis. Witam jeszcze raz i
6: cześć.
0: Bardzo dziękuję, że jesteś
6: super
0: z nami.
6: Super, że tu jest Na Luzie. Naprawdę, naprawdę. Podoba mi się.
0: To nie jest tylko taki szyld, tylko naprawdę tak jest. I rozmawiamy też o motoryzacji. Pamiętasz, jakim samochodem robiłaś prawo jazdy, egzamin na prawo jazdy?
6: Maluchem.
0: Super.
6: Możliwe to jest?
0: Jak najbardziej, oczywiście. Ja dużym Fiatem, ale maluchy też były. Pewnie, najpopularniejsze.
6: I to dzisiaj mam mały samochód.
0: A jaki?
6: Mini Cooper.
0: Poważnie?
6: Chyba lubię małe auta.
0: Ale Coopera? Nie tam, że Mini One z pakietem Station, to rakieta.
6: Rakieta?
0: No pewnie, nie. To jest bardzo
6: mój
0: fajny.
6: Taki nie jest rakietą, ale potrafię go wypełnić na wakacje po dach i wszystko zabrać, z rodziną się zabrać, pojechać na wakacje i mało nas tam widać, jeszcze jest pies, ale się mieścimy.
0: No bo

0: Mini teraz to już tylko z nazwy jest mini, a ono już jest całkiem maxi w środku, więc to akurat BMW sobie dobrze wymyśliło. Nie no, ono jest mini, tylko że no, znacznie większe niż to pierwotne mini. A pamiętasz, co miałaś między maluchem, którym zdawałaś egzamin na prawo jazdy, a obecnym mini? Jakieś ze 2-3 samochody takie, które...
1: Nie miałam ich dużo, serio. Miałam też przez moment busa koncertowego, jakiegoś starego, dużego Mercedesa, który był podwyższony i wydłużony.
0: Super.
1: I naprawdę był jakimś ogromnym autobusem. I też bardzo lubiłam zawsze prowadzić takie koncertowe samochody. Czasami również podwoziłam znajomych do kina nimi.
0: Ale masz tą wyższą kategorię C? Czy...
1: Nie, to już mówiłam o takich busach na przykład 7-osobowych, które też
0: są
1: gdzieś tam...
0: Na kategorię
1: tak,
0: B, ale...
1: Oczywiście. Natomiast bardzo lubiłam czasami, jak był dostępny taki samochód, to go pożyczać i jechać ze znajomymi do kina. I zawsze jestem tą osobą, która nie spożywa procentowych trunków na jakichś festiwalach i tak dalej. Zawsze wszystkich odwożę.
0: No super, dobrze wiedzieć w takim razie. Reni, jesteś osobą, która 10 lat temu, jak dobrze liczę, a może nawet trochę więcej, z Karolem, nie przypomnę sobie teraz nazwiska, ale może mi się uda, z Centrum Nauki Kopernik zachęcaliście, z Karolem Wójcickim.
1: Tak.
0: Przekonywaliście do korzystania z komunikacji miejskiej w Warszawie i chciałem ci pogratulować, ponieważ to chyba podziałało, bo ja mam na przykład bardzo dużo znajomych, którzy twierdzą, że my mamy lepszą komunikację i to osoby, które na przykład mieszkały długo w Berlinie. Mówią, że w tej chwili jak my mamy metro i to wszystko, co jest do dyspozycji w Warszawie, czy...
1: Naprawdę ja uwielbiam korzystać z komunikacji miejskiej i bardzo często robię to totalnie spontanicznie i jak sobie czasami, zresztą bo tak jest trudno zaparkować w centrum i gdzieś jadę do radia.
0: Szczególnie autobusem.
1: Tak, i wtedy naprawdę lubię wsiąść, nawet jak też po mojej dzielnicy się poruszam czasami i chcę pobiec gdzieś na jakiś wywiad, bardzo często wsiadam wystrojona do autobusu, kupuję bilet przez aplikację, co jest bardzo proste i też bardzo mi się podoba, że w Warszawie można wypożyczyć rower, 20 minut jest darmowych. Szczerze, można w ten sposób dojeżdżać do pracy zupełnie za darmo, więc cieszę się, że są takie rozwiązania, cieszę się, że coraz więcej linii metra.
0: No,
1: ale to robi robotę i naprawdę dzisiaj też wszyscy, którzy kupują swoje mieszkania, na pewno sprawdzają, jak tam są połączenia, jak mieszkasz przy tramwaju czy przy metrze, no to potrafisz ominąć korki i poruszać się bardzo szybko, to jest naprawdę świetnie tutaj zorganizowane.
0: Na zakończenie z drugiego bieguna pytanie, czy kiedykolwiek jeździłaś po torze, albo czy chodzi ci po głowie sprawdzenie się w takich warunkach, gdzie nie musisz patrzeć, czy zarysujesz komuś furę, czy nie? Czy tam...
1: Wiesz, jest jeden problem, mam chorobę lokomocyjną. I tutaj mój chłopak mnie przewiózł, gdyż jest tutaj specem w tej sytuacji. I
0: pozdrawiamy, Maciej.
1: Tak, i to był mój pierwszy, ostatni raz, gdyż ledwo to przeżyłam. Nie wiem, czy kiedykolwiek to
0: no, ale
1: powtórzę.
0: Ale jak kierujesz, więc... to wtedy nie masz. To
1: no
0: chodzi
1: tak,
0: o to,
1: ale ja
0: kierowała.
1: Tak nie potrafię kierować jak specjaliści, więc nie wiem, czy to jeszcze powtórzymy. Mam ciągle zaproszenia na tory, tutaj na tor, ale no, robi to na mnie ogromne wrażenie i podziwiam wszystkich kierowców, którzy potrafią.
0: Na Track Dayu będziesz inaczej śpiewała. Reni Jusis z najnowszą piosenką Kiecka. To koniec naszego spotkania i zwieńczenie najlepsze, jakie można sobie wyobrazić, czyli prezentacją tego utworu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi przemiło. Miłego wieczoru i szerokości.
0: Tak się właśnie mówi. Jedźcie bezpiecznie. Reni Jusis teraz z wami w piosence Kiecka.

0: To najnowsza piosenka Reni Jusi z Kiecka. Tymczasem minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców trwa audycja Na Luzie. Jedziemy na luzie, ale ze świadomością, że w Atlancie Hiszpania nie dała rady strzelić bramki reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Mecz zakończył się wynikiem 0-0. Lekki szok. Mamy też świadomość, że w tej chwili najcieplej w Słubicach 18,7 stopnia. Najchłodniej w Suwałkach 11,8. A co się tyczy najbliższych godzin, to w nocy na południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tam najszczęśliwsi będą ludzie dzisiejszej nocy, bo na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże i miejscami z przelotnymi opadami deszczu. Początkowo na Suwalszczyźnie także zanikające burze. Także jeszcze w ciągu 3-4 godzin mogą się na Suwalszczyźnie pojawić grzmoty i pioruny. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna w nocy od 9 do 12 stopni. Cieplej na Podkarpaciu to 9-12 to na przeważającym obszarze kraju, a cieplej na Podkarpaciu około 13. Najchłodniej za to w Kotlinach Górskich 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, porywy z zachodu będzie wiał, porywy do 60 km w czasie burz. W Karkonoszach wysoko początkowo do 90 km na godzinę, ale tam raczej samochodami nie wjedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Reni Jusis była dziś gwiazdą na luzie, bo pożegnaliśmy się niestety, bo obowiązki wzywają, ale dalej pracujemy z Aleksandrą Jasińską, Eweliną Dobrzyńską i Kamilem Olakiem na chwałę na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, żeby wam się jak najlepiej jechało. Zbyszek Zegler, zapraszam do 22:00, jedziemy razem.

0: No w połowie czerwca to już wszyscy myślimy o wolnych dniach i to o tych wolnych dniach nie tylko jak tam jest jakiś dłuższy weekend, tylko o wolnych dniach, które się układają w taki regularny, dwutygodniowy co najmniej urlop, nieprawdaż?
1: Prawdaż?
0: Więc
1: już planujesz?
0: Tak, już nawet zaplanowałem, już nawet za miesiąc będę mówił tylko do fal. 10,5 minuty temu minęła godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Głos, który słyszymy, to jest głos przynależny Kamilowi Olakowi, który to głos za chwileczkę nam obwieści, jak wygląda sytuacja na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. Przez Żołędowo podróżujemy już całą szerokością jezdni. Na 45. kilometrze był wcześniej zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska z powodu awarii ciężarówki. Nie ma też problemów na Krajowej 60 już w Lubelskiem między Łukowem a Siedlcami. W pobliżu Gołaszyna droga została odblokowana, a była zamknięta na 295. kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych skończyły się też problemy na Krajowej 74 między Opatowem a Kielcami. W pobliżu miejscowości Piórków Kolonia udało się już przywrócić ruch na obu jezdniach. Wcześniej na 123 kilometrze obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak ciężarówka wypadła z jezdni. Ale utrudnienia trwają na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń. Na 165 kilometrze zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Świecka. Na trasie S6 problemy są między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 kilometrze jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Trasa S11 zachodniopomorskie, tu nadal są problemy między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Kłanino. Jezdnia w kierunku Szczecinka była zablokowana na 20 kilometrze, ale służby poinformowały o odblokowaniu jednego pasa jezdni. Na Podlasiu kłopoty cały czas na trasie S61 między Ełkiem a Raczkami. W pobliżu Planty na 163 kilometrze dostawczak wywrócił się na jezdnię i droga w kierunku Suwałk jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Krajowa 8 w Dolnośląskiem. Tu są problemy między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Dębowizny auto osobowe wjechało w bariery drogowe i obowiązuje na 44 kilometrze ruch naprzemienny. Ruch naprzemienny także na Krajowej 15 w Dolnośląskiem w Miliczu na 34 kilometrze po kolizji ciężarówki z dwoma autami osobowymi. Podobnie jak na Krajowej 50. Tam naprzemiennie poruszamy się między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wojty na 247 kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 20 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. Z przyjemnością w Na Luzie opowiem teraz o czymś, co jest bardzo pozytywne. W bliskim mojemu sercu Wrocławiu powstał właśnie pierwszy w historii miasta rezerwat przyrody. Las Pilczycki obejmuje ponad 13 hektarów cennych nadrzecznych lasów łęgowych u ujścia Ślęzy do Odry i ma chronić jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w granicach stolicy Dolnego Śląska. Nowy rezerwat otworzyła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak podkreśliła, miejskie rezerwaty należą dziś do rzadkości, ale są niezwykle ważne dla ochrony bioróżnorodności.
1: Rezerwatów miejskich mamy naprawdę mało i to są takie oazy, większa bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory. I jeżeli coś mamy zachować dla kolejnych pokoleń, co jest ponadczasowe i naprawdę niesie ze sobą ogromną wartość środowiskową, to właśnie takie miejsca.
0: Z decyzji zadowoleni są mieszkańcy Wrocławia i samych Pilczyc.
2: Bardzo dobra. Dla mnie bardzo dobra, ponieważ ja fotografuję ptaki dzikie, mam tu nawet sprzęt. To bardzo dobra, bardzo fajne miejsce, nieruszone ręką człowieka. Las taki, no, naturalny, dziki.
3: No fajnie, co cieszyć. Powinniśmy chronić, to jest dużo, to jest płuta Wrocławia, co.
4: Bardzo się cieszę. Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace.
5: Dużo zieleni, świeże powietrze. Dobre jest otoczenie w ogóle. Można sobie spędzić mile czas.
0: Rezerwat będzie nosił imię profesora Dariusza Tarnawskiego, cenionego naukowca i specjalisty zajmującego się ochroną bezkręgowców, który przez lata był związany z wrocławskim środowiskiem akademickim. Przypomnijmy jeszcze raz, jest już właściwie nowy rezerwat przyrody, Las Pilczycki we Wrocławiu, 13 hektarów nadrzecznych lasów łęgowych ujścia Ślęzy do Odry. Tylko się cieszyć, przyklasnąć takim pomysłom i mieć nadzieję, że będzie ich więcej.

0: Najnowsza propozycja zespołu Gold's Orchestra, Masz jak ja, z wieloma wątkami, jak się tak wsłuchać dokładnie w tę piosenkę, to okazuje się, że to nie jest tylko o relacjach damsko-męskich. Minęła godzina 20.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Za pół godziny kolejny mecz, tym razem Kamil, wolisz ganusz czy frytki? Ganusz
1: frytki.
0: To jest taka pasta,
1: wiem, frytki. Aha.
0: Frytki.
1: No przykro mi.
0: Czyli wygra Belgia, bo Belgia z Egiptem będzie grała za pół godziny. W ten sposób cię chcę wciągnąć w kibicowanie.
1: Próbuj.
0: No zobaczymy, no może
1: jeszcze
0: rzeczywiście...
1: mamy półtorej godziny na to. Tak,
0: a za pół godziny zaczyna się mecz. Jeżeli Belgowie pierwsi strzelą, to powiedzmy, że wygrywasz. No.
1: Kupujesz frytki.
0: Na przykład. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Wielkopolskiem na trasie S5 między węzłem Gniezno Południe a węzłem Gniezno Północ. Samochód dostawczy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gniezna. Trwają utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń. Na 165 km zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Świecka. Trasa Droga Krajowa nr 8, tu problemy cały czas między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu miejscowości Dębowizna obowiązuje ruch naprzemienny. Na 44 km auto osobowe wjechało w bariery drogowe. Nie odwołano też utrudnień na Krajowej 50 w województwie mazowieckim. Między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Wójty poruszamy się naprzemiennie. Na 247 km ciężarówka wywróciła się na jezdni. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Krajowej 15 w Miliczu. Na 34 km obowiązywał ruch naprzemienny po kolizji ciężarówki z dwoma autami osobowymi. Skończyły się także problemy na trasie S11 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Kłanino. Na 20 km jezdnia w kierunku Szczecinka została odblokowana i dostępne są znów wszystkie pasy jezdni. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo przez Żołędowo, zatem w kierunku Gdańska także przejedziemy bez większych przeszkód i sprawnie pokonamy też Krajową 74 w Świętokrzyskiem między Opatowem a Kielcami. Na wysokości miejscowości Piórków Kolonia przestał bowiem obowiązywać ruch naprzemienny na 123 km.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytanie, które nurtuje mnie już od 3 godzin właściwie. Panowie, jak oceniacie mecz Hiszpania Wyspy Zielonego Przylądka? Podobał się brak bramek? Pytanie od Antka z Gryfina. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Antku i wszystkich fanów piłki nożnej. No jak się może podobać brak bramek? No nie, to takie szachy, gdyby to były szachy, to też nie za bardzo. No a jak to było ostrzeliwanie jednej bramki i nic z tego nie wynikało, no to pewnie, że się nie podobało. Poza tym, no taki potencjał.

potencjał ofensywny i niespełniony, no to zawód, no ogromny zawód. Także Antku, mnie osobiście reprezentacja Hiszpanii po prostu rozczarowała.

0: Za 18 minut będzie godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. I bardzo dobrze, z mojej perspektywy, bardzo się cieszę, że tak właśnie jest. Trwa audycja na luzie, ale mimo, że na luzie, to mamy też poważne tematy do poruszenia. Będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne, bowiem do końca tygodnia ma potrwać właśnie rozpoczęta policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających. O tym, jak wygląda akcja, Aneta Łuczkowska.
1: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to więcej niż rok wcześniej. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby, prawie 1500 osób zostało rannych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Podkreślmy, to jest akcja ogólnoeuropejska. W całej Polsce będzie się działa oczywiście, ale i w miastach, powiatach, landach poza granicami naszego kraju. Także od dzisiaj do końca tygodnia będziemy mogli spodziewać się tego typu działań, tego typu kontroli. Proszę się nie dziwić, proszę się poddawać, proszę być

0: Dokładnie 10 minut pozostaje do godziny 21. Kiedyś Mariusz Dąbrowski ukuł takie powiedzenie, że poniedziałkowy wieczór to jest czas, kiedy można sobie wszystko uporządkować i opowiedzieć o zasadach ruchu drogowego i o innych rzeczach, bo na drogach to się zwykle niewiele dzieje. Czy ta reguła dzisiaj ma zastosowanie,
1: dzisiaj,
0: Kamilu?
1: Niestety nie.
0: Kamil Olak, posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal są problemy na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń. Na 165 kilometrze zablokowane mamy dwa pasy jezdni w kierunku Świecka. Na trasie S5 z kolei są problemy w Wielkopolskiem między węzłem Gniezno-Południe na węzłem Gniezno-Północ. Autodostawcze uderzyło tam w bariery i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gniezna. Na trasie S6 wciąż są problemy między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 kilometrze jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Jeden z pasów blokuje zepsute auto. Trasa S61. Tu z kolei problemy trwają między Ełkiem a Raczkami. W pobliżu miejscowości Planta samochód dostawczy wywrócił się na jezdni i na 163 kilometrze nitka w stronę Suwałk jest zablokowana. Droga krajowa nr 8 na Dolnym Śląsku. Cały czas problemy są między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi w pobliżu Dębowizny. Auto wjechało w bariery drogowe i na 44 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Na Mazowszu nie odwołano zaś utrudnień na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wójty ciężarówka wywróciła się na jezdni i tu też na 247 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut rozpocznie się kolejny mecz, tym razem grupy G w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Belgia będzie grała z Egiptem, ale zanim to nastąpi, posłuchamy muzyki w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, nastroimy się, pozastanawiamy, kto ma większe szanse. Nie, no wiadomo, że Belgia, tylko czy wykorzysta. Posłuchajmy I'm Shaking, trzęsącego się Jacka White'a teraz u nas.

0: Michał Kisielewski, śni mi się, że lata w Perka w Polskim Radiu Kierowców, którego słuchacie punktualnie półtorej minuty przed godziną 21. Za te półtorej minuty, niespełna aż półtorej minuty, rozpocznie się mecz Belgii z Egiptem w grupie G Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Ale mamy jeszcze w aplikacji Polskie Radio Kierowców spostrzeżenia od Antka z Gryfina na temat spotkania dzisiejszego Hiszpanii z drużyną z Wysp Zielonego Przylądka. Cytuję: potencjał ofensywny Hiszpanów, niewykorzystane 27 strzałów, z czego jedynie 7 celnych w światło bramki, ale obrona i względny spokój zawodników z Wysp Zielonego Przylądka to drugie. Zawodnicy z Wysp zagrali powyżej oczekiwań, przedstawiciele Półwyspu Iberyjskiego nie spodziewali się tak dobrego i równego grania przeciwników. Masz rację, Antku, zdecydowanie. Zobaczymy, jak będzie teraz w meczu Belgii z Egiptem. Mohamed Salah już gotowy do strzelania bramek Thibaut Courtois. Zobaczymy, który z nich wyjdzie cało z tego pojedynku. No, mamy też ogromny potencjał ofensywny w Belgii, więc to może być naprawdę interesujące spotkanie. Za kilkanaście sekund rozpocznie się mecz Belgia-Egipt, o którym na pewno będę wspominał. Jeżeli nie możecie go oglądać, jedziecie, a chcecie być poinformowani, to na pewno będziecie. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, ciekawa sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o temperatury. Najcieplejsze miasto w Polsce to Słubice, 17,6 stopnia na termometrach. 16 najwyższa temperatura w tej chwili odczuwalna w Nowym Sączu. Co się zaś tyczy najniższych temperatur, to najzimniej jest w tej chwili w Elblągu, 11,8 stopnia odczuwalna. Też na wybrzeżu, ale zachodnim, w Kołobrzegu. 6 stopni w tej chwili odczuwalna najniższa temperatura w Polsce. A jutro w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Napada deszczu podczas tych burz do 20 mm na metr kwadratowy, a temperatury jutro maksymalne w okolicach godziny 15-16, czyli w najcieplejszym momencie dnia, od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do nawet 23 na zachodzie i południu. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, ale porywisty, szczególnie podczas burz. Na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz te porywy to takie do 65-70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dzisiejszym Na Luzie mieliśmy super gościnie. Reni Jusis była gwiazdą audycji jeszcze godzinkę temu. Aleksandra Jasińska jest cały czas z nami, jest wydawczynią dzisiejszego Na Luzie, pięknie macha. Ewelina Dobrzyńska równie pięknie realizuje program. Kamil Olak już za 8 minut będzie opowiadał, co tam na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler i zapraszam do wspólnej jazdy do 22:00. Co najmniej będziemy razem, a myślę, że sercem to i dłużej. Belgia, Egipt, druga minuta, 0-0. Sytuacja na razie dojrzewa do rozwojowej. Posłuchajmy Aerosmith z dawien dawna, ale to piosenka, która chyba się nigdy nie zestarzeje. Crying teraz u nas w Na Luzie, w Perka, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Dokładnie 10 minut temu minęła godzina 21. Kręcą głową Belgowie, bo cały czas nie są w stanie sforsować egipskiej bramki. Belgia, Egipt, 10 minuta. Za 12 minut będzie przerwa na piciu, ale na razie 0-0 i mecz też troszkę zaskakujący. Może nie aż tak jak ten Hiszpanii z Kaboverdyjczykami, ale wszyscy mieli nadzieję na bardziej zdecydowane zachowania pod bramką egipską Belgów. A tymczasem to Egipcjanie atakują, nie dają sobie w kaszę czy też w humus dmuchać. Minęła już 21:10. Kamil Olak jest. Ostatnie poprawki. Jak to perfekcjonista, który ma przygotowany raport z dróg.
1: Tak, i zapraszam. Wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy w warmińsko-mazurskim na trasie S7 między Pasłękiem a Elblągiem w pobliżu Zielonego Grądu. Na 12 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Trwają też utrudnienia w samym Gdańsku na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 kilometrze jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Jeden z pasów zajmuje zepsute auto. Nie odwołano też utrudnień w Dolnośląskiem na Krajowej 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Dębowizny auto osobowe wjechało w bariery i na 44 kilometrze nadal poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S5 między węzłem Gniezno Południe a węzłem Gniezno Północ. Samochód dostawczy blokował tam jeden pas jezdni w kierunku Gniezna, ale teraz już poruszamy się tam bez przeszkód. Podobnie jak w województwie podlaskim na trasie S61 w miejscowości Planty nie ma już problemów z przejazdem. Jezdnia w kierunku Suwałk była zablokowana po tym, jak na 163 kilometrze wywróciło się auto dostawcze. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienia na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo i w konsekwencji przez Żołędowo w kierunku Gdańska mamy znów do dyspozycji wszystkie pasy jezdni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Robią nam się naprawdę sensacyjne mistrzostwa świata. Egipt prowadzi z Belgią. Właśnie przed chwileczką padła bramka. Zdaje się, że Doku strzelił. I to za pola karnego. Bardzo ładna bramka dla faraonów. Lekko szokująca. Thibaut Courtois wyciągnął się jak struna, ale niestety nie zdołał obronić tego strzału. Bardzo mocnego, bardzo precyzyjnego. Ładny gol, naprawdę ładny gol. 21 minut temu minęła godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. I dzisiaj warto podkreślić, że już połowa czerwca, 15 czerwca dzisiaj. I to już jest moment odliczania przez dzieci i rodziców oczywiście też. Czasu do rozpoczęcia wakacji. Warto moim zdaniem pochylić się więc nad tematem bezpieczeństwa podczas wolnych dni, bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, pociągu, w ruchu drogowym, rzecz jasna, i wiele więcej. Nauka udzielania pierwszej pomocy i przejażdżki kładem strażackim czy łodzią to już tematy, jakie kluczborskie samorządy wraz ze służbami mundurowymi kolejny raz zorganizowały w ramach akcji Bezpieczne Wakacje nad zbiornikiem w Ligocie Górnej dla dzieci i młodzieży. Było wiele stanowisk z pokazami, grami, konkursami i animacjami, a uczniowie Michał, Paulina i Nicole uważają taką akcję za potrzebną, a my zapytaliśmy, co jest dla nich najciekawsze.
1: Według mnie łódki i kłady, ponieważ jak się nie ma takich w domu, to bardzo fajnie jest pojeździć takim czymś. Nowe atrakcje i wrażenia.
2: Nie, bardziej stoiska. Można dużo się dowiedzieć i dużo też zrobić.
3: Według mnie też łódki i kłady, no bo jednak coś nowego i możemy zobaczyć, jak się jeździ.
0: Młodszy inspektor Andrzej Ostrycharczyk, komendant powiatowy policji w Kluczborku, przypomniał, że łatwiej zapobiegać niż leczyć.
4: Więcej będziemy dzieciom tłumaczyć, to myślę, że będzie dużo bardziej bezpiecznie. My jak staramy się przepisy ruchu drogowego wpajać dzieciom, jak dotrzeć bezpiecznie do szkoły, jak z niej wrócić. Teraz mówię to zachowanie nad wodą, myślę, że to jest bardzo istotne, zaczyna się robić coraz cieplej i będziemy dbali, myślę, w takich zajęciach trochę bardziej przez zabawy, ale też przez tą zabawę myślę, że uczymy dużo lepiej.
0: Starszy brygadier Marek Kocielski, komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, zwraca z kolei uwagę, że w wakacje często dzieci są bez opieki dorosłych.
5: I żeby wiedziały, jak zareagować, że trzeba powiadomić, że trzeba zadzwonić na te 112, że jakoś tam się nie denerwować. No i jak widać, nasze szkolenia, nasze te wszystkie akcje prewencyjne tutaj innych służb przynoszą skutek, ponieważ jest coraz więcej słyszymy o dzieciach, które uratowały swoich rodziców, czy też pomogły zareagować odpowiednio, kiedy to inni tego nie widzieli. No one czasami są pierwsze na miejscu.
0: 23 prawie minuty po godzinie 21. Jeszcze pozwolę sobie dodać, że podczas akcji policjanci rozdawali też kaski rowerowe dla młodzieży i nie jest to jedyna akcja. No w Kluczborku pewnie już więcej nie będzie, ale dużo strażaków zapowiada jeszcze przed końcem roku szkolnego podobne inicjatywy, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i oby nasze dzieci jak najlepiej zorientowane, jak najlepiej poinformowane ruszyły na wakacje. Wracamy na boisko w Seattle, w ramach odbywających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Trwa mecz Belgii z Egiptem. To Emam Aszur strzelił tę piękną bramkę na 1-0 dla Egiptu. Belgowie w tej chwili, tak jak i Egipcjanie, piją wodę. My wracamy do słuchania muzyki. O, Sarsa będzie i to ta najsłynniejsza. Jutro

0: Charles Bradley, the world is going up in flames. Ha. No i niestety tak jest cały czas z tym światem, który płonie. Minęła 21.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, a skoro minęła godzina 21.30, to wiecie doskonale, jeżeli jesteście stałymi słuchaczkami, słuchaczami Polskiego Radia Kierowców, że to jest pora na sprawdzenie, jak wygląda sytuacja na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskim między Pasłękiem a Elblągiem. W pobliżu Zielonego Grądu auto osobowe uderzyło w bariery i na 12 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Nadal na Mazowszu są problemy na Krajowej 50C. Przynajmniej do 23 będziemy poruszać się naprzemiennie między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. Na 247 kilometrze w pobliżu miejscowości Wójty ciężarówka wywróciła się na jezdni. W Warszawie kilkukilometrowy korek na trasie S8 od strony Białegostoku. Tuż za Markami się on zaczyna, na wysokości centrum handlowego na Targówku. Powodem są prowadzone roboty drogowe na wysokości Annopolu. Przypomnę, że odwołano utrudnienia na trasie S5 na wysokości węzła Gniezno Południe. Tam samochód dostawczy uderzył w barierę i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gniezna, ale nie ma już śladu po tych kłopotach. Podobnie jak w Podlaskiem na trasie S61 między Ełkiem a Raczkami przez miejscowość Planta. Przejedziemy już bez problemów. Tutaj na 163 kilometrze były kłopoty. Jezdnia w kierunku Suwałk była zablokowana po tym, jak auto dostawcze wywróciło się na jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tuż przed godziną 19 można było usłyszeć piosenkę, o którą pyta Maja ze Skody. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Kochane polskie radio kierowców, ratujcie i przypomnijcie. Puszczaliście taką fajną, starą, polską piosenkę. Za 5, za 4, 7, 19 w sensie. Musiałam lecieć na rehabilitację i obiecałam sobie, że posłucham jej jak wrócę. No kurczę, zapomniałam. Przypomnijcie, please, please. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
0: Maju, jak tak ładnie prosisz, to mam nadzieję, że jeszcze słuchasz i polecam odtworzyć sobie Seks Bomba. To się nazywa zespół Seks Bomba, a piosenka Halo to ja. Jeżeli tuż przed godziną 19, tak właśnie było. A tuż przed godziną 19, o, były emocje w sobotę, kiedy wchodził w decydującą fazę wyścig Le Mans. Historyczny dublet polskiego zespołu w najważniejszym wyścigu długodystansowym na świecie. Turbopiekarze, polski zespół Inter Europol Competition, zajmuje pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji LMP2, czyli tej niższej po hypercarach Le Mans Prototypes 2 w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Dla wzmocnienia efektu załoga F Corse, której członkiem był polski kierowca, liderem właściwie, Robert Kubica, ukończył wyścig na 7 pozycji w klasie Hypercar. Wystartowali na 17, więc aż o 10 pozycji awansowali. To wielkie osiągnięcie i powód do radości. Zaskoczeniem są jednak wyniki w najmocniejszej klasie, powiedział polskiemu radiu były kierowca rajdowy i wyścigowy Fabryki Samochodów Osobowych oraz były mistrz Polski w rajdach Ryszard Plucha.
2: Wielki sukces polskiej ekipy w LMP2. Śmiechowski znów wygrał, tylko się cieszy z tego. A w Hyperach jednak zmiana. Toyota odzyskała dawny wigor, chociaż sensacją jest drugie miejsce BMW. Koleje losu są różne. Przepiękny wyścig.
0: Mistrzostwa Świata Endurance to okazja, aby zobaczyć w akcji najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania techniczne, dodaje Ryszard Plucha.
2: Samochody przepiękne, całe nadwozie w tych samochodach jest dociskiem, to szerokie koła, można powiedzieć, jest bardziej zaawansowane niż Formuła 1.
0: Le Mans to najbardziej prestiżowy wyścig długodystansowy świata. W zeszłorocznej edycji, przypomnijmy, Polacy zapisali się w historii, bo Robert Kubica wygrał klasyfikację generalną, przekraczając linię mety za kierownicą Ferrari z numerem 83, tak jak w tym roku teamu AF Corse, zostając pierwszym Polakiem z takim osiągnięciem, a polski zespół Inter Europol Competition, który wygrał w tym roku w tej niższej klasie, triumfował po raz kolejny w klasie LMP2, co dało Polsce podwójny historyczny sukces. W długodystansowych mistrzostwach świata, których jedną z eliminacji jest 24-godzinny Le Mans, startują trzy klasy samochodów. Najszybsze hypercary, będące w większości autami zespołów fabrycznych. LMP2, czyli prototypy, gdzie nacisk kładziony jest na udział zespołów prywatnych. I LMGT3, samochody typu Grand Tourer, które bazują na autach drogowych, ale są bardzo mocno zmodyfikowane. Tak czy inaczej, gratulujemy Polakom z Inter Europol Competition. Cieszymy się, że Robert Kubica nadal jest w doskonałej formie. No, zabrakło w tym roku do zwycięstwa, ale cieszmy się tym, co jest.

0: Kończy się pierwsza połowa meczu Belgii z Egiptem, sensacyjnie wygrywającym jak na razie 1-0. Co ciekawe, bramki wcale nie strzelił Mohamed Salah.
1: Czyli nici z frytek dla mnie, tak?
0: Jak na razie,
1: bo była umowa, że
0: no tak,
1: Belgia,
0: ale jeszcze jedna połowa.
1: Wiedziałeś, że to się tak skończy i dlatego mnie tak...
0: Zobaczymy, jak będzie. Kamil Olak już jest gotowy z raportem drogowym takim na zakończenie dzisiejszego dnia, bo minęła 21:50.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia na Mazowszu, na krajowej 92 między Łowiczem a miejscowością Błonie w pobliżu Sochaczewa. Na czwartym kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez ulicę Sochaczewa. Trwają też utrudnienia na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Pasłęk-Elbląg w pobliżu Zielonego Grądu. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 12 kilometrze jezdnia w kierunku Trójmiasta jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska właśnie. Na Mazowszu trwają utrudnienia na krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Wójty. Ciężarówka wywróciła się na jezdni i na 247 kilometrze nadal poruszamy się naprzemiennie. Przypomnę, że odwołano utrudnienie na trasie S5 na wysokości węzła Gniezno-Południe. Tam w kierunku Gniezna właśnie podróżujemy już całą szerokością jezdni i nie ma śladów po problemach w Podlaskiem na trasie S61 na odcinku Ełkraczki w miejscowości Planta w kierunku Suwałk. Znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Droga była zablokowana na 163 kilometrze po tym, jak auto dostawcze wywróciło się na jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsza Na Luzie uświetniła swoją obecnością Reni Jusis, a program realizowaliśmy w składzie wydawczyni Aleksandra Jasińska, najskuteczniejsza baba we wszechświecie tutejszym, Ewelina Dobrzyńska ex aequo z Olą, najlepsza realizatorka świata, Kamil Olak, słyszany przed chwileczką, raportował z dróg, ja nazywam się Zbyszek Zegler, bardzo dziękuję, do usłyszenia w środę, jedźcie bezpiecznie, proszę.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

Sorry. Ty nie masz czasu na gierki, ja znowu spadłem w dłoni. Ciężko utrzymać na wodze nerwy w tej paraboli. Uczymy się jak być wściekły, ma zaraz anatomii. To co gadasz już mnie nie boli. I że się w kółko powtarzam, w sumie to anafory. Problemy biorę za banał, w szafie chowam upiory. W głowie spory bałagan, a zaraz wpadają ziomy. Czas się kończy, to już doliczony. A każdy demon już zadomowiony. Może już pora być zadowolonym.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pani w sukni lila róż, kruche serce